0: autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz,
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Samotność zawsze i wszędzie do pewnego czasu.

Tu Radio Rodzina. Rodzina. Jest poniedziałek, 1 czerwca.

Stając teraz w obecności Boga, uświadom sobie, że On patrzy na ciebie z miłością i pragnie spotkania.

Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci pochwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli.

Właściciel winnicy włożył wiele pracy w jej przygotowanie. Ogrodził ją, wyposażył, oddał w ręce ludzi. To gest ogromnego zaufania do dzierżawców. Jednocześnie troszczy się i zostawia robotnikom realną wolność. Jak przeżywasz odpowiedzialność za to, co Bóg ci powierzył? Spróbuj popatrzeć na swoje życie jako na przestrzeń współpracy z Bogiem.

Właściciel winnicy posyła kolejne sługi. Każde posłanie jest nową szansą na poprawę dla dzierżawców. Jest to obraz wytrwałości Boga i miłosierdzia dla grzesznika. Może zdarzyło ci się doświadczyć w swoim życiu Boga, który jest obecny mimo twojego oporu?

słuchając ponownie Ewangelii. Spróbuj skupić się na zawartym w niej obrazie Boga, który ci ufa i troszczy się o ciebie.

Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci pochwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli.

Porozmawiaj teraz z Jezusem prostymi słowami o tym, co w tej modlitwie było dla Ciebie najważniejsze. Powiesz Mu to, co teraz nosisz w sercu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, na początku tej porannej mszy świętej pragnę was serdecznie powitać, pozdrowić, wszystkich zaprosić do wspólnej modlitwy. Pozdrawiam również tych, którzy gromadzą się duchowo przez łącza internetowe oraz słuchaczy Radia Jasna Góra. Przybyliśmy tutaj na Jasną Górę. Patrzymy teraz na obraz Matki Bożej i jej Syna Jezusa Chrystusa. Pragniemy od niej, od Maryi, zawsze uczyć się tego, abyśmy kroczyli przez nasze życie zawsze z Jezusem, abyśmy kroczyli ku wieczności, ku zbawieniu. To ona, Maryja, wskazuje z jasnogórskiego obrazu na Jezusa i mówi do nas często, szczególnie tutaj na Jasnej Górze: czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. Drodzy pielgrzymi jasnogórscy, złóżcie wszystkie te intencje, z którymi tutaj przybywacie na to miejsce modlitwy na ołtarzu Jezusa Chrystusa. Polecajcie je Panu Bogu w czasie tej Eucharystii, tak jak my, kapłani, ojciec Ryszard modli się w intencji Kingi w dniu 18 urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i pomyślność w dorosłym życiu. Ja natomiast w intencji Małgorzaty Kurpios o nawrócenie, żywą wiarę i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. Aby ta najświętsza ofiara była miła Panu Bogu, na początku mszy świętej przeprośmy Go za nasze grzechy, prośmy o Boże miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Ojcze.
1: Mogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

0: Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Prorok Eliasz z Tiszby w Gileardzie rzekł do Achaba: na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem Pan skierował do niego to słowo: odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem. Wodę zaś pił z potoku. Oto słowo Boże.
1: Błogosławiony będą ziemi

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Umiłowani Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi jasnogórscy. Jasnogórski obraz, przed którym się modlimy, to znak, że Matka i Królowa Polski uznaje nas za swój lud, ponieważ została nam dana ku obronie naszych serc, jak modliliśmy się przed czytaniami. I jest z nami nieustannie, bo i my codziennie się do niej zwracamy z modlitwą prośby i dziękczynienia, modlitwą różańcową, a szczególnie w wieczornej godzinie apelu. Wschodnia legenda o śmierci apostoła Andrzeja powiada, że kiedy ten święty znalazł się w niebie, po wszystkich wspaniałościach Królestwa Niebieskiego oprowadzał go anioł pański. Jednak apostoł myślał tylko o tym, aby jak najszybciej spotkać Maryję. Zaniepokojony, że nigdzie jej nie widzi, nie wytrzymał i spytał o to swojego przewodnika: a gdzie jest Maryja? W odpowiedzi usłyszał: nie ma jej tutaj. Ona wciąż jest na ziemi, aby odcierać łzy z oczu swych płaczących dzieci, aby pomagać w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, aby pocieszać największych nieszczęśników, a grzesznikom ukazywać miłosiernego i przebaczającego Jezusa. Tak, Matka Najświętsza, moi drodzy, jest pośród nas. Została przez Pana Boga na zawsze włączona w dzieło naszego zbawienia. Jest zatroskana o każdego, jak Jezus, jej Syn, który nas ponad miarę umiłował. A w jaki sposób my mamy być gotowi do czynienia tego wszystkiego, czego oczekuje od nas Jezus Chrystus? A Chrystus oczekuje, co pisze święty Paweł w liście do Rzymian, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Próbą odpowiedzi na zachętę apostoła narodów i na wskazanie Maryi z Kany Galilejskiej są słowa: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Jezus. Niech będzie dzisiejsze motto czy hasło, aby iść przez życie zawsze z Twoim Synem Maryjo. Często mówimy w naszym życiu, reagując na jakąś sytuację, że idą czasy nowe i przychodzą nowe zadania, nowe możliwości i nowe wezwania. Drodzy bracia i siostry, Pan Bóg się nie zestarzał i nie zostawił ludzi samym sobie, jak chcą przekonywać niektóre ugrupowania oświeceniowe, których nie brak i w Polsce. I Kościół się nie zestarzał, zyskał tylko nowe doświadczenia i z nową mocą pragnie głosić, że Pan Bóg jest twórcą rzeczywistości ziemskich, że jest konkretnym w Jezusie Chrystusie historycznym Zbawicielem człowieka. Pana Boga jednak nie można znaleźć w pustce, w świecie złudzeń czy pozorów. Pana Boga prawdziwego można znaleźć tylko przez wiarę. A prawdziwa wiara mówi o istnieniu Boga i o życiu wiecznym. Mówi o związku każdej myśli, pragnienia i czynu z Bogiem i z życiem po śmierci. Trafnie ujął to w swoim tekście jakiś czas temu na łamach tygodnika Idziemy ojciec Jacek Sali. W czasach dzisiejszych, pisał ten polski dominikanin, kiedy załamanie się aprobaty dla dekalogu staje się zjawiskiem społecznym, niepodobieństwem wydaje się możliwość spotkania Boga żywego, dopóki nie odbudujemy w sobie elementarnego szacunku dla życia ludzkiego, dla ludzkiej seksualności i małżeństwa, dopóki nie odbudujemy elementarnej uczciwości w stosunkach międzyludzkich oraz postaw solidarności i czynnej życzliwości, zwłaszcza wobec ludzi słabych, cierpiących, zagubionych i krzywdzonych. To bałagan moralny. Życie poza przykazaniami Bożymi staje się dziś szczególnie groźną przeszkodą w rozpoznawaniu Boga i powierzaniu Mu siebie, swego życia, swoich nadziei. Ale i dzisiaj szlaki do Boga są otwarte i trzeba pomagać ludziom w ich odnalezieniu. Kilka lat wcześniej zamieszczono ciekawy wywiad z socjologiem profesorem Ireneuszem Krzemińskim, którego na koniec redaktor zapytał o wiarę. Co prawda byłem ochrzczony, odparł Krzemiński, ale moi rodzice byli lewicowcami z przekonania. Ojciec działał jeszcze w PPS-ie.

0: indywidualnie. Takiego momentu, momentu przyjścia Pana, bracia i siostry, nie można w życiu przegapić. Trzeba tę chwilę utrwalać, trzeba pogłębiać przez modlitwę. Kto wie, może znakiem przyjścia Boga łaski i przebaczenia, Boga miłości i nadziei jest dzisiaj dla mnie ten święty obraz Najświętszej Maryi Panny z Jasnej Góry. Warto pamiętać także, że Chrystus, że Bóg nie posługuje się jakąkolwiek formą nacisku, ale wydobywa z nas to, co w nas jest najlepsze. Dlatego w życiu wiary ważne jest wszystko to, co wewnątrz, co w sercu, każde pragnienie i każda myśl oraz to, co na zewnątrz, każde nasze słowo i czyn. Moi drodzy, w życiu ludzi wierzących ważne są wszelkie znaki wiary, ujawniane również w życiu społecznym czy publicznym. Ważny jest więc choćby budynek kościoła i przydrożny krzyż, przywołujący pamięć o ukrzyżowanym za nas Zbawicielu. Co ciekawe, że nam, chrześcijanom, nie przeszkadza znak innej religii ustawiony przy ulicy, na budynku. Bracia i siostry, krzyż nie może być wstydliwie chowanym pod przedmiotem, co o wierze przypomina. Krzyż to święty znak, który mnie samego oznacza. To mnie przecież Chrystus przez mękę na krzyżu odkupił, mi odpuścił grzechy i włączył do Kościoła. I to mnie posłał, bym głosił Ewangelię całemu światu. Dlatego mam obowiązek to czynić. Pokornie, zdecydowanie i otwarcie i w dodatku mam głosić Chrystusa wszystkim ludziom. Mam też obowiązek pamiętać, że wiarę w moc krzyża sprawdza życie według wskazań ukrzyżowanego. I dlatego trzeba nam upominać się o chleb dla głodnych i czas na odwiedziny chorych. Trzeba w końcu domagać się od telewizyjnych i prasowych redaktorów głębszej, mądrej, prawdziwej ludzkiej wrażliwości i życzliwości. Świat chrześcijańskim świadectwem krzyża może być tylko ubogacony, a nie pomniejszony. Przypomniał o tym papież Benedykt XVI w 2006 roku. Moi kochani, wszyscy pamiętamy, że pod krzyżem Chrystusa stała Jego Matka. Przetrwała najgorsze i wiary nie straciła. Przeciwnie, uratowała wiarę Kościoła. Przy Maryi pod krzyżem jest również i nasze miejsce. Czas próby i trudności to czas wzrostu. Trzeba nam wytrwać, Maryjo, zawsze z Twoim Synem Jezusem. Przyzywając stawiennictwa Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, skierujmy teraz do Boga Ojca nasze modlitwy. Panie Jezu, prosimy o nieustanny wzrost wiary dla wszystkich członków wspólnoty Kościoła, zwłaszcza dla powołanych do prowadzenia jej ku zjednoczeniu z Tobą. Ciebie prosimy. Panie Jezu, prosimy o umiejętność właściwego poszukiwania ziaren prawdy, miłości i dobra we współczesnym świecie dla wszystkich zagubionych. Ciebie prosimy. Panie Jezu, prosimy o wszelkie potrzebne łaski dla dzieci na całym świecie, dla rozwoju ich osobowości i talentów, którymi zostały obdarzone. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Prosimy Cię, Panie Jezu, w intencji Małgorzaty Kurpios o nawrócenie. Prosimy za Kingę w 18. rocznicę urodzin. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Panie Jezu, prosimy o siłę w znoszeniu cierpienia dla wszystkich chorych oraz o dar wieczności.

Tego oglądania Twojego oblicza dla naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, z ufnością przedstawiliśmy Ci nasze prośby, wierząc, że udzielisz nam wielu dobrodziejstw, które umocnią naszą wiarę i pozwolą nam pewnie kroczyć ku wieczności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Boże Świata, bo dzięki Twojej wolności otrzymaliśmy chleb, z owocem ziemi pracę.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzę z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, odęczyć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.

zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Justynem, świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen.
0: Pouczenie.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo to jest Królestwo i
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez stawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Podam kilka ogłoszeń jasnogórskich. W czerwcu zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do Kaplicy Matki Bożej codziennie o godzinie 18. W czwartek, 4 czerwca, uroczystość Bożego Ciała, msza święta w archikatedrze o godzinie 10 i po niej procesja na Jasną Górę. Tego dnia na jasnogórskich Błoniach o godzinie 19 koncert uwielbienia zatytułowany Uwielbiamy, który zakończy błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i apelem jasnogórskim. W oktawie Bożego Ciała o godzinie 19 nieszpory w Bazylice i po nich procesja eucharystyczna. Wyjątkowo w niedzielę nieszpory będą o godzinie 16:15. Spowiedź odbywa się w Kaplicy Sakramentu Pokuty i Pojednania od godziny 6:15 do 19:30, adoracja w Kaplicy Najświętszego Sakramentu do godziny 20:45. Powierzmy nasze intencje Matce Bożej Jasnogórskiej. Niech ona jako najlepsza matka je wysłucha i zaniesie je przed Boży tron. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód przebawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Przed chwilą zakończyliśmy transmisję przy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Pozostało już niecałe 15 minut do godziny 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, słyszymy się 1 czerwca w Dzień Dziecka w poniedziałek.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Poniedziałek czasem ciężko się obudzić, rozpocząć dzień. Dobrze to znamy i dobrze znają też to Blendersi. Posłuchajmy.

Mówi się, że każdy z nas ma wewnętrzne dziecko i że gdzieś w środku żyje ono w nas wciąż, obrosło oczywiście warstwami przez te wszystkie lata naszego życia nastoletniego i dorosłego. No i może dobrze nawiązać relacje z tym wewnętrznym dzieckiem. Właśnie Dzień Dziecka może być takim bodźcem do tego, żeby się w ogóle zastanowić nad tym, powiedzmy w cudzysłowie, problemem wewnętrznego dziecka.

0: Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie fałszywych alarmów. Tłumy młodzieńców i mężczyzn modliły się w piekarach śląskich. Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie radzą czasem dzieci słuchać. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Podszywał się pod inne osoby i wysyłał fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę. To znany warszawski adwokat. Próbował obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby. Miał broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy i dowody osobiste. Mówi Ewelina Gromek, Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
1: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
0: Prawnikowi grozi 8 lat więzienia, został tymczasowo aresztowany.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prawdziwa męskość wyraża się w odpowiedzialności, wierności i zdolności do kochania. Polska, Kościół i rodziny potrzebują dziś ojców, którzy nie uciekają od swoich obowiązków i nie boją się świadczyć o wierze, mówił w Piekarach Śląskich biskup Krzysztof Józef Nykiel, regens penicencjarii apostolskiej. Wczoraj odbyła się doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
3: Dziś świat mówi, liczy się kariera, liczy się sukces, siła, władza, układy, pieniądze i dominacja. Ewangelia mówi, bracie, buduj jedność, nie jednolit, nie podziały. Wnoś pokój, nie agresję. Podnoś i umacniaj innych, zamiast ich niszczyć czy zwalczać. To jest prawdziwa męskość.
0: Z kolei metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski w swoim słowie społecznym zwrócił uwagę na przemiany zachodzące na Górnym Śląsku. Podkreślił, że region posiada ogromny potencjał wynikający z pracowitości mieszkańców. Zaznaczył jednocześnie, że Kościół nie sprzeciwia się modernizacji, nowym technologiom czy rozwojowi gospodarczemu.
4: To nieprawda, że Bóg i Kościół hamują i zamykają się na postęp, na przemiany, nowoczesne reformy. Bóg, a w Jego imieniu Kościół, stają się jedynie strażnikami tego, aby w tym zmieniającym się świecie nie zabrakło sprawiedliwości i miłości społecznej. Kościół nie chce nikogo zastępować ani wyręczać, ale chce być głosem sumienia, obrońcą, aby wszelkie przemiany i transformacje opierały się na absolutnym pierwszeństwie i dobru każdego człowieka.
0: Metropolita zaapelował również do polityków i osób odpowiedzialnych za życie publiczne o budowanie jedności społecznej. Dzisiaj Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinie dzieci, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
5: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
6: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nastolatki, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
7: Lubię poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
0: Mówili rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholog Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma w ogóle.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: 5 minut po godzinie 7. Dziś jest pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka. Znajdujemy się pod deszczową chmurką. Wczoraj świętowano, myślę, bo był piękny, słoneczny dzień na całym Dolnym Śląsku niemalże, a dzisiaj pada deszcz, więc może jakieś aktywności raczej wewnątrz domu, świętowanie w zaciszu domowym. 22 stopnie to będzie dzisiaj maksymalna temperatura we Wrocławiu. Teraz jest 14 stopni w stolicy Dolnego Śląska.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: Reklama.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
14: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
15: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
9: Skąd w ogóle pomysł na Dzień Dziecka i dlaczego obchodzimy go 1 czerwca? O tym będę mówić już wkrótce.

0: ostatnio w grach.
1: 14 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry. Dziś 1 czerwca, a więc Dzień Dziecka. Jest to chyba jedno z najbardziej lubianych świąt w kalendarzu, ale mało kto zastanawia się nad jego historią. Historia jest oczywiście różna w różnych zakątkach świata, natomiast w Polsce obchodzimy je właśnie 1 czerwca nieprzypadkowo. Data ta została przyjęta jeszcze w czasach powojennych i była związana z inicjatywą promowaną przez środowiska komunistyczne oraz kraje bloku wschodniego. Pierwsze obchody w Polsce zorganizowano w 1950 roku, a towarzyszyły im hasła pokojowe i antywojenne, wpisujące się w realia rozpoczynającej się wówczas zimnej wojny. Choć geneza święta ma polityczne tło, dziś Dzień Dziecka kojarzy się przede wszystkim z radością, z zabawą i z troską o najmłodszych. No, co ciekawe, nie wszędzie na świecie dzieci świętują tego samego dnia, co oczywiste dosyć. W Japonii osobne święta mają dziewczynki i chłopcy. W Paragwaju Dzień Dziecka upamiętnia najmłodsze ofiary wojny, a w wielu krajach Zachodu szczególną uwagę zwraca się na 20 listopada, ponieważ jest to dzień poświęcony prawom dziecka. Za chwilkę więcej ciekawostek historycznych związanych właśnie z dzisiejszym dniem, czyli Dniem Dziecka.

Massachusetts, czyli bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Początkowo znany jako Dzień Róży, z czasem zaczęto nazywać Dniem Dziecka, a jego idea szybko rozprzestrzeniła się wśród innych wspólnot religijnych. Pierwszym państwem, które oficjalnie ustanowiło Dzień Dziecka, była z kolei Turcja. Także zaskakujący zwrot. W przedwojennej Polsce Dzień Dziecka obchodzono natomiast 22 września. Wcześniej powiedziałam właśnie, jakie było tło historyczne, dlaczego 1 czerwca. Organizowano wtedy szkolne uroczystości, wycieczki i wydarzenia skierowane do najmłodszych, czyli generalnie tak, jak dzisiaj je obchodzono. A wraz z rozwojem idei praw człowieka coraz większą uwagę zaczęto zwracać także na prawa dzieci. Już w roku 1924 Liga Narodów przyjęła pierwszą deklarację praw dziecka, a po II wojnie światowej powstał UNICEF, organizacja niosąca pomoc najmłodszym na całym świecie. Dziś niezależnie od daty obchodów, najważniejsza pozostaje oczywiście idea tego święta. Przypomnienie, że dzieci to mali ludzie i zasługują, tak samo jak ci duzi ludzie, na szacunek, bezpieczeństwo i warunki do szczęśliwego rozwoju, by mogły być dziećmi po prostu.

piękna piosenka właśnie o tym, że tą wewnętrzną naszą małą dziewczynkę trzeba czasem po prostu przytulić. Jak nie znajduje się nikt w okolicy, kto może to zrobić, to same po prostu weźmy ją w objęcia i powiedzmy, że jest w porządku i właśnie jej emocje też są w porządku. Czasem płaczemy, czasem się śmiejemy. To wszystko jest zupełnie, zupełnie normalne, bo jesteśmy oczywiście ludźmi. To była Gosza Wrocławska, wokalistka.

właśnie, czy to dobrze, czy niedobrze, fajnie, czy nie fajnie urodzić się 1 czerwca. Mamy troszeczkę mniej dni wtedy do świętowania, no bo urodziny i to święto, Dzień Dziecka, jakby zbiegają się w jedno, zwłaszcza kiedy jesteśmy mali, no to może być bolesne, że to troszeczkę jedno przyćmiewa drugie w jakiś sposób. A mówię o tym dlatego, że dzisiaj swoje 52. urodziny obchodzi Alanis Morissette, kanadyjska wokalistka, chyba najbardziej znana właśnie z tego utworu, który za chwileczkę usłyszymy, czyli Ironic, ironiczne, bo w życiu dużo bardzo rzeczy bywa ironicznych, o tym właśnie jest ten utwór. Yeah.

0: tej dawce muzyki zapraszam na kalendarium historyczne związane z dzisiejszą datą.
1: Dzień dobry, dziś drugi dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 212 dni. W Polsce obchodzimy dziś Dzień bez krawata. Tego dnia w wielu firmach, w których na co dzień obowiązują stroje wizytowe, odstępuje się od tej reguły na rzecz mniej oficjalnych strojów. W 1874 roku podczas ślubu w kościele świętego Piotra w angielskim Tiverton wykonano po raz pierwszy marsz weselny Feliksa Mendelssohna. Często ogrywany jest w kościołach na zakończenie ślubów. Skomponowany został w 1842 roku do snu Nocy letniej Szekspira. W 1979 roku rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. To wtedy padły słynne słowa papieża: niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

0: 10 minut pozostało do godziny 8, a w studiu jest już ze mną Patrycja Jęczmionka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj Dzień Dziecka, wszystkiego najlepszego. Każdy z nas ma w sobie dziecko.
1: O, dziękuję, to miło, oczywiście.
0: Warto o tym pamiętać.
1: Każdy z nas drzemie dziecko, ja dobrze, tobie także składam życzenia.
0: Ale my nie o tym, tylko o porannym gościu. Kto będzie twoim gościem?
1: Posłanka na Sejm, Mirosława Stachowiak-Różecka. A tak się składa, że pani poseł to była przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, ale także dziś członkini Stowarzyszenia Rozwój Plus. Myślę, że te pytania w kontekście edukacji dzieci są ważne. I te zmiany związane z reformą Kompas Jutra, która w tym momencie ma niedługo już być jej założenia przedstawione, no zostały już, natomiast mają być zapoczątkowane od roku szkolnego 2026-2027. W jaki sposób wpłynie to na życie dzieci? O to zapytałem wszystko naszą poranną gościnę.
0: I dobrze, że to właśnie poranny gość na Dzień Dziecka. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.

0: Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Leon XIV pozdrowił uczestników męskiej pielgrzymki do piekar śląskich. Benzyna tanieje, to efekt spadku cen ropy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął gwałtownie się pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV po modlitwie Anioł Pański pozdrowił wczoraj uczestników męskiej pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Wezwał też do różańcowej modlitwy o pokój.
2: Salutuj Polaki, twój prezenty.
3: Pozdrawiam obecnych tutaj Polaków, jak również uczestników wielkiej pielgrzymki do Sanktuarium w Piekarach, gdzie Maryja czczona jest jako Matka Sprawiedliwości Społecznej.
0: W dorocznej pielgrzymce stanowej uczestniczyło około 80 tysięcy młodzieńców i mężczyzn. Metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski wezwał ich do obrony małżeństwa, rodziny i życia.
4: W tej obronie ważny jest wasz głos, a jeszcze ważniejsza jest wasza odpowiedzialność za przekazywanie życia, za poszanowanie godności kobiet, za niezostawianie samych nigdy matki i jej poczętego dziecka. Życie nienarodzonych jest nie tylko w rękach kobiet i lekarzy, ale zależy również od was, mężczyzn. Nie stójcie z boku w tej walce. Nikt i nic nie zastąpi ojca w trosce o wychowanie dzieci. Więź między ojcem a dziećmi jest tak samo ważna, jak więź z matką.
0: Obecny na uroczystości biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej, powiedział, że Kościół i ojczyzna potrzebują dzisiaj dojrzałych mężczyzn, gotowych do poświęcenia dla rodziny, żony, dzieci i wspólnoty. Specjalne komisje do wyceny strat pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotniej nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna, która tam się pojawiła, zniszczyła kilka budynków, w tym dwa domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Od kilku dni tanieje benzyna, to efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Ten tydzień też przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
5: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
0: Dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 5 groszy, benzyny 98 6 zł 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł 34 grosze. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii.
6: Cztery minuty po godzinie 8. Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie 17 stopni, temperatura rośnie. Dzisiaj nie będzie gorąco, a 22 stopnie to maksymalna temperatura w stolicy Dolnego Śląska i popada we Wrocławiu i nie tylko, bo praktycznie w całym województwie dolnośląskim popada. Dzisiaj przejaśnienia są możliwe, ale nieduże. Myślę, że rośliny i nie tylko potrzebują tego deszczu, więc dobrze, że pada.
7: Reklama.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 8:10 na zegarach. W studiu Radia Rodzina jest już Patrycja Jęczmionka oraz jej gość. Zapraszam na poranną rozmowę.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A jest z nami posłanka na Sejm Mirosława Stławiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Jakim była pani dzieckiem? Grzecznym? Dobrze uczącym się?
3: No pewnie, że grzecznym, miłym, sympatycznym i radosnym, ale szkoła nigdy chyba jakoś we mnie większego entuzjazmu nie wzbudzała, to muszę przyznać.
2: Naprawdę? Mhm. Pani poseł, jaka była pani pięta Achillesowa w szkole? Który przedmiot?
3: U mnie to było takie ciekawe, bo chodziłam najpierw do takiej szkoły podstawowej w malutkiej wsi na ziemi lubuskiej i przez 6 lat rzeczywiście miałam takie poczucie, jakbym miała ciągle wakacje. Naprawdę, to taki był trochę luz tam. A potem jednak zostałam przeniesiona do takiej szkoły już trochę większej, no i się okazało, że mam zaległości, że jednak te 6 lat takiego leniuchowania zrobiło swoje i trzeba było takie różne zaległości szybko nadrabiać. No oczywiście w dużej mierze zależało też od tego, na jakich nauczycieli trafiłam tam, czy byli bardziej, czy mniej wymagający, ale chyba jednak matematyka pozostała tą piętą achillesową już do końca, choć muszę przyznać, że potem w liceum miałam pięknego nauczyciela matematyki, więc jakoś tam daliśmy radę do matury dojechać.
2: I zdoła no, pani, rozumiem, bez poprawek?
3: Ale pozostała trudnością moją, oczywiście, niestety.
2: A co wywoływało entuzjazm, skoro nie szkoła?
3: Ja mieszkałam i dzieciństwo spędzałam w takiej po prostu maluteńkiej wsi i rzeczywiście czerpałam z tego klimatu pełnymi garściami. Naprawdę mogę dziś po latach sobie tak, no przy okazji wspominamy, powiedzieć, że naprawdę miałam przepiękne i przeszczęśliwe dzieciństwo. Taki naprawdę bardzo sielankowy obraz, jak zamknę oczy, prawda? No po prostu, no wieś, sielanka.
2: Uśmiecha się pani poseł.
3: Zwierzęta domowe, pies Kajtek, takiego miałam pieska. No po prostu cudnie. Dziadkowie, jedni, drudzy. No po prostu totalnie taka sielankowa atmosfera, rozpieszczona córeczka, naprawdę pięknie.
2: No to polityka. Jakie zdaniem pani poseł konkretne zmiany w systemie edukacji uważa pani za takie kluczowe? Najważniejszy taki prezent, jaki politycy mogą dać dzieciom?
3: Zawsze, gdy słyszę takie pytanie, to muszę powiedzieć, że to nie jest rozmowa na taką krótką audycję radiową, bo sprawa jest moim zdaniem poważna, prawda? I trzeba by się zastanowić po prostu i spróbować ponad podziałami partyjnymi.
2: Patrząc na wyzwanie dzisiejszego też XXI wieku.
3: Ale trzeba byłoby właśnie spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka szkoła w tym XXI wieku, czego potrzebują i będą potrzebować nasze dzieci, czyli co im dać na tym etapie edukacji, żeby potem, wchodząc w dorosłe życie, rzeczywiście z tego skorzystać.
2: Albo co im zabrać, smartfony na przykład.
3: I to jest niezwykle trudne pytanie, ale gdyby się skupić na takim minimum, bo audycja radiowa krótka, no to oczywiście no to, co mamy w tej chwili, to jest totalny chaos. To właściwie nie wiadomo, czy one mają mieć szkołę rób ta, co chce ta, prawda, te likwidacja zadań domowych, obniżanie wymagań i tak dalej. No to jest naprawdę kierunek, który prowadzi donikąd.
2: Po raz kolejny szkoła staje się placem budowy, gdzie co kilka lat...
3: Nie, powinno być dokładnie odwrotnie.
2: Przepraszam, panie poseł, diametralnie zmienia się paradygmat nauczania.
3: Dokładnie. A my dyskutujemy o lekturach, prawda? Tymczasem na przykład jest potężny w mojej ocenie kryzys przedmiotów ścisłych i to jest ta przestrzeń, na którą powinniśmy pracować, a tu, prawda, są dyskusje, czy religia ma być, czy ma nie być, kanon lektur, wszystko to jest niezwykle ważne, ale te takie wprowadzanie, moim zdaniem, zagadnień ideologicznych do szkoły ma sprawić, żebyśmy my, dorośli, się spierali, a tymczasem dzieci pozostają z tą szkołą właśnie, jak mówię, rób ta, co chce ta. Mhm. Mogą sobie tam, prawda, klikać w smartfonie, wymagania obniżone i to jest naprawdę, no ja widzę tą przyszłość niestety po tak obniżonych wymaganiach naszych dzieci raczej w szarych na tym etapie barwach, bo oczywiście te, które mają odpowiedzialnych i rozsądnych, rezolutnych rodziców, mogą na nich liczyć, to ci rodzice zadbają o to wykształcenie, uzupełnią to, czego nie daje szkoła w ramach korepetycji, dodatkowych zajęć i tak dalej, ale wiele dzieci zostanie pozostawionych samym sobie i potem wchodząc w dorosłe życie, dokonując wyborów, na przykład studiów, okaże się, że wielu rzeczy nie mogą, bo na tym etapie, kiedy trzeba było jednak po prostu te luki w edukacji narastały. Ogromny temat rzeka. Mówiąc krótko, zastanówmy się, czego potrzebują nasze dzieci u progu dorosłości. Moim zdaniem jednym z takich tematów dzisiaj ważnych są właśnie przedmioty ścisłe. To jest przyszłość i powinniśmy o tym naprawdę poważnie dyskutować.
2: A jakie zapoznała się pani w ogóle z założeniami reformy Kompas jutra?
3: No oczywiście, że tak, ale no ona
2: i jakie
3: się
2: widzi największe zagrożenia merytoryczne, widzi no pani właśnie, w nowej podstawie programowej?
3: Mówię. Ona się głównie sprowadzała właśnie do redukowania podstaw programowych. Znaczy jej przyświecało założenie, że nasze dzieci są przemęczone. Są przemęczone, ale sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Może jest za dużo różnych rzeczy, które faktycznie być może niewiele im dają, ale z drugiej strony wcale nie uczą samodzielności, wcale nie uczą samodzielnego myślenia. W przyszłości to, co najważniejsze i to, co szkoła powinna dać naszym dzieciom przy tak zmieniającym się świecie, przy zmieniającym się świecie nowych technologii, gdzie one mogą same też, prawda, dokonywać różnych wyborów, uczyć się przez całe życie, będą zmieniać zawód prawdopodobnie co kilka lat, bo taki jest dzisiaj świat. To jedną z podstawowych rzeczy, jakie musimy dać, to nauczyć
2: będzie miało 15 pracodawców według statystyk.
3: Dokładnie, więc co jest najważniejsze? Musimy nauczyć nasze dzieci uczyć się. No ale, ale do tego jest potrzebna pewna baza, no pewna dyscyplina, no choćby te nieszczęsne zadania domowe, o których tak wiele przecież rozmawialiśmy. No jak to dziecko ma się potem nauczyć samodzielności, podejmowania na przykład różnych ścieżek dokształcania się, jak ono przy tak elementarnej sprawie, jak zadania domowe jest z tego zwolnione? No to ono nie nauczy się tej samodzielnej pracy, prawda?
2: Barbara Nowacka mówi tak, wiedza teoretyczna będzie na najwyższym poziomie, ale przełożona na działania praktyczne.
3: Nie, no to jest jakaś nowomowa, tak naprawdę nie ma żadnego pomysłu na edukację, jest proponowana szkoła rób ta co chce ta, a nawet temat, którego pani dotknęła, pani redaktor, czyli na przykład smartfony w szkole, a raczej media społecznościowe, które moim zdaniem powinny być zakazane. Nawet,
2: od którego roku
3: nawet
2: życia?
3: To jest na razie, nawet, no to różnie, to zależy, bo różne kraje, różne mają propozycje, ale wprowadziłabym taki zakaz ja osobiście. Natomiast to też są ruchy pozorowane, czyli niby jest projekt poselski, on utknął w komisji, a tu myślą, dumają i w końcu ani nie ma zakazu smartfonów, ani nie ma ograniczeń wiekowych dla korzystania z mediów społecznościowych. Za chwilę się skończy kadencja i tak naprawdę można powiedzieć, że nic w tej sprawie nie zrobiono.
2: No i za chwilę obowiązkowy przedmiot, edukacja zdrowotna, która zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie.
3: No właśnie, jak mówię, propozycje takich ideologicznych
2: ale komponenty
3: tematów
2: po mają to, żebyśmy być usunięte,
3: my dorośli,
2: te dotyczące seksualności, jest, rodzice mają wybierać.
3: Ale to prędzej czy później będą próbowali to wprowadzić, ale to i tak, no przepraszam bardzo, no, mamy taką sytuację, że nauczyciele nie są do tego przygotowani, tak naprawdę nie wiedzą przedmiot od września, co, jaki jest ostatecznie program, czy mają podręczniki, czy nie mają i nauczyciele, na przykład dotychczas uczący WF-u, będą mogli uczyć edukacji zdrowotnej. No świetnie, no naprawdę bardzo dobrze, tylko to jest tak szeroki program, tak różnorodne są tam rzeczy, od takich związanych, nie wiem, z kwestiami emocjonalnymi, z depresjami, po rzeczywiście zdrową żywność i nowe technologie. No może uczyć tego nauczyciel WF-u, ale naprawdę musi być do tego przygotowany, a na razie nie jest.
2: A kto powinien uczyć tego przedmiotu?
3: O pytanie, czy rzeczywiście w takim kształcie powinien być przedmiot, bo jeżeli mówimy o zdrowym trybie życia, to może jednak podyskutujmy o tym, żeby lekcje WF-u były lepsze, albo żeby przekonać rodziców i dzieci, że warto na tych lekcjach WF-u po prostu aktywnie ćwiczyć, a nie przynosić zwolnienie lekarskie, prawda? Może zacznijmy od tego i gdybyśmy tak do tego podeszli, na przykład na biologii zdrowa żywność, na chemii, prawda, kwestie

0: się tym. No i tyle, zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Twierdzi pani, że Rozwój Plus to przestrzeń do pracy nad tematami ważnymi dla Polaków, a nie nowa partia. Dlaczego tych samych celów nie można wewnątrz partii rozwijać?
0: Bo od nadmiaru głowa nie boli, tak bym powiedziała. Każda przestrzeń, w której jest możliwość dyskutowania, tworzenia, prawda, nowych programów, nowych propozycji, merytorycznej dyskusji nad tym, no ja nie widzę w tym problemu. W ogóle ta dyskusja na temat tego, że stowarzyszenie powstanie, a może powstanie jakieś inne, naprawdę jest z mojego punktu widzenia bez znaczenia. Po prostu wokół premiera Morawieckiego skupili się posłowie, ale nie tylko posłowie, którzy mają ochotę dyskutować o pewnych rzeczach właśnie z tym takim, w takim nurcie, myśląc głównie, prawda, o rozwoju i na tym się koncentrujemy i tyle. Także o tej pedagogice, czy o edukacji także w kontekście
1: rozwoju.
0: Dwa
1: tygodnie od rejestracji coś konkretnie udało się zrobić? Rozumiem, że nie wypisuje się pani ze stowarzyszenia.
0: Nie wypisuje się ze stowarzyszenia, ale nie bardzo wiem, o co mnie pani pyta. No stowarzyszenie,
1: no jak to
0: prawda,
1: działa, jak to funkcjonuje? Stowarzyszenie
0: jest,
1: to jedno, ale jako byt.
0: Się, pracujemy właśnie,
1: no właśnie ten konkret, pani poseł.
0: No, programowymi, takimi merytorycznymi i pewnie będziemy się w odpowiednim czasie nimi chwalić i państwu je
1: także
0: pokazywać.
1: We Wrocławiu?
0: Także we Wrocławiu.
1: Planujecie tutaj takie struktury może stowarzyszenia?
0: Nie ma czegoś takiego jak struktury, bo one się automatycznie kojarzą ze strukturami partyjnymi.
1: No ale wie pani o tym, że pojawiają się takie głosy, że inicjatywa jest formą wyodrębnienia się zwolenników Morawieckiego i sygnałem dla kierownictwa partii o istnieniu wewnątrz różnic.
0: Zapraszamy do stowarzyszenia, kto rzeczywiście jest gotów wejść w taką opowieść o nowoczesnej Polsce, o Polsce, która się rozwija, która myśli o przyszłości i tyle.
1: To czemu ta druga strona maślarzy jest inna? Innego zdania, pani poseł, bo jak tak czytam o tych informacjach w sprawie wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego, o wypowiedziach właśnie osób związanych z Przemysławem Czarkiem, czyli waszym kandydatem na premiera, tak się zastanawiam, no kto chce wypchnąć samego Mateusza Morawieckiego, jak sam powiedział.
0: No też się zastanawiam, Myślę, że niektóre wypowiedzi były niepotrzebne, ale też oceniam, że sytuacja trochę się uspokoiła. Róbmy swoje, każdy swoje, niech prezentują, prawda, wszyscy koledzy swoje pomysły, czy ze stowarzyszenia, czy z innego stowarzyszenia, po prostu robimy swoje. Ale czas, żeby te emocje już opadły.
1: Ale jest tu jakiś sposób na dotarcie do wyborców?
0: Na pewno nie na antenie.
1: Oczywiście, że nie, pani poseł. My tu zawsze gościnnie i przyjaźnie, tak jak pani była dobrym uczniem, prawda, grzecznym. Więc tak próbujemy rozmawiać. Ale czy to oznacza jednak, w jaki sposób, pani poseł, że to stowarzyszenia, ta linia była zbyt radykalna lub agresywna ze strony Prawa i Sprawiedliwości tej jednej części polityków? A wy jesteście tak, powiedzmy sobie szczerze, tacy, którzy
0: oceniam, że
1: patrzą na swój język.
0: Prawo i Sprawiedliwość najlepsze wyniki miało wtedy, kiedy jednak pokazywało, można tak powiedzieć, trochę takie jest, prawda, przysłowie, kiedy grało na kilku fortepianach, prawda?
1: I o tych dwóch płytach, o których mówił prezes.
0: No, ja bym powiedziała, że nawet może być jeszcze więcej. Po prostu jesteśmy różnorodni i innymi wyborami są wybory prezydenckie, gdzie koncentruje się uwaga, prawda, na jednym człowieku, jasne. A innymi wyborami są wybory parlamentarne w różnych częściach Polski, z różnymi liderami i trzeba dotrzeć w trakcie tych wyborów do jak najszerszej grupy elektoratu, do różnorodnego elektoratu i to jest między innymi taka próba.
1: I nie straci pani ewentualnej miejsca na liście, bo takie były zapowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wycofał się z tego?
0: To naprawdę nie.
1: Czy nie zaryzykuje swoją polityczną pozycję?
0: Proszę zaprosić prezesa
1: pozycję.
0: Jarosława Kaczyńskiego.
1: A z miłą chęcią, jak pani poseł mi w jakiś
0: pani
1: sposób
0: redaktor,
1: pomoże w tym.
0: Naprawdę to jest w tej chwili dla mnie nieistotne, no po prostu róbmy swoje, jak mówię, emocje opadły i dobrze i niech każdy zajmuje się swoim pomysłem na to, jak dotrzeć do jak najbardziej szerokiego elektoratu.
1: Dobrze, czy Prawo i Sprawiedliwość po dojściu do władzy nie będzie uznawał aktów transkrypcji małżeństw jednopłciowych?
0: Nie.
1: Okej, okay. Na 100%, bo czytam informacje, słowa ministra Kierwińskiego, który mówi, czyli nie będzie respektował wyroków sądów. Jak mu pani odpowie?
0: No z tymi wyrokami sądów to mamy już problem, prawda, od kilku lat, ale tego tematu dzisiaj nie zaczynajmy. Natomiast w odpowiedzi na to pytanie, które pani stawia, odpowiadam tak. Moim zdaniem ta dyskusja jest trochę fałszywie postawiona, prawda? No bo słyszymy z drugiej strony od tych, którzy bronią pomysłu, że trzeba zrównać związki homoseksualne z małżeństwami, że prawda, tym ludziom się należy, mają prawo do miłości i tak dalej. Szanowni państwo, na

0: to odpowiadam tak. Wszyscy w Polsce, i kobiety, i mężczyźni, niezależnie od swoich seksualnych, prawda, zainteresowań, mają takie same prawa. Ale konstytucja w Polsce rzeczywiście daje przywilej związku kobiety i mężczyzny jako małżeństwu. I tyle. I tak to jest zapisane w konstytucji, tylko o to chodzi. Wszyscy mamy równe prawa, natomiast małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest uprzywilejowany. I tyle, i tak pozostanie.
1: Czy wniosek o odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu to słuszna decyzja pana prezydenta?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: No bo to odznaczenie prezydent Zełenski otrzymał między innymi właśnie za wspieranie i budowanie dobrych relacji między Polakami a Ukraińcami. No to, co zrobił, czyli to przyznanie nazwy bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, no to na pewno nie będzie budowało dobrych relacji. No to
1: szczerze,
0: poszło naprawdę
1: nas,
0: krok za
1: jako
0: daleko. Nie w takich kategoriach, jakbym tego nie rozpatrywała.
1: My tutaj po prostu załatwia jakieś, mamy jednak...
0: Pani redaktor, moim zdaniem załatwia jakieś swoje wewnętrzne interesy. Komuś na Ukrainie chce się przypodobać, zlekceważył zupełnie jakby, bo nie chce mi się wierzyć, żeby nie zdawał sobie z tego sprawy, po prostu zlekceważył i odpuścił to, co nazywamy dobrymi relacjami, stwierdził, że mu to jest już na tym etapie niepotrzebne. No pytanie też do niego, czy na pewno wiedział, co robi, sobie to dobrze przemyślał, ale zostawmy to. Bardziej mnie martwi niż sam Zełenski jednak reakcja naszego pana premiera Donalda Tuska, który pytany o tą sytuację właściwie relatywizuje, czyli na przykład apeluje do obu prezydentów, że mają się uspokoić. Przepraszam bardzo, prezydent Nawrocki, nas reprezentujący,
1: ja nawet
0: ma się uspokoić.
1: Że ma zadzwonić prezydent nasz do
0: prawda? No
1: prezydenta
0: właśnie,
1: Ukrainy.
0: Zrównuje prezydenta Ukrainy i prezydenta Polski, który dba o nasz, o prawdę historyczną i nasz interes, prawda? I mówi, że mają się uspokoić. Albo odpowiada, że Donald Tusk odpowiada, że każdy ma prawo do interpretowania historii po swojemu. To, co się działo na Wołyniu, to nie jest nasze prawo do interpretowania historii po swojemu, tylko to jest, są fakty historyczne.
1: Ponad 100 tysięcy osób
0: 120
1: zamordowanych.
0: Tysięcy brutalnie, bestialsko zamordowanych Polaków. Polacy i tak dużo w tej sprawie zmilczeli. Dużo, zwłaszcza od kiedy mamy do czynienia z wojną na Ukrainie, naprawdę odłożyli to trochę na bok, te emocje w imię pomagania Ukraińcom, żeby, prawda,
1: teraz
0: odzyskali niepodległość,
1: ta wojna
0: się zakończyła, więc to, co zrobił Zełenski, to tak naprawdę zaszkodził również temu, tym relacjom i Ukraińcom, którzy po prostu zwyczajnie robią swoje, pracują w Polsce, żyją i starają się z dnia na dzień robić uczciwie to, co sobie, prawda, zaplanowali. Ogromny błąd, ale naprawdę mnie jeszcze bardziej zdumiało to, jak zareagował na to Donald Tusk. To jest kompletne nieporozumienie. To jest tak, jakby w ogóle nie rozumiał Polaków. Wie pan, ja pamiętam, bo jestem potomkinią, tak można powiedzieć, wnuczką ludzi, którzy Wołyń przeżyli. Moja babcia na Wołyniu uciekała przed banderowcami z dwójką maleńkich dzieci. Cudem przeżyła, pomogła jej między innymi w tej historii. Jest taki wątek, bo to też trzeba pamiętać, że zdarzyli się Ukraińcy, którzy pomagali Polakom, byli Czesi, którzy pomagali Polakom. Akurat mojej babci pomogła sąsiadka Czeszka, ostrzegła, pomogła, dała schronienie i ona z tą dwójką dzieci dzięki temu być może przeżyła.
1: Celała. Mhm.
0: I to jest właśnie, i pamiętam i z tą historią, jak mi Donald Tusk mówi, że mamy, prawda, zmilczeć, interpretować jakoś tam, albo nie zwracać na to w tej chwili uwagi, to ja pamiętam czasy mojego dzieciństwa, gdzie te historie o Wołyniu się mówiło po cichu, szeptem. Wtedy też, prawda, władze komunistyczne nie miały interesu, żeby o tym mówić głośno. I dziś, po tych wszystkich latach, kiedy jesteśmy wolnym i suwerennym państwem, Tusk mi proponuje, że też mamy milczeć, bo jakieś interesy. No nie, mamy prawo o tym mówić.
1: Nie będzie kontrasygnaty, jak pani sądzi, pani poseł?
0: No nie wiem, zobaczymy. No mam nadzieję, że Donald Tusk oprzytomnieje.
1: Okej. A czy jednak pani poseł nie obawia się takich nastrojów antyukraińskich po tym wszystkim?
0: No właśnie obawiam się, właśnie się obawiam. No
1: już
0: tego
1: na wczorajszym meczu we Wrocławiu, no już były,
0: daje
1: się taka atmosfera.
0: No właśnie.
1: I co w związku z tym?
0: No wiecie państwo, myślę, że to naprawdę, co zrobił pan Zełenski, poszło za daleko i my mamy prawdę mówić o tym, co tam się wydarzyło po prostu. Mamy prawo do mówienia o tym i domagać się szacunku dla tych ofiar i tyle. I już chyba czas, kiedy milczeliśmy, kiedy dawaliśmy czas Ukraińcom, żeby dojrzeli, no się skończył. Już pora o tym mówić otwarcie, po prostu.
1: To jeszcze pytanie.
0: Bez tej lekcji historii, bez tego rachunku krzywd, po prostu nigdy nie będzie prawdziwego partnerstwa z Ukrainą.
1: Czy prezydent Karol Nawrocki popełni błąd, powołując sędziego Zbigniewa Kaplińskiego na nowego pierwszego prezesa
0: Ale
1: Sądu Najwyższego?
0: Jego autonomiczna decyzja odpowiada za taką podjął i tyle. No. Decyzja pana prezydenta. Spośród tych kandydatów, z których mógł wybrać, wybrał pana sędziego. No i tyle, zobaczymy. Jestem raczej dobrej myśli i mam wrażenie, że pan sędzia da radę.
1: Rozpoczęliśmy rozmowę od pani, pani poseł, to zakończymy pytaniem do pani również. Czym się pani teraz zajmuje w komisjach?
0: No, edukacją.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Ostatnio mieliśmy obywatelski projekt, 500 000 podpisów, lekcje religii i etyki, który został przez panią przewodniczącym ponownie zamrożony. Zresztą komisja zakończyła się skandalem, szkoda. No ale ponieważ kończymy, to może jednak dzieci dzisiaj najważniejsze, którym życzę naprawdę pięknego dzieciństwa, które będzie taką bazą do tego, żeby się od niego odbijać i wejść w piękne dorosłe życie.
1: Niech to będzie puenta naszej rozmowy życzeniami. Posłanka na Sejm Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, dobrego dnia życzymy.
0: Dziękuję.
1: I wszystkiego najlepszego wszystkim dzieciom, czyli
0: do
1: nam.
0: Usłyszenia,
1: do usłyszenia,
0: Boże.
1: Szczęść Boże.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

15 minut pozostało do godziny 9 przy mikrofonie Judyta Aksner-Alechnowicz. Dzień dobry wszystkim, którzy dopiero włączyli odbiorniki. Teraz na naszej antenie Artur Rojek i Syreny.

0: damy radę, tak jak w tej piosence Happy Set. Wszyscy damy radę, o poranku czasami nie dajemy rady, ale myślę, że o tej godzinie już jesteśmy rozbudzeni, prawie 9 na zegarach. Zapytaliśmy w naszym studiu przedszkolaków, bo dzisiaj Dzień Dziecka, o to, co chcieliby otrzymać z tej okazji. Posłuchajmy.
1: Switcha 2.
2: Jednorożca dużego na całe łóżko.
3: Świnie.
4: Rukowic i kapela.
5: Świnkę morską.
6: Jest zwierzątka.
7: Plecak z Realu.
8: Stadion z Lego.
9: Nowy dom dla mamy.
10: 1000 czekoladek.
11: Pieniądze.
12: Rodziców przytulas.
13: Skajku po przedszkolu.
14: Pokój na świecie.
0: No to naprawdę dosyć ciekawy przekrój. Ciekawa jest ta świnia na przykład. Czy chodziło o prawdziwą świnię? I dom dla mamy to fajne życzenie. Ja też bym chciała, żeby mój syn zażyczył sobie domu dla mamy. To było coś ciekawego. Natomiast zapytaliśmy się, kim chcieliby zostać w przyszłości. Posłuchajmy.
15: Chciała być mistrzyni karate.
16: Ja chcę być malarką.
17: Malarką.
18: Piłkarzem.
19: Piłkarzem.
20: Trenerem brazylijskiego jiu-jitsu.
21: Malarką.
22: Trenerem, który trenuje piłkę.
23: Weterynarzem.
0: Pamiętam, że kiedy ja byłam mała, wszystkie dziewczynki, absolutnie wszystkie, chciały być piosenkarkami, a potem następował etap, że chciały być już weterynarzami i zajmować się małymi zwierzątkami. Ale myślę, że to dobry moment, aby przypomnieć sobie, jakie my mieliśmy marzenia w dzieciństwie, kim chcieliśmy zostać, gdzie chcieliśmy podróżować, a może właśnie co chcieliśmy dostać z okazji tego święta. No i to doskonały moment tak, żeby przypomnieć z naszymi słowami i czynami, jak bardzo ważni są dla nas najmłodsi, jak wiele radości wnoszą do naszego życia.
24: Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107,2 FM.

0: Trwa usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Wirus Ebola rozszerza się poza Afrykę, Polsce nie grozi epidemia. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcarzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd, jak informuje Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej. Nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
1: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
0: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Wy, chrześcijańscy mężczyźni, jeśli chcecie się wykazać prawdziwą odwagą, to stańcie do obrony prawdy o małżeństwie i rodzinie, mówił w Piekarach Śląskich arcybiskup Andrzej Przybylski. Metropolita katowicki wskazał, że fundamentem rodziny pozostaje trwała więź kobiety i mężczyzny, oparta na wzajemnej miłości, wierności i otwartości na życie. Hierarcha zwrócił uwagę, że zamiast wzmacniać małżeństwa przeżywające trudności, coraz częściej proponuje się rozwiązania prowadzące do rozpadu relacji. Wczoraj odbyła się doroczna pielgrzymka świata męskiego do Matki Bożej Piekarskiej.
2: Proponuje się dzisiaj nazwać małżeństwem związki wolne, partnerskie czy humanistyczne. Zamiast pomagać małżeństwom rozwiązywać ich problemy, szuka się ułatwień, żeby rozwiązywać małżeństwa. Drodzy bracia, obecnie waszą najważniejszą męską misją, misją, zadaniem i powołaniem jest obrona małżeństwa i rodziny.
0: W pielgrzymce wzięło udział około 80 tysięcy młodzieńców i mężczyzn.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Kongu trafił właśnie do szpitala w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii, a jeszcze jeden przypadek jest też w Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Stany Zjednoczone, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Poza Afryką mogą pojawić się pojedyncze przypadki, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Osób, które z wirusem znajdą się, nie wiem, w Europie, w Ameryce czy w Azji.
0: Szef GIS-u zaznacza, że pandemia nam nie grozi, lotniska są pod kontrolą, a szpitale w Polsce wiedzą, jak leczyć ebolę. Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
5: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
0: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, którzy zapłacą 100 zł kary.
6: Cztery minuty po godzinie 9:00, za oknami pochmurno we Wrocławiu i z tych chmur spadnie dzisiaj deszcz. Jeśli pada, to nie na Ostrowie Tumskim, ale w innych częściach Wrocławia może już pada. W pozostałej części Dolnego Śląska będzie padać głównie w południowej jego części. Maksymalne temperatury to 23 stopnie w Legnicy, 22 w Jeleniej Górze we Wrocławiu, 21 w Środzie Śląskiej.
7: Reklama.
8: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
7: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
12: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: A godzinę 9 rozpoczynamy razem z zespołem Manam i utworem Miłość od pierwszego spojrzenia.

0: 15 minut po godzinie 9 to tradycyjnie czas na naszej antenie, by przeprowadzić przegląd prasy, a od tego specjalistką jest Ilona Baron, jest już tutaj z nami. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Mamy kilku specjalistów. Ja również, może nie specjalista, ale często mnie tutaj słuchać w tym przeglądzie. Zaczynamy od wrocławskiego, wrocławskich informacji. Wrocławski kościół garnizonowy, czyli Bazylika Mniejsza pod wezwaniem świętej Elżbiety, jest sanktuarium Jana Pawła II od wczoraj. To pierwsze takie miejsce we Wrocławiu. W uroczystości erygowania sanktuarium uczestniczyli biskupi, przedstawiciele władz samorządowych i wierni. Świątynia jest kościołem parafii wojskowej pod wezwaniem świętej Elżbiety. To jest taki kościół, jak jest się na rynku i to jest wieża Jaś i Małgosia, bodajże, tak? I to jest właśnie za tymi wieżami dla osób,
0: no,
1: które...
0: O tym kościele mówiliśmy już wielokrotnie ze względu na te organy Englera, które są w środku.
1: Och, tak, to jest arcydzieło. Aczkolwiek dla na przykład osób, które są turystycznie i włączą Radio Rodzina, to taka szybka podpowiedź. A wracając, to kościół został erygowany 12 stycznia 1993 roku. W niedzielę przypadała 29. rocznica poświęcenia przez Ojca Świętego Jana Pawła II. No i z tej okazji odbyła się uroczystość właśnie erygowania sanktuarium ku czci świętego Jana Pawła II. Pozostajemy we Wrocławiu, bo dziś, wiadomo, Dzień Dziecka, ale również kąpielisko Park Glinianki jest otwarte właśnie od 1 czerwca i mieszkańcy mogą korzystać z kąpielisk. Od 4 rusza letnia pływalnia Orbita przy ulicy Wejherowskiej. Na Gliniankach przygotowano wiele nowości, odświeżoną plażę z 60 tonami nowego piasku, większy brodzik dla dzieci ze zjeżdżalniami, wypożyczalnie sprzętu oraz wiele, wiele innych ciekawostek. I w sezonie powrócą także rodzinne nocowanki pod namiotami oraz rozbudowana oferta dla wędkarzy. Glinianki będą czynne codziennie od godziny 9. I my przypominamy również o tym, o bezpieczeństwie nad wodą, które jest bardzo ważne. Kąpieliska ruszają od 1-4 czerwca, ale nie zapominajmy o tym. Na stronie Radia Rodzina jest rozmowa z doktor z Akademii Wychowania Fizycznego o bezpieczeństwie nad wodą, nie tylko nad kąpieliskami, ale również nad rzekami i jeziorami. Zapraszamy serdecznie.
0: No właśnie, dowiedzieć się można z tej rozmowy, że te dmuchańce różnego rodzaju wcale nie są tak bezpieczne i wcale nie ratują w różnych sytuacjach, prawda?
1: Kamizelka ratunkowa to przede wszystkim, ale również tutaj bezpieczeństwo równa się odpowiedzialność i czujność, żebyśmy faktycznie nie rozpraszali swojej uwagi na smartfony. I na koniec... herbata i czekolada. Naukowcy tłumaczą, dlaczego to takie dobre połączenie. Dieta bogata w flawonoidy, obecne m.in. w jagodach, jabłkach i gorzkiej czekoladzie, może znacząco zwiększać szanse na długowieczność. Tak wynika z badań Uniwersytetu w Australii oraz w Wiedniu. Przez dekady analizowali dane 120 tysięcy osób, sprawdzając wpływ diety na długość życia. No i wyniki są jednoznaczne. Osoby, które regularnie spożywają produkty bogate we flawonoidy, były mniej narażone na przedwczesną śmierć. A czym są flawonoidy? To naturalne związki chemiczne występujące właśnie we wspomnianych roślinach typu jagodach, jabłkach, cytrusach, pomidorach, cebuli, brokułach, ziarnach kakaowca oraz w herbacie. Eksperci przypominają, że długowieczność zależy także od innych czynników, odpowiedniej ilości snu, ograniczenia używek i regularnej aktywności fizycznej. Również podkreślają, że dieta wzrostowa na nawykach mieszkańców tzw. niebieskich stref, czyli regionów o największej liczbie stulatków, odgrywa również ważną rolę. I według naukowców czekolada o wysokiej zawartości kakao to jeden z najlepszych wyborów dla osób dbających o zdrowie i długowieczność. To taka dobra informacja na Dzień Dziecka.
0: Tak, kolejny powód,
1: żeby dziś i nie tylko dziś objadać się czekoladą.
0: No, ale chodzi o gorzką czekoladę.
1: Tak, ale o wysokiej zawartości kakao. Tutaj trzeba to podkreślić, że jednak gorzka czekolada.
0: No dobrze, no to zróbmy pierwszy krok w stronę zdrowia na herbatę. I dziękuję bardzo
1: za przegląd. I czekoladę, halo.
0: I dziękuję bardzo za przegląd prasy. Życzymy dobrego dnia.
1: Dobrego dnia.

0: 30 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu, z racji tego, że to Dzień Dziecka, wyjątkowy gość, Cyprian Jakubiec. Dzień dobry, Cyprian, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Cyprian ma 8 lat i ma wielkie marzenie. Chciałby zostać dziennikarzem, prawda, Cyprianie?
1: Tak.
0: Cyprian mieszka w Wyszanowicach, uczęszcza do szkoły podstawowej numer 5 w Strzelinie. Przyjechał dzisiaj oczywiście z tatą Arturem, którego też witamy, jest tutaj obok.
2: Dzień dobry Państwu.
0: I Cyprian, z racji tego, że chce być dziennikarzem, jest we właściwym miejscu, czyli w naszym studiu. Zapowie dla nas wiadomości ogólne na początku, a potem prognozę pogody. Cyprianie, czekamy.
1: Wiadomości ogólne. Dzień dobry, tu Cyprian. Mam 8 lat i przedstawiam najważniejsze wiadomości z Dolnego Śląska, a z Wrocławia, Strzelina i okolic. Wiadomość pierwsza. Dzieci mają swoje święto. To oznacza, że dorośli powinni być mili, cierpliwi i nie zadawać trudnych pytań typu: posprzątałeś pokój? W Dzień Dziecka takie pytania powinny być odkładane na później. Najlepiej na przyszły rok. Wiadomość druga. We Wrocławiu Narodowe Forum Muzyki przygotowało wydarzenie dla dzieci. Będą koncerty, warsztaty i różne atrakcje. Czyli bardzo poważna sprawa, bo dzieci będą słuchać muzyki, a dorośli będą udawać, że nie nucą razem z nimi. Wiadomość trzecia. We Wrocławskim Teatrze Lalek odbywa się przegląd teatrów dla dzieci pod hasłem "Dajmy sobie czas". To bardzo ładne hasło. Ja też uważam, że dzieciom trzeba dać czas. Zwłaszcza rano, kiedy trzeba wstać do szkoły. Wiadomość czwarta. W Strzelinie zapowiedziano dziecka z piknikiem strażackim. To oznacza, że będzie można zobaczyć strażaków, wozy strażackie i różne atrakcje. Przypominam, jeśli dziecko chce obejrzeć wóz strażacki z każdej strony, to nie jest marudzenie. To jest profesjonalna kontrola techniczna. Wiadomość piąta. W Strzelinie ogłoszono wyniki konkursu Ekostworek. To konkurs, w którym dzieci pokazują, że z różnych rzeczy można zrobić coś ciekawego. Moim zdaniem każdy ekostworek powinien dostać medal, bo jeśli coś ma oczy, uszy i jest zrobione z odpadów, to znaczy, że ma charakter. Wiadomość szósta. W lokalnym sporcie też dużo się dzieje. Piłkarze grają, kibice kibicują, a piłka jak zwykle robi co chce. Czasem leci do bramki, a czasem trzeba po nią iść tak daleko, a czasem leci tak daleko, że trzeba po nią iść jak na wycieczkę. Wiadomość siódma. W powiecie strzelińskim robi się coraz bardziej aktywnie. Są wydarzenia, sport, kultura i atrakcje dla dzieci. To dobrze, bo dzieci muszą się ruszać. Dorośli też muszą się ruszać, ale często mówią, że zaraz. Naukowcy nadal badają, kiedy dokładnie jest to zaraz. Wiadomość ósma. Zbliżają się wakacje. To oznacza, że dzieci już prawie słyszą dźwięk wolności. Brzmi on mniej więcej tak. Nie trzeba dziś pakować plecaka. Wiadomość dziewiąta. Eksperci dziecięcy przewidują, że w wakacje wzrośnie spożycie lodów, arbuzów i zdań. Mamo, jeszcze 5 minut. Uwaga, te 5 minut w czasie dziecięcym może trwać trochę dłużej. Wiadomość dziesiąta. Na koniec wiadomość sportowa. Jeśli ktoś ma dużo energii, może ją wykorzystać na treningu karate. W Strzelińskim Klubie Karate Kyokushin-dzie ci uczą się nie tylko kopnięć i bloków, ale też dyscypliny. A dyscyplina jest wtedy, kiedy bardzo chcesz biegać po sali, ale sensei patrzy. To były wiadomości Cypriana. A jeśli coś pominąłem, to dlatego, że jestem dzieckiem i mam też inne obowiązki. Na przykład muszę sprawdzić, czy lody nadal są dobre. Dziękuję i życzę wszystkim najlepszego dnia dziecka.
0: Przepiękne wiadomości, a teraz poprosimy jeszcze o prognozę pogody, żebyśmy wiedzieli, czego możemy się spodziewać.
1: Dobra. Wakacyjna prognoza Cypriana. Halo, halo, tu Cyprian. Najmłodszy wakacyjny synoptyk w radiu. Sprawdziłem pogodę bardzo dokładnie. Najpierw w telefonie, potem przez okno, a później jeszcze zapytałem tatę. Ale tata powiedział, tylko zobaczymy. No więc zaczynamy w lipcu. Słońce planuje świecić bardzo mocno. Tak mocno, że lody mogą znikać szybciej niż kieszonkowe. Przewiduje się też wysokie temperatury, dużo rowerów oraz ogromne zagrożenie. Mamo, mogę jeszcze chwilę zostać na dworze? W sierpniu możliwe burze, takie, po których wszyscy liczą sekundy do grzmotu i udają ekspertów od pogody. Chmury będą czasem wyglądały groźnie, ale spokojnie. One często tylko straszą. Przewiduję. Najważniejsze informacje wakacyjne. Przewiduję dużo wyjazdów, jeszcze więcej lodów oraz rekordową liczbę słów. Idziemy się kąpać? Możliwy także silny wiatr przy grillu, zwłaszcza kiedy tata próbuje rozpalić węgiel. Arbuzy będą znikać w tajemniczych okolicznościach, a komary jak co roku. Niestety wracają z wakacji razem z nami. Jeśli będzie zimno albo deszczowo, polecam sportową rozgrzewkę. Na przykład ten trening karate strzeliński, klub karate Kyokushin. To była wakacyjna prognoza Cypriana dla Radia Rodzina.
0: Bardzo dziękujemy, Cyprianie.
1: A jeśli prognoza się nie sprawdzi, to znaczy, że lato zmieniło plan.
0: No właśnie, mamy nadzieję, że jednak będziemy się trzymać tego planu, że będzie gorąco i że będziemy jeść naprawdę dużo lodów. Chyba wszystkie dzieci lubią lody. Ty też, co?
1: No,
0: bardzo ci dziękujemy, Cyprianie, i oczywiście życzymy też tego w Dniu Dziecka, żeby twoje wielkie marzenie o zostaniu dziennikarzem, czy to radiowym, czy telewizyjnym, się spełniło. I dążysz do tego, no bo właśnie dzisiaj jesteś u nas w studiu i trenujesz. Poprosiłeś mnie także, żebyśmy posłuchali twojej piosenki wybranej przez ciebie. To znowu Hero Brain z gry Minecraft, autorstwa, przypomnij?
1: Szymeku.
0: Szymeku, to teraz na naszej antenie właśnie usłyszymy ten utwór. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, Cyprianie, oraz dziękujemy też twojemu tacie, który tutaj ciebie przywiózł do nas.
2: Dziękujemy za zaproszenie.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
0: No i może jeszcze pozdrówimy kogoś.
1: Czy mogę założyć słuchawki?
0: No jak najbardziej możesz założyć słuchawki. Czy chcesz kogoś pozdrowić jeszcze na koniec?
1: Tak. Pozdrawiam rodzinę, babcię Ewę, ciocię Bożenę, moją mamę, moich braci i mojego wujka Michała, moją kuzynkę Zosię, ciocię Kamilę i resztę moją dziadę Patrycję i resztę mojej rodziny.
0: Kurczę, chyba nikt nie będzie czuł się pominięty. Dobrze, że wymieniłeś wszystkich. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz, Cyprian. No i mam nadzieję, że do zobaczenia znowu kiedyś tutaj u nas w studiu, co?
2: Do zobaczenia.
0: Dobra, no to teraz posłuchamy. To znowu Hero Brain. I życzymy wszystkim dzieciom oczywiście wszystkiego najlepszego.
1: O, to.

0: To Bryan Adams na antenie Radia Rodzina. A teraz krótko zapowiemy przystanek Kultura, który na naszej antenie już o godzinie 10.10. Porozmawiamy o uroczystym jubileuszu 80-lecia etnologii i antropologii kulturowej w Uniwersytecie Wrocławskim. Początki polskiej etnografii na Uniwersytecie Wrocławskim sięgają lutego 1946 roku, kiedy organizatorem i kierownikiem utworzonego wówczas zakładu został dotychczasowy kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie Roman Reinfus, co znajdowało się wówczas w kręgu zainteresowań badawczych dyscypliny. O tym mówi nam doktor habilitowana Monika Ber, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Na samym początku bardzo duża część badań etnologicznych, potem etnograficznych, wiązała się z dokumentacją przemian, któremu podlegał region, no i przede wszystkim przemian, które były związane z procesami migracyjnymi i modernizacyjnymi. W związku z tym temu służyły badania właściwie od początku prowadzone w naszej jednostce. Potem w latach 50., kiedy nazwę etnologia zastąpiono nazwą etnografia, nacisk był kładziony przede wszystkim na kulturę materialną, na tak zwaną kulturę ludową też. Natomiast ja, patrząc na to, czym my zajmujemy się dzisiaj w Instytucie, widzę pewne takie kontynuacje i zmiany, zresztą dzisiaj temu poświęcony jest sympozjum odbywające się w dniu dzisiejszym. Mianowicie widzimy takie wątki, które właściwie się pojawiają od początku i są kontynuowane do dziś. To są problematyka związana z procesami transformacyjnymi, dlatego że oczywiście w tej chwili na przykład w naszym Instytucie są osoby zajmujące się transformacjami energetycznymi, są osoby zajmujące się procesami europeizacji związanymi z wejściem do Unii Europejskiej. Natomiast my możemy patrzeć na tę problematykę jako pewną taką kontynuację kwestii, którymi zajmowali się nasi koledzy i koleżanki już w latach 40., 50., 60., gdzie ta wieś dolnośląska była przedmiotem badań ówczesnych osób związanych z wtedy Katedrą Etnografii.
0: Poza tym zapytamy także dr Ber, czy potrzebna jest nam dzisiaj refleksja antropologiczna. Na rozmowę zapraszamy już o godzinie 10.10 audycji Przystanek Kultura.

0: Autopromocja.
1: Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
0: Autopromocja.
2: Z zarzutami i aresztowany adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów. 80 tysięcy mężczyzn pielgrzymowało do piekar śląskich. Głód, którego nie widać, za chwilę o tym, jak odżywiają się dzieci. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Maciej Z. ma podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe powiadomienia o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
3: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków. Artyleryjskich.
2: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia, a także wydalenie z zawodu. Służby podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Nie da się oddzielić Śląska od wiary, ani zrozumieć Śląska, Ślązaków, Polski i Polaków bez odniesienia do Pana Boga, powiedział podczas niedzielnej pielgrzymki mężczyzn w piekarach śląskich metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Wezwał do odbudowy fundamentów życia społecznego, rodzinnego i osobistego. Apelował także o obronę życia oraz prawdy o godności małżeństwa i rodziny, wskazując, że trwająca na Śląsku transformacja powinna opierać się na dobru każdego człowieka. W wydarzeniu licznie uczestniczyli mężczyźni, którzy na piekarskie wzgórze przynieśli swoje intencje.
4: Ja się modlę za moją siostrę, która w sobotę przyszłą wychodzi za mąż, żeby to małżeństwo się udało i żeby Pan Bóg jej błogosławił. No i o to, żebym też dostał jakąś pracę, bo po 50 praca jest ciężko dostać, ale wiem, że Maryja wszystko wyprosi, bo ona jest znana z tego, że jak się jej ufa i przede wszystkim Jezusowi, to wszystko się uda.
5: Tu jest Matka Boska lekarka, więc podstawowa rzecz zdrowie.
6: Przede wszystkim o zdrowie dla mojej mamy, bo jest to dosyć chora, no i o to, żeby córka w życiu umiała właściwie postępować, żeby było wszystko tak, jak powinno być.
2: Centralnym punktem pielgrzymki była msza święta, której przewodniczył biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej z Watykanu.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Strażacy na Mazowszu dogaszają miejsca po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień przed weekendem objął tam około 300 hektarów lasu. Akcja koncentruje się na dogaszaniu zarzewi ognia, mówi Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Mazowieckiej Straży Pożarnej.
8: Każde miejsce, gdzie pojawia się wyższa temperatura, pojawia się dym, musimy przelać, zmineralizować tą warstwę gleby, aby mieć pewność, że to miejsce nie będzie powodem do wznowienia pożaru. Pogoda niestety strażakom nie do końca sprzyja z uwagi na to, że cały czas nie mamy opadów deszczu. Pojawia się wiatr, który może rozpalać, rozniecać te drobne ogniska pożaru.
2: W sumie w tej ogromnej akcji brało udział 1500 strażaków, policji, leśników oraz żołnierzy. Budowa lasu potrwa wiele lat. Dziś Dzień Dziecka, święto radosne, ale przy okazji warto przytoczyć też mniej wesołe dane. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Michał Helwak, współautor raportu, mówił, że chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać.
9: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
2: W badaniu ankietowym przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całym kraju wzięło udział blisko 1000 dzieci.
10: Cztery minuty po godzinie 10:00, we Wrocławiu 19 stopni, dzisiaj maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska 22. Będzie padać nie tylko we Wrocławiu, ale w pozostałej części Dolnego Śląska. Natomiast jutro słonecznie i bez deszczu. Pogoda, mimo że czerwiec, wciąż zmienna jak wiosną. Maksymalne temperatury dla naszego województwa to 24 stopnie w Bolesławcu, 23 w Legnicy, 22 w Jeleniej Górze.
0: Reklama.
11: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
12: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
0: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: chcę. Tylko ja.
1: Przepięknie Ira i Patrycja Markowska w utworze Nadzieja. 10 minut po godzinie 10, a to oznacza audycję Przystanek Kultura na antenie Radia Rodzina. Teraz przeniesiemy się na ulicę Szewską i porozmawiamy o 80-leciu Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej we Wrocławiu. Zapraszam.
2: Przystanek Kultura.
1: Znajdujemy się na ulicy Szewskiej. Trwają obchody 80-lecia obecności etnologii i antropologii kulturowej we Wrocławiu w Uniwersytecie Wrocławskim, a ze mną rozmawia profesor Monika Ber, dyrektor Instytutu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Mam kilka pytań w związku z tym okrągłym jubileuszem. Może po pierwsze, co znajdowało się w Centrum Zainteresowań Etnologii i Antropologii Kulturowej po II wojnie światowej, kiedy pojawiła się jako dyscyplina we Wrocławiu, a co stoi w centrum jej zainteresowań dzisiaj?
3: Ze względu na sytuację geopolityczną po II wojnie światowej, etnologia we Wrocławiu pojawiła się jak gdyby w pewnym sensie z importu, to znaczy oczywiście były tutaj tradycje przedwojenne etnologii, etnografii niemieckiej, natomiast przed drugą wojną światową i też w czasie II wojny światowej niemiecka etnologia, etnografia, antropologia fizyczna były bardzo mocno wprzężone w działania reżimu nazistowskiego. W związku z tym, kiedy tutaj wyłonił się Uniwersytet Wrocławski na bazie Uniwersytetu Niemieckiego, właściwie przybyli do Wrocławia etnolodzy, zaczęli tę dyscyplinę budować od początku. Początek naszego instytutu wiąże się z postacią profesora Romana Reinfusa, który tutaj w lutym 1946 roku stanął na czele zakładu etnologii. Ten zakład etnologii potem przez następne kilkadziesiąt lat ulegał różnym przekształceniom, o których można przeczytać w naszym tomie jubileuszowym znajdującym się na naszej stronie internetowej. Natomiast generalnie na samym początku bardzo duża część badań etnologicznych, potem etnograficznych wiązała się z dokumentacją przemian, któremu podlegał region, no i przede wszystkim przemian, które były związane z procesami migracyjnymi i modernizacyjnymi. W związku z tym temu służyły badania właściwie od początku prowadzone w naszej jednostce. Potem w latach 50., kiedy nazwę etnologia zastąpiono nazwą etnografia, nacisk był kładziony przede wszystkim na kulturę materialną, na tak zwaną kulturę ludową też. Natomiast ja, patrząc na to, czym my zajmujemy się dzisiaj w Instytucie, widzę pewne takie kontynuacje i zmiany, i zresztą dzisiaj temu poświęcone jest sympozjum odbywające się w dniu dzisiejszym. Mianowicie widzimy takie wątki, które właściwie się pojawiają od początku i są kontynuowane do dziś. To są problematyka związana z procesami transformacyjnymi, dlatego że oczywiście w tej chwili na przykład w naszym Instytucie są osoby zajmujące się transformacjami energetycznymi, są osoby zajmujące się procesami europeizacji związanymi z wejściem do Unii Europejskiej. Natomiast my możemy patrzeć na tę problematykę jako pewną taką kontynuację kwestii, którymi zajmowali się nasi koledzy i koleżanki już w latach 40., 50., 60., gdzie ta wieś dolnośląska była przedmiotem badań ówczesnych osób związanych z wtedy katedrą etnografii. Tak samo myślę, że możemy mówić o pewnej kontynuacji zainteresowań kwestiami etniczności, narodowości, studiami regionalnymi. One właściwie też od samego początku były obecne w naszej jednostce, dlatego że my musimy pamiętać, że nauka nigdy nie jest wolna od kontekstu społeczno-politycznego, w związku z czym te badania, które były prowadzone od samego początku na tych ziemiach tak zwanych odzyskanych, ale które tak naprawdę zostały przejęte po prostu po państwie niemieckim, duży nacisk kładziono na to, żeby szukać śladów polskości. W związku z tym tutaj te kwestie etniczne, narodowe, one były właściwie obecne też w problematyce badawczej Instytutu od samego początku, ale teraz również mamy osoby, które zajmują się się problematyką etniczności, narodowości. Nasz długoletni kierownik katedry Eugeniusz Kłosek, który w tej chwili już jest na zasłużonej emeryturze, prowadził na przykład ostatnio interesujące badania wśród potomków polskich bukowińczyków z Rumunii, którzy przenieśli się do Brazylii Południowej. Mamy profesora Połczyńskiego, który zajmuje się kwestiami mniejszości narodowych, etnicznych mieszkających w Polsce, przede wszystkim mniejszością ormiańską. Także tutaj też mamy tego typu kontynuację. I też takim trzecim ważnym wątkiem, który jest pewną kontynuacją tych badań, to są kwestie związane z historią i z pamięcią, dlatego że no, polska dyscyplina właściwie w tej wersji z okresu socjalizmu, ona była bardzo ściśle powiązana z problematyką historyczną, była duża współpraca między etnologią, etnografią i archeologią, w związku z czym te kwestie historii, pamięci, one również były obecne właściwie od samego początku w jednostce wrocławskiej i są też kontynuowane do dzisiaj w pracach wielu osób w naszym instytucie. Więc ja bym tutaj powiedziała, że z jednej strony oczywiście pojawiają się zupełnie nowe tematy, transformacja energetyczna, wpływ na dzisiejszy świat tego tak zwanego globalnego, neoliberalnego kapitalizmu, bo takimi rzeczami się dzisiaj między innymi też zajmujemy. Natomiast one w pewnym sensie można je też postrzegać jako taką kontynuację tego, co było tutaj na początku.
1: Do rozmowy wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie.

0: Przystanek Kultura.
1: 80 lat obecności, prowadzenia badań terenowych i liczne grono absolwentów, to wszystko na pewno skłania do refleksji i podsumowań. Jaka jest przyszłość dyscypliny i czy refleksja antropologiczna jest nam dzisiaj potrzebna?
2: No ja uważam, że jest nam bezwzględnie potrzebna i zresztą właśnie przy okazji naszego jubileuszu bardzo wyraźnie to wybrzmiewa, dlatego że w życzeniach, które płynęły od naszych absolwentów i absolwentek w serii przedstawiającej biogramy naszych absolwentów i absolwentek, które publikujemy na naszym profilu na Facebooku i na Instagramie, widać, że nawet jeżeli poszczególne osoby niekoniecznie pracują w zawodzie,

0: kulturowa. Uczy nas tego dzięki perspektywom teoretycznym problematyzującym świat, ale uczy nas tego też dzięki temu, że jednak taką podstawową, odróżniającą nas od innych metodą badawczą są etnograficzne badania terenowe polegające na dogłębnej analizie sytuacji, którymi się zajmujemy, czyli takim unikania ślizgania się po powierzchni zjawisk, ale raczej właśnie próbą, nasze badania terenowe są taką próbą zrozumienia wieloaspektowości świata, w którym funkcjonujemy. I myślę, że my wyposażamy naszych absolwentów i absolwentki właśnie w tego typu wrażliwość etnograficzną, w taką wrażliwość krytyczną, która pozwala dostrzec, że tak naprawdę każdej kwestii można przeglądać się z bardzo wielu różnych perspektyw i że właściwie robienie dobrej nauki, ale robienie też dobrze właściwie wykonywanej, dobre każdej pracy, dobre wykonywanie każdej pracy, której się podejmujemy, wymaga, żeby właśnie taki wieloaspektowy wymiar rzeczywistości ująć.
1: Pozostaje mi powiedzieć, że życzę kolejnych 80 lat obecności bądź więcej i jak największego grona absolwentów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Super. Przystanek Kultura.

32 minuty po godzinie 10. Dzisiaj Dzień Dziecka, 1 czerwca. Nie możemy pozostać obojętni i także chcemy podarować coś dzieciom i im bliskim. Mamy propozycję, by wybrać się w przygodę i zwiedzić wspólnie z nami, znaczy z naszą pomocą, piastowską pieczęć. Nie chodzi o byle jaką pieczęć. Mam tu pięknie zapieczętowane koperty, w których znajduje się podwójne zaproszenie, by zwiedzić piastowską pieczęć podziemia Zamku Książęcego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu z przewodnikiem. I na pewno to będzie niezapomniana podróż. Przewodnik też uchyli rąbka tajemnicy. Zdaje mi się, że też ten przewodnik czasami przebiera się za różne historyczne postaci, więc robi się jeszcze ciekawiej. Jeśli macie ochotę zabrać swoją pociechę bądź kogoś bliskiego, aby poczuć się trochę jak dziecko, jak odkrywca, wyślijcie do nas SMS-a 7148, zaczynając od słowa rodzina, i napiszcie nam krótko, jakie było wasze marzenie z dzieciństwa, takie może największe, a może i małe, i czy udało się je wam spełnić. Możecie też do nas zadzwonić i podzielić się tym z naszymi słuchaczami. 71 322 20 22, to numer telefonu, pod który należy zadzwonić. Mam tutaj dwa zaproszenia w pięknie zalakowanych kopertach i czekam na wasze telefony i wiadomości.

A może na Dzień Dziecka wybrać się do Piastowskiej Pieczęci, zwiedzić podziemia Książęcego Zamku na Ostrowie Tumskim? Myślę, że to może być ciekawa wycieczka dla najmłodszych. Tutaj przeglądam właśnie stronę Piastowskiej Pieczęci i widzę, że wycieczek jest sporo. Sporo też dzieci na zdjęciach, które zwiedzają właśnie te wypełnione pięknymi, starymi cegłami i kamieniami ściany gdzieś w podziemiu wraz z przewodnikiem. Myślę, że to może być naprawdę ciekawe, takie odkrycie tajemnicy. Jeśli chcielibyście się wybrać, zabrać swoją pociechę albo z kimś bliskim, niekoniecznie z dzieckiem, może z bratankiem, może z wnukiem, wystarczy do nas napisać 71 48, opisać krótko, jakie było wasze marzenie z dzieciństwa, czy udało wam się je spełnić. Może być małe, może być duże. Możecie też do nas zadzwonić i opowiedzieć o tym na naszej antenie. 71 322 2022 to numer telefonu, pod który należy zadzwonić.

Oczywiście nie ma co się smucić, o tym śpiewa właśnie Bobby McFerrin. 47 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner. Mam dla Was podwójne zaproszenie do Piastowskiej Pieczęci. Co to takiego? To podziemia Zamku Książąt Piastów Śląskich. Książąt Śląskich i nie wiem, czy wiecie, ale ten zamek był niewiele młodszy, bo mamy tutaj, możemy zwiedzić jedynie jego pozostałości, od Wawelu, więc warto, niewiele starszy od Wawelu, niewiele młodszy od Wawelu. Strasznie się coś plącze dzisiaj, może to dlatego, że Dzień Dziecka i jakoś myślę cały czas o tym świętowaniu. Nie każdy wie, że spacerując po Ostrowie Tumskim, stąpa się po miejscu, gdzie kiedyś rozciągał się jeden z największych zamków Piastów Śląskich. A dziś, dzięki staraniom naukowców, archeologów oraz sióstr zakonnych, ten 12-wieczny kompleks obronny powrócił na kulturalną mapę Wrocławia. Jest to wystawa zatytułowana Piastowska Pieczęć i zaprasza do podróży w czasie, odsłaniając fragmenty dawnej siedziby Książąt Śląskich. Jeśli chcecie się wybrać, zabrać kogoś bliskiego, napiszcie nam krótko, jakie było wasze marzenie z dzieciństwa, czy udało się je spełnić, czy dążycie do tego, żeby je spełnić. Jeszcze kiedyś może się uda. 7148, zaczynamy od słowa rodzina, bądź możecie do nas zadzwonić 71 322 20 22 i razem wybrać się właśnie w tą podróż w czasie, zobaczyć, co ciekawego skrywają podziemia. Znajdą się tam ciekawe detale architektoniczne, unikatowe elementy wyposażenia zamku, takie jak na przykład średniowieczne ogrzewanie podłogowe oraz fundamenty dawnego donżonu, potencjalnie jednej z największych cylindrycznych wież mieszkalnych tamtych czasów.

4 pokoje, a może chcecie zwiedzić pokoje w Piastowskiej Pieczęci, w muzeum na Ostrowie Tumskim, gdzie zejdziecie do podziemia domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ulicy Świętego Marcina 12, a w auli, podziemnej auli pałacu Henryka IV Probusa. Jest to okazja, by zobaczyć wnętrza twierdzy, która niegdyś symbolizowała siłę i ambicje śląskich książąt próbujących zjednoczyć ziemie polskie i zdobyć koronę. To jest właśnie to wnętrze, gdzie toczyły się prawdopodobnie bardzo ciekawe dysputy, rozmowy o przyszłości Polski. Jeśli chcecie to przeżyć wraz z przewodnikiem, posłuchać o tych ciekawych historiach, ale też zobaczyć te wnętrza, zobaczyć ponoć najstarsze w Polsce cegły, wystarczy do nas napisać 7148, zaczynając od słowa rodzina, napisać krótko, jakie było wasze marzenie z dzieciństwa, czy udało się je spełnić, a my najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy. Mam tutaj dwa podwójne zaproszenia. Przypominam, że to jest zwiedzanie z przewodnikiem, więc robi się, jest o tyle ciekawsze, że można właśnie ubogacić to, co się zobaczy, wiedzą, która nie zostanie podana w bardzo przystępny sposób, też dla najmłodszych.

0: Burze, ulewy, wiatr. Za chwilę aktualne pogodowe ostrzeżenia. Polska, Kościół i śląskie rodziny potrzebują dziś prawdziwych ojców, mówił biskup Nykiel w Piekarach Śląskich. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw. Po południu zagrzmi, popada i może wiać w Mazowieckim, Świętokrzyskim i Lubelskim oraz częściowo na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Kujawach, Wielkopolsce, na Śląsku, w Małopolsce, Podkarpaciu i Włódzkiem. Dodam, że do 15 aktualne są też ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem na krańcach południowych, w pasie od Nysy po Nowy Sącz. Jezus nie ratuje świata siłą przemocy, ale siłą miłości. Nie dokonuje odkupienia złotą kartą kredytową, ale własną krwią, mówił biskup Krzysztof Nykiel podczas pielgrzymki mężczyzn do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Regens Penitencjarii Apostolskiej zauważył, że Polska, Kościół i śląskie rodziny potrzebują dziś prawdziwych ojców, mężczyzn dojrzałych, odpowiedzialnych i zdolnych do poświęcenia.
1: Ojcostwo to zdolność powiedzenia samemu sobie: jestem odpowiedzialny, chcę być odpowiedzialny za żonę, za poczęte życie, które winno być chronione od początku do naturalnej śmierci, za dzieci, za rodzinę, za wspólnotę, za wiarę w moim domu, za mój Kościół i ukochaną ojczyznę.
0: Hasło tegorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich to uczniowie misjonarze.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Jutro na posiedzeniu rządu projekt w tej sprawie zostanie przyjęty, poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Od zakazu będą dwa wyjątki.
3: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
0: Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły, zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Szkoły będą autonomicznie decydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Miasto zasponsoruje wakacje dzieciom, zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada na to wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
4: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
0: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: French Open już bez Igi Świątek. W dniu swoich 25 urodzin rozstawiona z trójką Polka przegrała w czwartej rundzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7 i 1-6 po słabym meczu.
5: To nie jest tak, że trzymałam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale no dzisiaj faktycznie no nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
0: A dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska z francuską Diane Perry.
6: Minęła 11, sprawdzamy prognozę pogody. Za oknami pochmurno i deszczowo. Dzisiaj we Wrocławiu będzie jeszcze padać po południu, a maksymalnie 22 stopnie na wrocławskich termometrach. Jutro ma być z kolei słonecznie i podobna sytuacja dotyczy całego województwa. Dzisiaj popada i jest słońce nie wyjrzy, natomiast jutro ma być znowu pięknie i słonecznie.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Maryja. Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. To wspólne dzieło reportera Grzegorza Górnego oraz fotografa Janusza Rosikonia. Autorzy przeprowadzili swoiste dziennikarskie śledztwo, odwiedzając kluczowe miejsca związane z życiem Miriam, między innymi w Ziemi Świętej, Egipcie, Turcji i Grecji. Publikacja stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy, łączące rzetelne badania historyczne i archeologiczne z teologiczną interpretacją losów Matki Bożej. Treść opiera się nie tylko na Piśmie Świętym, ale również na apokryfach, tradycji Kościoła oraz wynikach współczesnych ekspertyz naukowych dotyczących relikwii. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
2: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Śniadanie u Tiffany'ego, tak nazywa się ten utwór. 10 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Ilona Baran zapytała aktorów wrocławskiego Teatru Lalek, poprosiła o złożenie życzeń dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Posłuchajmy.
1: Bez troski takiego życia, bez kłopotów, bez myślenia o trudniej przyszłości, po prostu bez troski.
2: Życzę im spokoju, życzę im najlepszych rodziców, życzę im po prostu, żeby chowali w otoczeniu ludzi dorosłych i to nie tylko wiekiem, i radość, zdrowie.
3: Życzę dzieciom, żeby bawiły się, żeby czerpały szczęście ze wszystkiego, co robią i żeby się nie poddawały i były dzielne.
4: Ja bym chyba chciała życzyć tego, żeby dzieci pozostały na zawsze dziećmi, to znaczy, żeby nawet w dorosłości nie zgubiły swojej dziecięcości, wiary w magię, radości z małych rzeczy, z bardzo prostych rzeczy i żeby nie przestało nigdy być tu i teraz, bo to jest chyba najważniejsze i to jest coś, co mnie najbardziej zachwyca w dzieciństwie, ale też myślę, że to są dobre życzenia, bo to jest coś, co nas szczęśliwia jako dorosłych.
5: Wyobraźni, to znaczy kreowania, rozwijania i przede wszystkim nie zatracenia nigdy tej wyobraźni. Wyobraźni dziecka, która jest niesamowita i należy ją pielęgnować i dbać o nią, bo to jest coś niepowtarzalnego.
0: Dzieciom, tym małym i dużym, życzę przede wszystkim marzeń i ich absolutnego spełnienia zawsze i wszędzie.
6: Życzę przede wszystkim, żeby nigdy nie straciły wewnętrznego światła i żeby pielęgnowały wyobraźnię. I chyba to jest najważniejsze.
0: Przepiękne życzenia, to, które złożyli aktorzy wrocławskiego Teatru Lalek, którzy tworzą dla dzieci, pracują też z dziećmi warsztatowo i są tam też, działają też teatry dla dzieci, takie zespoły teatralne, gdzie dzieci mogą doskonalić właśnie swój warsztat teatralny. Zachęcamy, by zainteresować się ofertą wrocławskiego Teatru Lalek. Teraz trwa jeszcze festiwal teatru, przegląd teatru dla dzieci. Może jeszcze jakieś bilety są dostępne, kto wie. Ja też się wybieram z moim synem i z moją córką na kilka spektakli. Myślę, że te życzenia były przepiękne, zwłaszcza ta wyobraźnia i to bycie w tu i teraz, kiedy obserwujemy dzieci czasami w zabawie, są całkowicie pochłonięte tą sytuacją. Nie myślą o tym, co mają zrobić jutro, czy nie odrobiły zadania domowego. Całkowicie potrafią być w tu i teraz i to jest chyba rzeczywiście najpiękniejsze.

0: Zapytaliśmy w naszym studiu dzieci, co chciałyby dostać na Dzień Dziecka, bo dzisiaj przypominam zapominalskim, jeśli ktoś jeszcze nie wie, 1 czerwca, więc Dzień Dziecka, święto wszystkich dzieci, tych małych i tych dużych. Posłuchajmy, co dzieci chciałyby dostać.
1: Switcha 2.
2: Jednorożca dużego na całe łóżko.
3: Świnie. Rukawice i kapela.
4: Świnkę morską.
5: Ja zwierzątka.
6: Plecak z Rearu.
7: Stadion z Lego.
8: Nowy dom dla mamy.
9: 1000 czekoladek.
10: Pieniądze.
11: Rodziców przytulas.
12: Skajku po przedszkolu.
13: Pokój na świecie.
0: To rzeczywiście duży przekrój. Każdy chce czegoś innego. Jedni domu dla mamy, inni świni. Nie wiadomo, czy takiej prawdziwej, czy zabawkowej. Te dziecięce marzenia czasami potrafią nas zaskoczyć. A ciekawe, kim dzieci chciałyby zostać w przyszłości? O to też zapytaliśmy. Posłuchajcie.
14: Chciała być mistrzyni karate.
15: Ja chcę być malarką.
16: Malarką.
17: Piłkarzem.
18: Piłkarzem.
19: Trenerem brazylijskiego jiu-jitsu.
20: Malarką.
21: Trenerem, który trenuje piłkę.
22: Weterynarzem.
0: Przepięknie i różnorodnie. Każdy pragnie czegoś innego i warto właśnie te swoje marzenia pielęgnować. Niekoniecznie marzyć o tym samym, co ktoś inny, bo moja przyjaciółka też chce być piosenkarką na przykład. Dziewczynki często mają takie, że marzą o tym samym. Przynajmniej ja takie mam wspomnienia.

30 minut po godzinie 11 to moment, by zapowiedzieć nadchodzące intencje na naszej antenie o godzinie 11.45. To jest czas wspólnej modlitwy. Możecie do nas dzwonić, wybierając numer 71 322 2022, bądź swoje intencje kierować do nas SMS-owo pod numer 71 48, zaczynając wiadomość od słowa intencje. Zachęcamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: A teraz krótko o dzisiejszej audycji Rodzic Mamo, co godzinie 16.10 na naszej antenie. Porozmawiam z Olą Pulcer, psycholog z 10. Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i psychoterapeutką systemową w trakcie certyfikacji oraz Marią Waszki, z mamą 17-letniej Zosi, 14-letniej Zuzi i 4-letniej Gosi. A porozmawiamy o nastolatku w rodzinie. Co jest największym wyzwaniem w relacji rodzic-nastolatek i z czego ono wynika? Maria Waszkis, mama, odpowiada, że zrozumienie tego, że to nie jest już małe dziecko, tylko prawie dorosły człowiek.
2: To trzeba zrozumieć, skutek, że to ale jeśli są nie osobni ludzie, już prawie dorośli, ale prawie samodzielni. Trzeba zrozumieć, że to już nie jest ten właśnie małe dziecko, tylko to już są ludzie, którzy mają swoje umysły, swoje pomysły, swoje pasje, swoje zainteresowania i trzeba im na to pozwolić. Nie można traktować ich jak małe dzieci.
1: No właśnie, rodzic może wspierać, zachęcać, ale nie może podejmować życiowych wyborów za dziecko, przeżyć życia po raz drugi. A jak z perspektywy psychologa przebiega rozwój emocjonalny nastolatka i co może najbardziej zaskakiwać na tym etapie rodziców?
3: W czasie nastoletnim mierzymy się z takim kryzysem tożsamości, który wiąże się z tym, że my negocjujemy pomiędzy byciem blisko i oddzielaniem się. Czyli jak to jest być wystarczająco blisko, ale też sprawdzać, jak to jest być sobą i odkrywać, kim ja właściwie jestem. I to odkrywanie, kim ja właściwie jestem, przebiega dość burzliwie. I myślę, że ono też może być dla rodzica taką trudnością, czymś. Myślę, że tam pojawiają się lęki rodzica i właśnie z tymi własnymi lękami też jest ważne, żeby pracować. Gdy dziecko się oddziela, testuje różne rzeczy, gdy wchodzi w jakieś relacje, które są trochę poza nami, zaczynają się jakieś tajemnice, być może relacje rówieśnicze, nad którymi trochę nie mamy kontroli i wtedy my musimy sobie poradzić z tym, że właśnie nie o wszystkim wiemy. Czyli musimy sobie poradzić z tym, że w jakiś sposób to jest to samo nasze dziecko, które jest nas blisko, ale też ono odkrywa świat na swój własny sposób.
1: No właśnie, pozwólmy dzieciom odkrywać świat na swój własny sposób. Człowiek uczy się poprzez doświadczanie. Rolą rodzica jest umożliwienie dziecku doświadczenia różnych rzeczy, mówi Maria Waszkis.
2: Przed audycją rozmawiałam z najważniejszymi osobami, czyli moimi córkami, i one powiedziały, że właśnie to było super, że pokazywaliśmy im bardzo dużo, myśmy ich trochę też po świecie ciągali z mężem, żeby doświadczać nowych rzeczy, no bo człowiek uczy się poprzez doświadczanie. Oczywiście książki, ważna rzecz, ale w pamięci zostają te doświadczenia, które się samemu przeżyło i też bardzo dużą rolą jest to, żeby chyba być takim otwartym, że dziecko może próbować. To okej, nie z każdej pierwszej lekcji gry na fortepianie już będzie finalista konkursu chopinowskiego, ale niech spróbuje, nawet jeżeli wiemy, że nie ma słuchu, no to a czemu nie? No jeżeli to jemu ma sprawiać przyjemność, więc jak chce grać w koszykówkę, nie gra w koszykówkę. Jeżeli chce się sprawdzić w malarstwie w Młodzieżowym Domu Kultury, jak najbardziej niech próbuje.
1: Zapytamy także, jak rozmawiać z nastolatkiem, gdy zamyka się w sobie oraz jak wspierać dziecko w budowaniu poczucia własnej wartości i odporności psychicznej. Na audycję zapraszam już dziś o godzinie 16.10, powtórka w sobotę o tej samej porze.

Z małym opóźnieniem, ale rozpoczynamy intencje na antenie Radia Rodzina. To jest czas wspólnej modlitwy. Możecie do nas dzwonić. 71 322 20 22 to jest numer, który należy wybrać. Bądź swoje intencje kierować do nas SMS-owo, wybierając numer 71 48 i poprzedzając wiadomość słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Napłynęło do nas SMS-owo kilka intencji. Proszę o modlitwę w intencjach Bogu wiadomych, Bóg zapłać Grzegorz. O radość wieczną dla Adeli, Jana, zmarłych z rodziny i za duszę w czyśćcu cierpiące.

nasza słuchaczka Jadwiga prosi SMS-owo o gorącą modlitwę w intencji 6-letniego wnuczka Eryka o ustąpienie długotrwałego przeziębienia i powrót w pełni do zdrowia. Bóg zapłać.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Słuchamy. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam dzisiaj polecić modlitwie słuchaczy, nasze dzieci w intencji o łaskę wiary dla nich. Potrzebne łaski, dobre wybory oraz doświadczenie Bożej opatrzności w każdej chwili ich życia. Życzenia składam mama.
0: Bardzo dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

To kolejne intencje, które dotarły do naszej bramki SMS-owej. O szczęśliwy przebieg operacji dla mojej mamy, to pierwsze z nich. Proszę o modlitwę za moje dzieci, aby szły drogą wiary. Tym razem prosi mama.

0: Dodzwoniła się do nas kolejna słuchaczka. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja chciałam prosić o modlitwę o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców świętej pamięci Janiny i Stanisława, dla ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej i dla dusz w czyściu cierpiących. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i pracowników Radia Rodzina, życząc dużym i małym dzieciom wszelkiego dobra i obfitego błogosławieństwa Trójcy Świętej. Szczęść Boże, pozdrawiam.
0: Szczęść Boże, my również pozdrawiamy i przyłączamy się do intencji i do życzeń dla wszystkich dzieci.

Dotarły do nas kolejne intencje. Proszę Najświętszą Matkę Bożą Nieustającej Pomocy o błogosławieństwo i opiekę nad wnuczką Helenką i jej rodzicami Pauliną i Pawłem. Dziękuję za wszelkie dary i opiekę.

I ostatnie już intencje, bo zbliża się godzina 12, czyli koniec intencji. O łaskę uzdrowienia fizycznego i duchowego syna Wojtka, właściwego wyboru drogi życiowej, Panie, Ty się tym zajmij. W dniu dziecka proszę o Bożą opiekę nad moimi córkami, o zdrowie, potrzebne łaski, by każdego dnia wzrastały w miłości, mądrości i szczęściu. I ostatnia już intencja w dniu dzisiejszym. W intencji wszystkich dzieci, o Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, wszystkie łaski przez serce Maryi i Jezusa, opiekę aniołów stróżów i w intencji Bogu wiadomej, za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, o miłosierdzie Boże i łaskę nieba. Tym samym kończymy intencje w dniu dzisiejszym i zapraszam wszystkich słuchaczy do wspólnej modlitwy Anioł Pański. Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Bajem dala malundule Bajem dala malundule.

zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy się staje.

0: Adwokat, który miał alarmować o zamachach, zawieszony. Mężczyźni młodzieńcy pielgrzymowali do piekar śląskich. To nie był dobry mecz. Polacy przegrali z Ukraińcami. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Znany warszawski adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta czy szefa resortu dyplomacji, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony. Sąd aresztował Macieja Z. tymczasowo na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: To nie był dobry mecz. Polscy piłkarze w towarzyskim spotkaniu we Wrocławiu przegrali z Ukrainą 0-2. Jan Urban sprawdził w boju aż 20 zawodników, ale żadnemu nie udało się błysnąć. Okazja do poprawki już za 2 dni w Warszawie. Michał Waszkiewicz na ten temat.
2: Selekcja negatywna lub, jak kto woli, test nieprzydatności. Jan Urban miał w końcu okazję do testów, ale raczej nie dowiedział się, na kogo będzie mógł liczyć jesienią w Lidze Narodów. Polacy przegrali z Ukrainą 0-2, choć zdaniem kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
3: Myślę, że gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
2: Jan Urban sprawdził aż 20 piłkarzy, a Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski zagrali w narodowych barwach po raz pierwszy. Zdaniem selekcjonera ten mecz był ważny.
4: Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu.
2: Kolejny sprawdzian pojutrze w Warszawie.
0: Polacy zagrają wtedy z Nigerią.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prawdziwa męskość wyraża się w odpowiedzialności, wierności i zdolności do kochania. Polska, Kościół i rodziny potrzebują dziś ojców, którzy nie uciekają od swoich obowiązków, nie boją się świadczyć o wierze, mówił biskup Krzysztof Józef Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej. Wczoraj podczas pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
5: Dziś świat mówi, liczy się kariera, liczy się sukces, siła, władza, układy, pieniądze i dominacja. Ewangelia mówi, bracie, buduj jedność, nie jednolit, nie podziały. Wnoś pokój, nie agresję. Podnoś i umacniaj innych, zamiast ich niszczyć czy zwalczać. To jest prawdziwa męskość.
0: Z kolei metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski w słowie społecznym zwrócił uwagę na przemiany zachodzące na Górnym Śląsku. Podkreślił, że region posiada ogromny potencjał wynikający z pracowitości mieszkańców. Zaznaczył jednocześnie, że Kościół nie sprzeciwia się modernizacji, nowym technologiom czy rozwojowi gospodarczemu.
6: To nieprawda, że Bóg i Kościół hamują i zamykają się na postęp, na przemiany, nowoczesne reformy. Bóg, a w Jego imieniu Kościół, stają się jedynie strażnikami tego, aby w tym zmieniającym się świecie nie zabrakło sprawiedliwości i miłości społecznej. Kościół nie chce nikogo zastępować ani wyręczać, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o władzę, zarządzanie sprawami doczesnymi, ale chce być głosem sumienia, obrońcą, aby wszelkie przemiany i transformacje opierały się na absolutnym pierwszeństwie i dobru każdego człowieka, zwłaszcza najbiedniejszego i najsłabszego.
0: Metropolita Katowicki zaapelował również do polityków i osób odpowiedzialnych za życie publiczne o budowanie jedności społecznej.
7: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. No i się nam troszeczkę rozpadało, jak szłam do radia, troszkę mnie ten deszczyk złapał, no ale miło jest tak się wąchać w te zapachy, które przynosi nam taki wiosenny deszcz. 21 stopni mamy w tym momencie we Wrocławiu, w odczuciu 23, a jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to dziś do 23 stopni, zachmurzenie spore, no i miejscami szczególnie na południu i u nas tutaj w rejonie deszcz.
8: Reklama. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa / 2.
9: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

12.23 na zegarach przy mikrofonie Radia Rodzina. Natalia Wójcik, witam was serdecznie. Rozpoczynamy poniedziałkowe popołudnie razem z Radiem Rodzina, Mike and the Mechanics na naszej antenie. Kawałek Over My Shoulder już teraz na naszej antenie.

0: 12.34 już na zegarach. Przed chwileczką słyszeliśmy Annę Marię Jopek na antenie Radia Rodzina. A już teraz chciałam przypomnieć, że mamy dziś Dzień Dziecka. No i jeżeli jechaliście już komunikacją miejską, to być może zauważyliście na wybranych przystankach, bo na kilku z nich w pojazdach MPK Wrocław usłyszymy dzieci, które mówią nazwy tych przystanków. Tak się składa, że nagrania te zostały zrealizowane w studiu Radia Rodzina na kilka dni przed Dniem Dziecka. No ale poza nagraniem nazw przystanków poprosiliśmy naszych młodych gości o przedstawienie się nam. Było tych gości 11. Kilku z nich mogliśmy lepiej poznać, chociażby Martynkę, która przyszła do studia nie tylko z babcią, ale przyprowadziła kogoś jeszcze.
1: Martyna.
0: Ile masz lat?
1: 7.
0: Powiedz nam, z kim dzisiaj przyszłaś do radia?
1: Z babcią.
0: No, ale widzę, że też pewna myszka siedzi na twoich kolanach.
1: To jest moja ulubiona maskotka od małego dziecka.
0: I dzisiaj będzie ci towarzyszyła razem z tobą.
1: Tak.
0: A powiedz nam, co lubisz robić, czym się interesujesz?
1: Lubię sobie tańczyć i śpiewać.
0: Masz jakąś ulubioną piosenkę, którą lubisz śpiewać?
1: Tak.
0: Jaką?
1: Kocham cię, kochanie moje.
0: Chciałabyś zanucić? A zaśpiewać?
1: Kocham cię, kochanie moje, do rozstania i powroty.
0: A jak się znalazłaś tutaj na nagraniu?
1: Mama mnie zapisała, bo ja tu już byłam kilka razy z tatą.
0: Czyli mama pracuje w MPK?
1: Tak.
0: Jako kto?
1: No się teraz niedawno próbowała kierować autobusem, ale pracuje w biurze, ale nie wiem co robi, bo mi jeszcze nie mówiła.
0: No to myślę, że niedługo ci opowie, a my teraz przechodzimy do naszego zadania.
1: Rondo.
0: Tak jak usłyszeliśmy, Martynę usłyszymy na przystanku Rondo. Lepiej mogliśmy poznać też Irminę, która do studia Radia Rodzina przyszła razem z tatą. Z nami w studiu jest już Irmina. Powiedz parę słów o sobie.
2: Lubię grać na instrumentach, maluję i gram na saksofonie altowym.
0: Czyli jesteś, możemy powiedzieć, artystyczną duszą.
2: Tak.
0: Wypytałam cię, zanim sobie weszłyśmy tutaj na antenę, że jesteś pierwszy raz w radiu. Jak emocje przed nagraniem?
2: No to trochę się stresowałam, ale teraz jest wszystko okej.
0: Okay. Też już teraz mówisz do mikrofonu, masz siebie na odsłuchu. Jak to jest?
2: Dziwnie.
0: Jeszcze nam powiedz, jak się tutaj znalazłaś na nagraniu? Dzięki komu?
2: Dzięki tacie.
0: Który pracuje w MPK?
2: Tak.
0: Jako kto?
2: Kieruje autobusami.
0: Jechałeś już autobusem, który tata prowadzi?
2: Tak.
0: Na jakich liniach najczęściej możemy spotkać twojego tatę?
2: Nie pamiętam.
0: Tata siedzi z nami w studiu, pomoże?
3: Na przykład 148.
0: To co, gotowa na nagranie?
2: Tak. Buforowa Rondo.
0: O tej akcji, którą z okazji Dnia Dziecka przygotowało MPK Wrocław, opowiedziała nam również Marta Ester.
4: 1 czerwca świętujemy bardzo ważne święto, jest to Dzień Dziecka, a my chcemy przypomnieć, że nasi pasażerowie MPK Wrocław to nie tylko dorośli, ale też dzieciaki, które jadą do szkoły, do przedszkola, na zajęcia dodatkowe i chcemy podkreślić ich obecność w tramwajach, w autobusach, na przystankach.
0: Także dzisiaj przez cały dzień możecie nasłuchiwać, czy nie słyszycie dziecięcych głosów mówiących nazwy przystanków. Będziemy mogli je usłyszeć nie tylko na przystanku Buforowa Rondo czy Rondo, ale też między innymi na Alei Architektów czy Kępie Mieszczańskiej oraz wielu innych. A jeżeli chcielibyście posłuchać rozmowy z dzieciakami, które odwiedziły nas niedawno, zapraszam na stronę Radia Rodzina. My już teraz powracamy do odsłony muzycznej naszego radia.

0: To była Justyna Steczkowska na antenie Radia Rodzina 12.44. Ja przychodzę do Was z naszym poniedziałkowym konkursem z okazji Dnia Dziecka. Mamy dla Was voucher na zwiedzanie Piastowskiej Pieczęci wraz z przewodnikiem. Aby zdobyć taki voucher i móc cofnąć się w czasie razem z przewodnikiem z Piastowskiej Pieczęci, to wystarczy ruszyć wyobraźnią swoją i napisać nam, w jaką epokę chcielibyście się przenieść w czasie, do jakiej epoki i dlaczego. No i tutaj liczymy na takie ruszenie, mocne ruszenie wyobraźnią i opisanie w takim dziecięcym stylu. 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w konkursie. Takie zwiedzanie to swojego rodzaju prawdziwa podróż w czasie do Piastów i do wczesnośredniowiecznego Wrocławia. Myślę, że warto poznać ten kawałek wrocławskiej historii. 7148. Do jakiej epoki chcielibyście się przenieść i dlaczego? Ruszamy wyobraźnią, puszczamy wodze fantazji, no i właśnie opisujemy dlaczego.
1: Radio Rodzina. Góra 97 FM.

0: 12.55 na zegarach, a więc czas powiedzieć o tym, co o 13.10 na antenie Radia Rodzina, bo będzie to oczywiście audycja dziś w kościele, a dziś w naszej audycji porozmawiamy z Pauliną Krawczyk, która od kilku lat należy do wspólnoty rodzin Baranki we Wrocławiu. No i w ramach tej wspólnoty wspiera ona rodziny w przygotowaniach do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania oraz pierwszej komunii świętej. Baranki to wspólnota rodzin, która z założenia zawiązuje się na rok, mówi Paulina Krawczyk.
1: Baranki to wspólnota rodzin, która z założenia, mówię z założenia, bo czasami dłużej się spotykamy niż rok, ale z założenia zawiązuje się na rok po to, aby wspierać się wzajemnie w przygotowaniach do sakramentu pojednania oraz sakramentu Eucharystii. To jest też dla nas ważne, żeby właśnie nie rozdzielać tych dwóch sakramentów, tylko żeby one dla rodzin, dla dzieci były równie ważne.
0: Ta formuła przygotowania do pierwszej komunii świętej, formuła baranków, zaczęła się w Korbielowie, a potem rodziny, które przeszły przez formację, były chętne, by kontynuować to dzieło i zakładać wspólnoty przy różnych parafiach, w różnych kościołach. I dziś baranki funkcjonują w całej Polsce. Spotykamy się raz w miesiącu, a nasze przygotowania opieramy na roku liturgicznym, o czym mówi Paulina Krawczyk.
1: Spotykamy się raz na miesiąc i to, co jest ważne, to opieramy nasze przygotowania na roku liturgicznym. Czyli korzystamy z kalendarza liturgicznego i właśnie fajne jest to, że całe przygotowanie jest spójne z tym, co się aktualnie dzieje w Kościele. Także jeśli mamy święta Bożego Narodzenia, to opowiadamy dzieciom o tych świętach, trochę o proroctwach ze Starego Testamentu zapowiadających Mesjasza. Jeśli jest akurat Niedziela Chrztu Pańskiego, to opowiadamy dzieciom o sakramentach. Jeśli mamy Wielki Post, przeżywamy wspólnie wspaniałe spotkanie z taką bardzo nietypową drogą krzyżową. Ale piękną, tutaj rodziny bardzo, bardzo mają też piękne takie przeżycia tej drogi krzyżowej. Mamy spotkanie również o Piśmie Świętym. Pismo Święte jest bardzo ważne też w barankach, także dzieci kładają w księgi Pisma Świętego na takich jakby półeczkach, też w formie klocków. Bardzo fajne też spotkanie, ciekawe.
0: A lepiej tą formułę baranków poznamy już za chwileczkę o 13.10 w audycji Dziś w Kościele. Bardzo serdecznie zapraszam do bycia z nami już o 13.10. Rozpoczynamy.

0: Balcerzowice liczą straty. Wypadek autobusów szkolnych pod Kętrzynem. Maja Chwalińska wyjdzie na korty French Open. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Będą zasiłki podobne jak dla powodzian, mówi wojewoda mieszkańcom Balcerzowic na Opolszczyźnie, przez które w sobotę przeszła trąba powietrzna. Na miejscu rzeczoznawcy oceniają straty, co jest potrzebne do wypłaty zasiłków. Do Balcerzowic dojeżdżają też ubezpieczyciele, a mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować domy.
1: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
2: Dosłownie sekundy uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
0: Trąba powietrzna zniszczyła kilkanaście budynków. Kilka z nich decyzją nadzoru budowlanego nie nadaje się aktualnie do zamieszkania. Strażacy poprawiają zabezpieczenia budynków po zerwaniu dachu, bo w prognozach są burze i opady deszczu. Dwa autobusy szkolne zderzyły się pod Kętrzynem w Warmińsko-Mazurskim. W pojazdach były dzieci. Łącznie jechały nim 52 osoby, ranne są dwie. Jak mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie, poszkodowanym nie stało się nic poważnego. Jest im udzielana na miejscu pomoc medyczna.
3: Poszkodowany to chłopiec kontaktowy, przytomny oraz jedna z opiekunek z drugiego z autobusów.
0: Policja wstępnie ustaliła, że do wypadku doszło w momencie, gdy jeden z autobusów chciał skręcić z drogi, a drugi nie wyhamował i wjechał w jego tył. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 w miejscowości Wopałówki może być zablokowana przez kilka godzin.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 58-letni lekarz z Myszkowa zatrzymany pod zarzutem korupcji i fałszowania dokumentów. Śledztwo przeprowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, informuje Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Wydziału Prasowego.
5: Śledczy ustalili, że sprawca jako naczelny lekarz jednego ze szpitali powiatowych na terenie województwa śląskiego przyjmował korzyści majątkowe w zamian za pomoc w załatwieniu różnych spraw związanych z wykonywanym przez niego zawodem. W trakcie refundowanych wizyt lekarskich wystawiał on m.in. recepty, skierowania na badania specjalistyczne i zwolnienia lekarskie. W prowadzonym śledztwie zarzuty obejmujące 26 czynów korupcyjnych, nielegalnego posiadania amunicji i poświadczenia nieprawdy przedstawiono w sumie 7 osobom.
0: Główny podejrzany przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów i zawnioskował o wymierzenie mu kary łącznej 1,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 250 000 zł.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Jedna z sensacji Roland Garrosa, Maja Chwalińska, powalczy dziś o ćwierćfinał paryskiego turnieju i co ciekawe, jej rywalką nie będzie zawodniczka ze ścisłej światowej czołówki, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
6: Mecz Chwalińskiej organizatorzy wyznaczyli na korcie centralnym, a jej rywalką będzie francuska Diane Parry, która też widzi szansę w tym, że nie zagra z zawodniczką stopu. Zazwyczaj na tym etapie turnieju spodziewamy się mierzyć z zawodniczką z pierwszej dwudziestki, więc myślę, że to dla nas wielka szansa. Postaram się dobrze przygotować do meczu, zregenerować i być w 100% gotowa i wykorzystać tę szansę, by awansować dalej.
7: Go further in the tournament.
6: Z kolei Chwalińska tłumaczy, dlaczego jej forma eksplodowała właśnie w Paryżu i wskazuje na nowe osoby w sztabie.
8: Po prostu potrzebowałam czasu, żeby te wszystkie zmiany kliknęły, że tak powiem.
6: Chwalińska do tej pory w wielkim szlemie najdalej dotarła do drugiej rundy Wimbledonu 4 lata temu.
0: Mecz Chwalińskiej zacznie się najwcześniej o 13.
9: Czas na prognozę pogody w Radio Rodzina. Pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu. Tak wygląda w dużym skrócie prognoza na dziś dla Dolnego Śląska. Dziś popadać może szczególnie na południu do naszego regionu, a także tutaj w okolicach Milicza, Wołowa, Oleśnicy czy Wrocławia. Na północy sporo chmur, aczkolwiek z przejaśnieniami tam słońce może wyjrzeć zza chmur temperaturowo do 23 stopni dziś.
10: Reklama.
11: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
12: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
13: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
11: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
13: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
14: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
9: Sześć minut po godzinie 13:00, Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Już teraz zapraszam Was na audycję, którą rozpoczynamy o 13:10 dziś w kościele. A dziś gościem Judyty Exner będzie Paulina Krawczyk ze wspólnoty Baranki we Wrocławiu.

0: 13:10 już na zegarach, a więc zapraszam na audycję Dziś w Kościele, którą poprowadzi dzisiaj Judyta Exner.
1: Dziś w Kościele.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną Paulina Krawczyk ze wspólnoty Baranki we Wrocławiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I porozmawiamy o barankach, ale może na początek wyjaśnijmy naszym słuchaczom, słuchaczkom, co to takiego?
3: Baranki to wspólnota rodzin, która z założenia, mówię z założenia, bo czasami dłużej się spotykamy niż rok, ale z założenia zawiązuje się na rok, po to, aby wspierać się wzajemnie w przygotowaniach do sakramentu pojednania oraz sakramentu Eucharystii. To jest też dla nas ważne, żeby właśnie nie rozdzielać tych dwóch sakramentów, tylko żeby one dla rodzin, dla dzieci były równie ważne.
2: A skąd wzięły się baranki?
3: Wzięły się z pasji ludzi i no raz, jak to zwykle bywa, z potrzeby. Jeśli chodzi o pasję, no to była pasja dwóch osób, Oli i Marcina Sawickich. Jest to małżeństwo wielodzietne, które prowadzi sieć szkół Montessori w całej Polsce i też są znani z tego, że wspierają bardzo mocno rodziny w edukacji domowej. No a dzieci z edukacji domowej wiadomo, że nie mają też takiej typowej szkolnej katechezy. W związku z tym no, rodziny, które chciały, aby dzieci przystąpiły do sakramentu pokuty i pojednania i Eucharystii, no nie miały tej przestrzeni, żeby dzieci przygotować. Ola i Marcin należeli do parafii Dominikanów w Korbielowie i tam akurat wtedy w tych czasach proboszczem był ojciec Przemek Ciesielski. I no tak się wydarzyło, że tam właśnie zaczęli prowadzić taką pierwszą grupę troszkę na próbę, trochę dla właśnie też dzieci Oli i Marcina. No i to był taki ich pomysł, aby oprzeć troszeczkę też na tej pedagogice Montessori, czyli tak, żeby dzieci mogły trochę tak namacalnie na konkrecie też odczuć pewne takie sfery życia kościelnego, które może na co dzień są tak traktowane po macoszemu, trochę, nie wiem, pomijane. No i właśnie tak się zaczęło.
2: A powiedz, czy jesteście związani z jakąś konkretną parafią, wspólnotą?
3: No właśnie, wszystko zaczęło się w Korbielowie, ale potem z racji, że było coraz więcej chętnych i Ola już nie dawała rady sama prowadzić tych grup razem z ojcem Przemkiem, pojawiły się rodziny, które wyszły też z baranków, które już przeszły tą taką jakby pierwszą formację, chętne, aby jakby kontynuować to dzieło i zakładali już w różnych parafiach, przy różnych kościołach, głównie z księżmi, którzy jakby wchodzili w ten temat i byli zainteresowani tematem. Rozpoczynali też prowadzenie tych kolejnych grup. Także te wspólnoty zawiązywały się na kolejny rok i również ten około roku trwało przygotowanie. Tylko właśnie, te więzi czasami są na tyle silne, że te rodziny się spotykają potem również po przygotowaniu na jakieś wspólne aktywności, wspólną też spowiedź, czy nie wiem, lody, czy wspólne wycieczki.
2: A jak wyglądają takie spotkania baranków?
3: Spotykamy się raz na miesiąc. I to, co jest ważne, to opieramy nasze przygotowania na roku liturgicznym, czyli korzystamy z kalendarza liturgicznego. I właśnie fajne jest to, że całe przygotowanie jest spójne z tym, co się aktualnie dzieje w Kościele. Także jeśli mamy święta Bożego Narodzenia, to opowiadamy dzieciom o tych świętach, trochę o proroctwach ze Starego Testamentu zapowiadających Mesjasza. Jeśli jest akurat Niedziela Chrztu Pańskiego, to opowiadamy dzieciom o sakramentach. Jeśli mamy Wielki Post, przeżywamy wspólnie wspaniałe spotkanie z taką bardzo nietypową drogą krzyżową, ale piękną. Tutaj rodziny bardzo, bardzo mają też piękne takie przeżycia tej drogi krzyżowej. Mamy spotkanie również o Piśmie Świętym. Pismo Święte jest bardzo ważne też w barankach, także dzieci układają księgi Pisma Świętego na takich jakby półeczkach, też w formie klocków. Bardzo fajne też spotkanie, ciekawe.

0: Ja spotkałam się z barankami w takim kontekście, gdzie powiedzmy pojawiła się potrzeba oddzielenia przeżycia sakramentu komunii od takiego świeckiego przeżywania tego w ogóle, czym jest komunia, czyli tej takiej celebracji z prezentami i tak dalej. I właśnie natknęłam się na taką rodzinę, która dzieliła się tym, że że cała rodzina właściwie należy do baranków i że będą przeżywać tą komunię właśnie zupełnie bez prezentów, mówiąc w dużym skrócie. Mhm. Może troszkę kilka słów o tym.
1: Rzeczywiście, to bardzo ważny aspekt baranków, że trochę ściągamy z tej uroczystości komunii taką w cudzysłowie pompę. Nawet dekoracja kościoła jest taka naprawdę symboliczna. Jeśli w ogóle dekorujemy kościół, to są to symboliczne gałązki świeżej roślinki albo świece ustawione w prezbiterium. Dzieci siedzą z rodzicami, także to jest bardzo ważne. Nie są oddzielone od rodziców gdzieś w pierwszych ławkach, tylko mama, tata siedzą z dziećmi, trzymają je za rączki. Potem do samego sakramentu przystępują też całe rodziny. Także nie dzieci w rządku osobno, tylko całe rodziny podchodzą. Również rodzice, się zdarza tak, że na przykład jedno z rodziców jest niewierzące, podchodzi również z dzieckiem i dostaje błogosławieństwo. Także to jest piękne. Dzieci nie czytają czytań, nie śpiewają psalmów, nie mówią wierszyków podziękowań, nie wręczają kwiatów. Także jest to taka czysta, piękna w swoim wymiarze msza święta, która jest tą pierwszą taką w pełni, przyjętą, w pełni taką eucharystią dla dziecka, tą ucztą, która przychodzi w tej białej albie. Komunia święta jest poprzedzona oczywiście sakramentem pojednania, które też tutaj traktujemy jako też osobną uroczystość. Czasami jest tak, że jest to w dzień wcześniej, ale w niektórych grupach nawet tydzień wcześniej. Dzieci przychodzą razem z rodzicami, wcześniej przygotowują się w zasadzie cały rok, odkrywając sobie dobro. I to jest też bardzo ciekawe, że już na pierwszym spotkaniu, pierwsze spotkanie, które rozpoczynamy w barankach, to jest spotkanie z przypowieścią o talentach. Rodziny tworzą taśmy talentów, taśmy darów, gdzie ich zadaniem jest odkrywać w sobie wzajemnie dobro. Także całe rodziny, również dzieci odkrywają u rodziców dobro, rodzice u dzieci, małżonkowie między sobą. I zadaniem właśnie tych rodzin jest wypisać, narysować, wykleić jak najwięcej dobra. Oczywiście zaczynamy od talentów takich typowych jak gra na skrzypcach czy granie w piłkę, bo dzieci od tego zwykle zaczynają, bo z tym kojarzą talenty, ale potem dochodzimy do takiego momentu, gdzie dzieci zaczynają odkrywać, że na przykład uśmiech, to, że obdarzam kogoś uśmiechem, albo to, że jestem empatyczny, że jestem w stanie wyczuć, że mama danego dnia jest smutna, zmęczona i mogę na przykład jej w czymś pomóc. Albo to, że na przykład tata nie tylko dobrze wbija gwoździe, ale na przykład jest też świetnym organizatorem wycieczek. Czy mama nas najlepiej pakuje na wakacje. Te wszystkie aspekty i oczywiście dużo innych dzieci są w stanie gdzieś tam właśnie

poznania. Zachęcamy do tego też rodziców, żeby tak też spróbowali w taki sposób się spowiadać i potem też w taki sposób tej spowiedzi wprowadzać swoje dzieci. Oczywiście nasi kapłani wiedzą, jak tą spowiedź w taki sposób przeprowadzić i potem każde kolejne spowiedzi też się staramy, żeby dzieci mogły właśnie albo uczestniczyć w tej spowiedzi w tych grupach barankowych. Także spotykamy się na takich wspólnych spowiedziach albo no, szukamy takich kapłanów, którzy też no, rozumieją ten aspekt spowiedzi.

0: chciałabym zapytać też o to, poruszyć ten temat tego, że przystępujecie do sakramentu komunii i pojednania przez cały rok, więc to jest coś takiego, co wyróżnia waszą wspólnotę, ale też, że do tych sakramentów mogą przystąpić dzieci w różnym wieku.
1: Znaczy, rzeczywiście jest tak, że tradycyjnie utarło się, że te komunie są w takim okresie wiosenno-letnim, rzeczywiście wtedy jest ciepło, przyjemnie, zielono, ale rzeczywiście z perspektywy baranków te komunie mogą się odbywać cały rok, ponieważ opierając się na roku liturgicznym, no w to przygotowanie możemy wejść równie dobrze we wrześniu, a równie dobrze, nie wiem, w grudniu, w styczniu. Spotkań jest około 9-10, także jeśli dana grupa zrealizuje cały cykl, no jest gotowa do przystąpienia jakby do sakramentu. Także oczywiście no to zależy od danej grupy, od grupy rodziców, jak oni zdecydują i oczywiście ksiądz, który ich też prowadzi, kiedy ten sakrament sobie, kiedy do niego przystąpią. Jeśli chodzi o różny wiek dzieci, to rzeczywiście na przygotowaniu mamy dzieci od 4 roku życia do, no w górę, tak? Wiadomo, że ta 3 klasa jest takim czasem, kiedy najczęściej też w szkołach u nas, tych systemowych, dzieci przystępują do komunii, ale mamy też dzieci takie, które z różnych przyczyn, na przykład zdrowotnych, przystępują w 4 czy w 5 klasie, takie też miałam w moich grupach. I każdy wiek jest dobry, chociaż rzeczywiście obserwujemy, że dzieci młodsze, takie 5-6-letnie, mają taką naturalną potrzebę bycia blisko Pana Boga, zgłębianie tematów wiary, są takie bardzo mocno żywo zainteresowane, zadają mnóstwo pytań. No i tu warto się zastanowić, bo to zawsze to rozeznanie należy do rodziców i też do kapłana, który prowadzi daną grupę. Ale rzeczywiście się warto zastanowić, czy to nie jest moment, żeby temu dziecku dać no, to, czego on potrzebuje, tak? Jeżeli jest ciekawy, no tą ciekawość rzeczywiście tutaj zaspokoić i może się to skończyć rzeczywiście pięknym przeżyciem sakramentu tego pokuty i pojednania i Eucharystii.
0: Mówiłaś wcześniej o tym, że staracie się odczarować trochę komunię, zdjąć z niej taką pompę. I jak to wygląda? Jest dużo skromniej, nie ma prezentów, nie ma, nie wiem, fleszy.
1: Mm-hmm. Tak, to jak najbardziej. Już mówiłam też o dekoracji kościoła, że jest takie skromniejsze, ale również to jest bardzo ważne. Tutaj też prosimy zawsze rodziny, aby swoje też rodziny dziadków, babcie, ciocie uwrażliwiali, że czas na dawanie prezentów jest ten 360 parę dni w roku, a ten jeden dzień komunii można po prostu tego nie robić, tak? Żeby nie przekierowywać tej wartości samego wydarzenia na ten prezent, tak? Żeby dziecko nie kojarzyło uroczystości z prezentem. Także nasze rodziny zdarza się tak, że kupują w ciągu tego roku przygotowań, nie wiem, różaniec w październiku, jakiś medalik gdzieś po drodze, czy wtedy, kiedy mamy spotkanie z Pismem Świętym, można kupić dziecku bardzo ładne wydanie Pisma Świętego. Pięknie oprawione. Także te prezenty jak najbardziej są mile widziane w ciągu roku, a tutaj na koniec staramy się, żeby tego prezentu nie było. Podobnie te uroczystości takie już po samym sakramencie, czyli te takie obiady, też staramy się przygotowywać rodziców, żeby one były no, takimi obiadami, czyli spotyka się rodzina na wspólne świętowanie, ale bez jakichś takich wodotrysków w postaci, nie wiem, fontan czekoladowych, czy nie wiem, różnych innych atrakcji, bo słyszałam ostatnio o magicznych występach na tych obiadach pokomunijnych. Także tutaj no, tego unikamy.
0: Czy można dołączyć do waszej wspólnoty?
1: Można, jak najbardziej. Tutaj zapisy są głównie przez stronę internetową. mms.edu.pl to jest strona szkół MMS i tam jest zakładka Baranki na tej stronie i są koordynatorzy regionalni, są adresy mailowe, gdzie można pisać.
0: Czy można gdzieś jeszcze znaleźć informacje o was? Prowadzicie jakieś media?
1: No, coraz więcej nas w mediach rzeczywiście, ale to są takie oddolne inicjatywy, gdzie właśnie ktoś, tak jak ja, dzisiaj został zaproszony do radia czy telewizji. No głównie tutaj jest strona internetowa do tej informacji. Mamy też prawdopodobnie grupę na Facebooku.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną w studiu była Paulina Krawczyk. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Dziś w Kościele.

13.45 już na zegarach, a ja przychodzę do Was z naszym konkursem z okazji Dnia Dziecka, bo jest to nie lada wyzwanie podróżnicze, bo mamy dziś dla Was vouchery na zwiedzanie Piastowskiej Pieczęci razem z przewodnikiem, a więc przewodnik właśnie w tych reliktach Zamku Piastów Śląskich przeniesie Was w czasie do wczesnego średniowiecza. Myślę, że to nie lada gratka dla dorosłych, ale również i dla najmłodszych, bo zwiedzanie jest również specjalnie pod nich przygotowane. Zatem, jeżeli chcielibyście podjąć nasze podróżnicze wyzwanie, wystarczy, że odpowiecie nam na pytanie. Gdyby wehikuł czasu czekał właśnie na Was, do jakiej epoki chcielibyście się przenieść i dlaczego? Napiszcie właśnie o tym, dlaczego do takiej epoki, dlaczego jest ona dla Was wyjątkowa, no i być może co mogłoby Was tam spotkać. 71.48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Ja bardzo serdecznie zapraszam do udziału w naszym radiowym konkursie, a już teraz bratanki na naszej antenie.

13.55 już na zegarach, a teraz czas więc powiedzieć, co o 14.10 w radiowym klubie Seniora nas czeka, bo porozmawiamy sobie o ponadpokoleniowych aktywnościach, które oferuje Stowarzyszenie Nasze Pracze. Naszymi gośćmi w studiu Radia Rodzina będą dziś Agnieszka Dudek, prezes organizacji, a także Marcin Burmistrz, który jest ratownikiem medycznym i prowadzi co tydzień gimnastykę w Parku Prackim, do której również przyłączają się seniorzy. No i podczas niektórych wydarzeń prowadzi również kursy pierwszej pomocy, więc troszeczkę będzie na sportowo, troszeczkę historycznie. Zapraszam bardzo serdecznie już o 14.10 na radiowy klub Seniora.

0: Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Znany warszawski adwokat trafi do aresztu. Powiemy też o pomysłach na utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Znamy nowe maksymalne ceny paliw. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że jutro za litr benzyny 95 na stacjach paliw będziemy płacić nie więcej niż 5,95 zł. Litr benzyny 98 to 6,54 zł, a litr diesla maksymalnie 6,26 zł. Przypomnijmy, mechanizm maksymalnych cen funkcjonuje na polskich stacjach benzynowych od 31 marca. Znany warszawski adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta czy szefa resortu dyplomacji, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony. Mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu.
1: Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata w wykonywaniu zawodu. I to
2: dalej?
1: Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
0: Sąd aresztował Macieja Z. tymczasowo na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wśród europejskich polityków rośnie zainteresowanie utworzeniem Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Miałaby usprawnić politykę obronną w obliczu słabnącego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie oraz coraz większej roli Ukrainy w regionalnym systemie bezpieczeństwa. Doniesienia na ten temat sprawdzała Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
3: Komisarz Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius zaproponował utworzenie Rady Bezpieczeństwa jako forum, które służyłoby europejskim przywódcom do dyskusji oraz przygotowywania decyzji dotyczących bezpieczeństwa i obronności. Jak przekonywał, dzięki temu Europa mogłaby w większym stopniu przejąć odpowiedzialność za własną obronę i lepiej przygotować się na ewentualną rosyjską agresję, przypomina brytyjski dziennik. Z kolei były komisarz i negocjator wspólnoty do spraw Brexitu, Michel Barnier, powiedział podczas konferencji Globsec w Pradze, że Unia powinna ocenić skuteczność swojego aparatu polityki zagranicznej. Chodzi o Urząd Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, utworzony w 1999 roku na mocy traktatu z Amsterdamu. W tym kontekście Barnier zaproponował też utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował utworzenie podobnego organu w przemówieniu wygłoszonym w Berlinie w 2017 roku.
0: Zdaniem zwolenników projektu Rada mogłaby pomóc w przezwyciężeniu podziałów między Unią Europejską i NATO oraz włączyć do współpracy kraje spoza obu tych struktur, przede wszystkim Ukrainę.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś przypada setna rocznica urodzin ikony kina Marilyn Monroe. Zmarła młodo w wieku 36 lat i do dziś jest uznawana za wiecznie młodą, mówi autorka książki Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Kiedy myślę o wielu wybitnych aktorkach hollywoodzkich, to oglądaliśmy je w kolejnych epokach, tak? Oglądaliśmy je w wieku średnim, oglądaliśmy je, kiedy się zestarzały, co oznaczało, że patrzymy na nie zupełnie inaczej. Natomiast Marilyn Monroe zostaje zamknięta w tym swoim życiu, które skończyło się, gdy miała 30 parę lat. Jest zawsze piękna, zawsze młoda, zawsze godna pożądania.
0: Już po śmierci Marilyn Monroe, Andy Warhol stworzył serię jej portretów, które są uznawane za jedne z najważniejszych dzieł sztuki powojennej. Warto dodać, że Amerykański Instytut Filmowy umieścił ją na 6. miejscu w rankingu największych aktorek wszechczasów.
5: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Całkowite zachmurzenie we Wrocławiu, no i nie tylko, bo na Dolnym Śląsku również zachmurzenie jest ogromne, a z tych chmur, szczególnie w południowej i centralnej części naszego województwa, możemy spodziewać się opadów deszczu, tak przez cały dzień są one przelotne. W tym momencie na przykład we Wrocławiu, przynajmniej na Ostrowie, nie pada, a na północy naszego województwa zza tych chmur może gdzieś tam przebić się troszkę słońca.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Maryja. Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. To wspólne dzieło reportera Grzegorza Górnego oraz fotografa Janusza Rosikonia. Autorzy przeprowadzili swoiste dziennikarskie śledztwo, odwiedzając kluczowe miejsca związane z życiem Miriam, między innymi w Ziemi Świętej, Egipcie, Turcji i Grecji. Publikacja stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy, łączące rzetelne badania historyczne i archeologiczne z teologiczną interpretacją losów Matki Bożej. Treść opiera się nie tylko na Piśmie Świętym, ale również na apokryfach, tradycji Kościoła oraz wynikach współczesnych ekspertyz naukowych dotyczących relikwii. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
7: Tu radio Rodzina. Rodzina.
5: Witajcie po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Tak jak zapowiadałam, już za chwileczkę o 14.10 na naszej antenie radiowy klub Seniora, a naszymi gośćmi będą dziś Agnieszka Dudek, prezes stowarzyszenia Nasze Pracze, a także Marcin Burmistrz, ratownik medyczny, który prowadzi co tydzień gimnastykę w Parku Prackim, a podczas niektórych wydarzeń również kurs pierwszej pomocy. No i nasi goście opowiedzą o ponadpokoleniowych aktywnościach oferowanych właśnie przez stowarzyszenie Nasze Pracze w rejonie Pracz i Stabłowic. Zapraszam bardzo serdecznie o 14.10. Rozpoczynamy!

0: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
1: Gośćmi Radiowego Klubu Seniora są dziś Agnieszka Dudek, prezeska Stowarzyszenia Nasze Pracze oraz Marcin Burmistrz, ratownik medyczny, który prowadzi co tydzień gimnastykę w Parku Prackim, a podczas niektórych wydarzeń prowadzi również kurs pierwszej pomocy. Dzień dobry, witajcie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Cześć.
1: Zanim przejdziemy do aktywności, które kierujecie do seniorów, no to chciałabym, żebyśmy opowiedzieli, czym zajmuje się Stowarzyszenie Nasze Pracze.
3: Nasza działalność skupia się w dużej mierze na kultywowaniu tradycji czy podtrzymywaniu pamięci o historii naszego osiedla. Pracze odrzańskie leżą peryferyjnie, są osiedlem peryferyjnym, ale o bardzo bogatej historii, więc to jest jeden nurt, którym się zajmujemy i chyba tutaj taką dużą rolę odgrywa nasza koleżanka stowarzyszeniowa, Marzenka, która jest historyczką i takim naszym sercem naszego stowarzyszenia, która poddaje dużo pomysłów na działania. Z drugiej strony mamy przepiękne otoczenie, zielone tereny osiedla Pracze Odrzańskie, które chcemy też pokazać naszym mieszkańcom, przybliżyć też mieszkańcom Wrocławia, pokazywać ten potencjał i motywować do aktywności, tak jak właśnie teraz w przypadku mikrograntów, typowo sportowej aktywności na terenie osiedla.
1: No właśnie, i o te aktywności chciałam zapytać, co oferujecie mieszkańcom?
3: To tutaj chyba głównodowodzącym jest kolega Marcin.
2: Ja od 3 lat prowadzę w ramach działalności Stowarzyszenia Nasze Pracze gimnastykę. To są takie zajęcia ruchowe, które zawierają w sobie elementy stretchingu, takiej gimnastyki można powiedzieć ogólnej. Służą ludziom właściwie w każdym wieku. Mamy o promocję zdrowia jako stowarzyszenie i właśnie chcę, żeby te nasze zajęcia docierały do młodych ludzi, ale także do seniorów, do ludzi, do rodzin.
1: To jakie zajęcia kierujecie właśnie stricte do seniorów?
2: To tak jak już mówiłem, to jest taka gimnastyka ogólnorozwojowa. Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone w każdy wtorek o godzinie 18 w Parku Prackim, w przepięknej scenerii zieleni, drzew, śpiewu ptaków. To jest duży, główny atut, zaleta. Zajęcia są, tak jak mówiłem, już dla każdego. Nie jest trudno je wykonać. Z racji tej, że jestem ratownikiem medycznym, widziałem generalnie w swoim życiu już dużo i wiem, że ruch, sport, poruszanie się jest ważne dla wszystkich, nie tylko dla seniorów, ale także dla dzieci. Więc no, to jest taka nasza oferta.
1: Ilu seniorów uczęszcza na zajęcia?
2: To różnie. Czasami jest kilka osób, czasami jest jedna osoba, a czasami tylko jestem ja.
1: A jeżeli chodzi o sam rejon Wrocławia, czyli o Pracze Odrzańskie, Stabłowice, to jak tutaj to wygląda? Czy dużo seniorów mieszka w tym rejonie?
3: Na Praczach Odrzańskich na pewno i to, czym możemy się poszczycić i co nas wyróżnia, to fakt, że w Praczach Odrzańskich są domy też wielopokoleniowe. Chociażby wspomniana Marzenka mieszka w 4-pokoleniowym domu, więc to jest fantastyczne. I gdy przeprowadzałam wywiady z najstarszymi mieszkańcami naszego osiedla, to widziała, obserwowała, że seniorzy mają wspaniałą opiekę i nie są samotni, tylko funkcjonują właśnie w tym środowisku rodzinnym. Więc myślę, że Pracze Odrzańskie charakteryzują się tym, że jest mieszanka i spory odsetek naszych mieszkańców to są emeryci, osoby starsze.
0: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
1: Wspomniała Pani o tym, że promujecie historię Pracz Odrzańskich. No i właśnie, czy chociażby poprzez to działanie promocji historii włączacie w życie lokalne seniorów?
2: No przede wszystkim to jest ten cel, żeby wysłuchać ich wspaniałych opowieści, obejrzeć zdjęcia seniorów, poznać historię osiedla, ale też te prywatne, osobiste historie tych ludzi. Przede wszystkim, żeby uchronić je przed zapomnieniem, więc to są wspaniałe spotkania i Marzenka mówi, że często wręcz zasnąć nie może wieczorem, bo to jest coś niezwykłego. Także zapraszamy ich z jednej strony do wywiadów, ale też do wspólnych aktywności. Co roku w kwietniu są dwie lub trzy wycieczki rowerowe z gościem specjalnym. Organizujemy albo współorganizujemy festyny, albo staramy się być aktywni, albo osobiście prowadzić stoisko naszego stowarzyszenia podczas różnych eventów. Także to też jest ta okazja, żeby wpisać na przykład do księgi pamiątkowej, porozmawiać z nami, przekazać pamiątki, zdjęcia, swoje wspomnienia, albo umówić się właśnie na wywiad, bądź jakąś wspólną aktywność.
1: A jakimi historiami dzielą się z Wami seniorzy?
2: To przede wszystkim dużo wspomnień z dzieciństwa, tak, ale też tej pracy zawodowej, ponieważ na terenie Pracz Odrzańskich mieści się kampus Pracze, olbrzymi obiekt, który od 1947 roku funkcjonował przez dekady, dziesiątki lat jako szkoły. Tych szkół było bodaj 13, od techników, gimnazjów, liceum, nawet była przez moment filia szkoły muzycznej, więc z jednej strony to są absolwenci tych szkół, jak i pracownicy, którzy bardzo często dostawali mieszkania czy na terenie kampusu, czy w bliskiej odległości i już tam zostali. Także to są z reguły też właśnie te wspomnienia związane z zawodowym życiem, które było ściśle związane z kampusem Pracze.
3: Mhm. Tak, mamy panią Elę, która uczestniczy w gimnastyce bardzo systematycznie, która kiedyś była dziennikarzem Wieczoru Wrocławia i dzielnie ćwiczy z nami. Pani Ela czasami opowiada o historii miejsca, w którym mieszka. Mieszka już tam od 50 lat na Praczach Odrzańskich i opowiada o tym, jak to kiedyś wyglądało, jak kiedyś Pracze były zagospodarowane, jak wyglądała zieleń, otoczenie. Opowiada też historie lokalne o ludziach, o różnych wydarzeniach.
2: I mogę tutaj dodać, że akurat pani Ela mieszka w wyjątkowym miejscu, bo to jest dawne osiedle dla osób chorych na gruźlicę. W historii II Rzeszy to był fenomen, bo tak jak na kampusie Pracze istniał szpital dla osób chorych na gruźlicę, to po okresie poszpitalnym chorzy mogli razem ze swoimi rodzicami mieszkać w takich specjalnych segmentach na tym specjalnym osiedlu, które było pierwsze w Rzeszy. Drugie na świecie, wybudowane w 1928 i 1929 roku. Także pani Ela doświadcza tej historii codziennie, także pokazywała nam plany domu, w jaki sposób zmieniali też pomieszczenia, opowiadała, kto z sąsiadów dokonywał jakichś adaptacji, łączenia mieszkań. Więc to jest niesamowite, że przestrzeń, w której bywa na co dzień, ma swoją już prawie stuletnią historię, wyjątkową przeszłość, więc pani Ela się tym bardzo chętnie dzieli.
0: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Naprawdę dużo pracy, treningów i przed zajęciami szkolnymi, i po szkole, ale efekt był taki, i tu przykładem jest pan Ryszard Podlas, który, mimo że nie trenował z kadrą reprezentacji, to w 1976 roku wsiadł w samolot, tak nam opowiadał, wsiadł w samolot, poleciał do Montrealu i wywalczył srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w sztafecie 4 razy 100 metrów. Więc to też pokazuje skalę, profesjonalizm czy zacięcie zarówno nauczycieli, jak i adeptów szkoły. I gdy w kwietniu mieliśmy inaugurację projektu Mikrogranty dla NGO+, gdzie zaprosiliśmy między innymi właśnie byłych sportowców, bo to nie tylko lekkoatletyka, ale i siatkówka, koszykówka, podnoszenie ciężarów, to ci ludzie, ci absolwenci byli bardzo wdzięczni za to, że przypominamy ich historię. Z drugiej strony mieli okazję spotkać się z byłymi nauczycielami i to też było bardzo ciekawą obserwacją, zobaczyć z jakim szacunkiem podchodzą i wręcz komunikują tą swoją wdzięczność, więc to były bardzo sentymentalne spotkania, także cieszymy się, że do tego doszło.
1: I to była część projektu, który obecnie prowadzicie. Nasze pracze, sportowe pracze. Projekt potrwa do 17 października dokładnie. A więc opowiedzmy, co będzie się działo w najbliższym czasie.
2: Tak, tak jak już wspominała Agnieszka, czeka nas wycieczka rowerowa. Jeszcze jedna po Braczach Odrzańskich. Potem turniej, który będę organizował ja, turniej gry w bóle, do którego bardzo zachęcam. Grą w bóle zainteresowałem się w Chorwacji, obserwując Chorwatów, którzy tam po obiedzie systematycznie, codziennie po prostu realizowali taki turniej. Więc chcemy to powtórzyć tutaj na naszych praczach. Następnie będę prowadził zajęcia gimnastyczne w sali gimnastycznej portu i te zajęcia będą połączone z taką krótką lekcją pierwszej pomocy. Ponieważ uważam, że zdrowie jest ważne, profilaktyka prozdrowotna jest ważna w każdym wieku, a najważniejsza no właściwie już od najmłodszych lat, tak? Więc no, zajęcia te skierowane są do wszystkich oczywiście, też do seniorów, ale też do rodzin z dziećmi i też taki kurs pierwszej pomocy, jak sobie poradzić na sali, jak sobie poradzić w życiu codziennym, będzie, że tak powiem, myślę, potrzebne.
1: A jeżeli chodzi o właśnie kurs pierwszej pomocy, który pan organizuje, który pan prowadzi, no to czy tutaj seniorzy również przychodzą i uczą się pierwszej pomocy?
2: Seniorzy bardzo chętnie, tak jak już mówiłem wcześniej, uczestniczą w tych zajęciach ruchowych naszych i też są bardzo zainteresowani tym, jak postępować, jak udzielać pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Dużo ludzi jest właśnie w takim wieku średnim, którzy przychodzą na gimnastykę i pytają się o pierwszą pomoc, pytają się o to, jak sobie poradzić w życiu. Są bardzo zainteresowani. Jak się dowiadują, że jestem ratownikiem medycznym, to tym bardziej czasami te ćwiczenia zwalniają, a zaczynamy rozmawiać, dlatego że właśnie też te ćwiczenia, które realizuję, ja bardzo chcę, żeby spełniały funkcję integracyjną, żeby zbliżały do siebie mieszkańców, żeby po prostu tworzyły naszą lokalną społeczność, jaką są nasze pracze.
3: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
1: Jaka jest właśnie lokalna społeczność Praczy Odrzańskich?
2: Powiedziałabym, że bardzo różnorodna, bo to są mieszkańcy, którzy przybyli raptem, tak jak ja, 4,5 roku temu i w jakiś cudowny sposób totalnie wsiąkłam w tą przestrzeń. Są też sąsiedzi, którzy mieszkają 10 lub 20 lat, wybudowali sobie swój wymarzony domek. To są też właśnie domy wielorodzinne, gdzie dzieci budują się po prostu gdzieś w najbliższej okolicy, więc nie wiem, czy ktoś się z Praczy Odrzańskich wyprowadza.
3: Nie wiem, czy się wyprowadza. Na pewno się ludzie wprowadzają do nas, bo to już uważamy, że to nasze, te Pracze, tak jak i nasze stowarzyszenie. No i jest przepięknie na Praczach. Polecamy wycieczki, polecamy ruch na Praczach, polecamy zajrzeć do nas i zapraszamy.
1: No więc jeżeli chcielibyśmy zajrzeć na te zajęcia, które oferujecie dla lokalnej społeczności, gdzie możemy szukać informacji?
2: Na pewno na naszej stronie internetowej www.naszepracze.pl oraz na fanpage'u Nasze Pracze na Facebooku. Także tam jest najwięcej informacji. Można też do nas pisać na kontakt@naszepracze.pl. Są też porozwieszane plakaty w gablotach Rady Osiedla i w restauracjach czy takich punktach, gdzie robimy zakupy, więc jak ktoś ma ochotę, to bardzo serdecznie zapraszamy. Marcin wspominał o wycieczce rowerowej. W czerwcu 13 jest turniej gry w bóle. 2 i 9 lipca wspomniana gimnastyka oraz kurs pierwszej pomocy. Następnie w sierpniu dwukrotnie Nordic Walking, więc dla seniorów świetna sprawa. Również we wrześniu, aż 2 wydarzenia, które będą co tydzień się odbywały. Jedno bardzo ruchowe, czyli treningi motoryczne z profesjonalną trenerką personalną, panią Olgą, która będzie przygotować do gier zespołowych, ale z drugiej strony też jest brycz sportowy. Także nawet jeśli ktoś jest po jakichś kontuzjach, czy wiek nie pozwala na to, żeby czynnie uprawiać sport, to ma możliwość integracji podczas naszych spotkań, może przejść spacerkiem na teren przepięknego kampusu Pracze, żeby zagłębić się w tej historii, pospacerować wśród cudownych drzew. Także to są tego typu spotkania, bardzo różnorodne, różne aktywności.
1: A jak lokalna społeczność odbiera wasze inicjatywy?
3: Pozytywnie. Ludzie są zaangażowani, są zadowoleni. Tak jak już Agnieszka wspominała, dużo ludzi realizuje też się w swoich domach, na swoich lokalnych, że tak powiem, placach zabaw, podwórkach, ale usilnie pracujemy nad tym, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby do nas przychodzili, żeby się poznawać, właśnie żeby się integrować, no i żeby po prostu wychodzić z domu, żeby się ruszyć. No, to ma na celu na pewno gimnastyka, którą prowadzę.
2: Ja mogę dodać jedną rzecz, bo z reguły, kiedy odbywają się jakieś takie międzyosiedlowe lub osiedlowe wydarzenia, to jesteśmy z koleżanką na stoisku Stowarzyszenia Nasze Pracze z naszą przepięknie zilustrowaną księgą gości i ona jest takim zaczątkiem do rozmowy. Ludzie często się tam wpisują, gratulują pomysłów, dopowiadają coś, co sami przeżyli, jakie mają wspomnienia, uzupełniają też naszą wiedzę, bo to jest bardzo cenne. Także realizujemy w sumie 3 mikrogrant, więc za każdym razem dowiadywaliśmy się czegoś nowego właśnie od mieszkańców. Więc to jest niesamowite, te spotkania. I na pewno bardzo pozytywny odbiór pomysłów na wydarzenia. Z reguły pozytywne, bardzo ciepłe słowa i gratulacje i czasami dłuższe rozmowy, takie podziękowanie, że przypominamy na przykład tak jak teraz sportowców, czy nauczycieli, czy absolwentów dawnych szkół.
1: To na koniec naszego spotkania przypomnijmy, najbliższe wydarzenie, na jakie zapraszamy, będzie miało miejsce 13 czerwca.
3: Tak, 13 czerwca zapraszamy na turniej gry w bóle do Parku Prackiego na Praczach Odrzańskich. Będzie zabawa, będą nagrody, będzie wesoło, na pewno aktywnie.
1: A informacje możemy znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Nasze Pracze, a także na Facebooku, ale powiedzmy jeszcze, czy należy się zapisywać na te wydarzenia?
2: Tak, zapisy są jak najbardziej wskazane ze względu na to, że mamy przewidziane upominki i nagrody, więc ze względów organizacyjnych prosimy o zapisywanie się mailowe na sportowe pracze przez naszego maila, ale oczywiście każda nadprogramowa i spontanicznie przybyła osoba będzie serdecznie witana, także zapraszamy wszystkich.
1: A ja przypomnę, w naszym studiu byli dziś Agnieszka Dudek, prezeska Stowarzyszenia Nasze Pracze oraz Marcin Burmistrz, ratownik medyczny, który prowadzi co tydzień gimnastykę w Parku Prackim, a także i kurs pierwszej pomocy. Bardzo dziękuję wam za spotkanie.
2: Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie.
0: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Wielkimi krokami zbliża się godzina 15. O 15 w Radiu Rodzina oczywiście koronka do miłosierdzia Bożego. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy o godzinie 15, a my na naszej antenie troszeczkę zwalniamy tempa i rozpoczniemy takie muzyczne przygotowania przed modlitwą.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Będą zasiłki dla mieszkańców Balcarzowic. Dziś zbierze się Rada Polityki Pieniężnej. Za chwilę powiemy też o raporcie Ukryty głód dzieci. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Jak obiecał wojewoda opolski, wsparcie dla nich będzie podobne do tego, które otrzymali powodzianie. A mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować uszkodzone domy.
1: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
2: Były dosłownie sekundy, uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
0: Po sobotnich wydarzeniach dziś na miejscu są rzeczoznawcy, którzy wyceniają straty. Na miejscu są także przedstawiciele ubezpieczycieli. Perspektywa wyższych rat kredytów oddala się, tak wynika z prognoz ekonomistów, przed decyzją Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej stóp procentowych. Poznamy ją jutro, ale na pewien optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane, pokazujące, że drogie paliwa na razie nie podbijają innych cen w gospodarce. Inflacja w maju sięgnęła 3,1%. Ekonomiści mówią, że kluczowy dla stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego, pokazujące, jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Drogówka przypomina, od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną do 16 roku życia będą musieli używać kasków ochronnych. Policja w Śląskiem chce promować bezpieczne zachowania i do współpracy zaprosiła kierowcę rajdowego Kajetana Kajetanowicza oraz byłego zawodowego kolarza szosowego Przemysława Niemca. Ten ostatni uważa, że obowiązek obowiązkiem, ale podczas jazdy na rowerze kaski powinni nosić wszyscy.
4: Ciekawa jest taka sytuacja, jak widzę, jedzie mama z tatą bez kasku, ale dziecko ma kask. I to jest właśnie tak zastanawiające, dlaczego mama z tatą nie musi mieć kasku, a dziecko ma kask, prawda? Czy oni są, nie wiem, mają trzy życia, są nieśmiertelni? Warto było właśnie w tym kierunku edukować, żeby po prostu rodzice dawali przykład dzieciom, zakładając kask, a nie, że dziecko kask, a mama z tatą nie musi, prawda?
0: Za jazdę dziecka bez kasku karę otrzyma rodzic. Przepisy przewidują grzywnę w wysokości 100 zł. Dziś Dzień Dziecka, święto radosne. Tymczasem, jak się okazuje, co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie. Tak wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Michał Helwak, współautor badań, mówi, że chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać.
5: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
0: W badaniu ankietowym przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całym kraju wziął udział około 1000 dzieci.
6: A my już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Tak zerkam za okno i patrzę się, mam wrażenie, że troszeczkę się przejaśniło. No, miejmy nadzieję, że tak się utrzyma ta pogoda. 22 stopnie w tym momencie na termometrach, w odczuciu 23. No i synoptycy zapowiadają, że po 16 możemy spodziewać się opadów deszczu, ale jak będzie, no to zobaczymy dopiero po 16, bo na ten moment słońce wychodzi zza chmur.
3: Tu Radio Rodzina.

15.25 na zegarach, Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie rozpoczynamy w nieco wolniejszym tempie tą nieco krótszą również godzinę, albo inaczej Imuniek Staszczyk, co to za miejsce.

15:28 na zegarach, a ja przypominam o naszym konkursie z okazji Dnia Dziecka, bo mamy dla Was prawdziwą podróż w czasie do wczesnego średniowiecza, do czasu Piastów Śląskich, którzy rządzili tutaj właśnie Wrocławiem, między innymi, a to wszystko ze sprawą voucheru na zwiedzenie piastowskiej pieczęci razem z przewodnikiem, który dosłownie przeniesie nas w czasie. Zatem podejmijcie nasze wyzwanie podróżnicze i odpowiedzcie na pytanie, które brzmi następująco. Gdyby wehikuł czasu mógł Was przenieść do jakiejś epoki, do której chcielibyście się przenieść i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, a treść wiadomości poprzedzamy słowem rodzina. Bardzo serdecznie zapraszam Was do zabawy. Taki voucher czeka właśnie na Was.

0: 15.42 już na zegarach, a więc troszeczkę powiemy sobie o tym, co o 16.10, bo dziś o godzinie 16.10 właśnie jest czas na kolejny odcinek audycji Rodzic ma moc. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się relacji z nastolatkiem, temu jak wspierać i inspirować, a w studiu Radia Rodzina pojawią się Aleksandra Pulcer, psycholog z 10 Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji, a także Maria Waszkis, mama 17-letniej Zosi, 14-letniej Zuzi i 4-letniej Gosi. Zapytały m.in. o to, co jest największym wyzwaniem w relacji rodzic-nastolatek i z czego ono wynika. Zrozumienie tego, że to już nie jest małe dziecko, to prawie dorosły człowiek, mówi Maria Waszkis.
1: To, że trzeba zrozumieć, że to już są osobni ludzie, znaczy już prawie dorośli, ale prawie samodzielni. Trzeba zrozumieć, że to już nie jest ten właśnie małe dziecko, tylko to już są ludzie, którzy mają swoje umysły, swoje pomysły, swoje pasje, swoje zainteresowania i trzeba im na to pozwolić. Nie można traktować ich jak małe dzieci.
0: Rodzic może wspierać, zachęcać, ale nie może podejmować życiowych wyborów za dziecko. A jak z perspektywy psychologa przebiega rozwój emocjonalny nastolatka i co może najbardziej zaskakiwać na tym etapie rodziców? Na to pytanie odpowiada Aleksandra Pulcer.
2: W czasie nastoletnim mierzymy się z takim kryzysem tożsamości, który wiąże się z tym, że my negocjujemy pomiędzy byciem blisko i oddzielaniem się. Czyli jak to jest być wystarczająco blisko, ale też sprawdzać, jak to jest być sobą i odkrywać, kim ja właściwie jestem. I to odkrywanie, kim ja właściwie jestem, przebiega dość burzliwie. I myślę, że ono też może być dla rodzica taką trudnością, czymś. Myślę, że tam pojawiają się lęki rodzica i właśnie z tymi własnymi lękami też jest ważne, żeby pracować. Gdy dziecko się oddziela, testuje różne rzeczy, gdy wchodzi w jakieś relacje, które są trochę poza nami, zaczynają się jakieś tajemnice, być może relacje rówieśnicze, nad którymi trochę nie mamy kontroli i wtedy my musimy sobie poradzić z tym, że właśnie nie o wszystkim wiemy. Czyli musimy sobie poradzić z tym, że w jakiś sposób to jest to samo nasze dziecko, które jest nas blisko, ale też ono odkrywa świat na swój własny sposób.
0: W dzisiejszej audycji Rodzic ma moc zapytamy także, jak rozmawiać z nastolatkiem, gdy zamyka się w sobie, a także jak wspierać dziecko w budowaniu poczucia własnej wartości i odporności psychicznej. Zapraszamy w imieniu Judyty Exner już dziś o godzinie 16.10, a dziś, tak jak mówiliśmy, wejdziemy w świat nastolatków.

To był Dawid Kwiatkowski na antenie Radia Rodzina i Kawałek Nieważne, a już teraz zapraszam Was na kalendarium historyczne. Tak to się zdarza. Złośliwość rzeczy martwych. Kalendarium historyczne oczywiście będzie na naszej antenie, ale za chwileczkę. Na ten moment Biała Armia i zespół Bajm.

0: Rozruszaliśmy się z zespołem Bajma, a już teraz na naszej antenie kalendarium historyczne.
1: Dzień dobry, dziś drugi dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 212 dni. W Polsce obchodzimy dziś Dzień bez krawata. Tego dnia w wielu firmach, w których na co dzień obowiązują stroje wizytowe, odstępuje się od tej reguły na rzecz mniej oficjalnych strojów. W 1874 roku podczas ślubu w kościele świętego Piotra w angielskim Tiverton wykonano po raz pierwszy marsz weselny Feliksa Mendelssohna. Często ogrywany jest w kościołach na zakończenie ślubów. Skomponowany został w 1842 roku do snu Nocy letniej Szekspira. W 1979 roku rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. To wtedy padły słynne słowa papieża: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
2: Kiedy powrócisz już, ja będę czekał.
3: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Pseudo-kibice psychofans usłyszeli prawomocne kary. Holenderskie systemy Patriot będą w Polsce dłużej niż pierwotnie planowano. Zakaz korzystania z komórek w szkołach jutro ma uchwalić rząd. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Dziś lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia, natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiedzialny m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw, wśród nich m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach. W gminie Ujazd trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów. Jak mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
1: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
0: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce i to już nawet w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Holenderskie systemy Patriot zostaną w Polsce dłużej niż pierwotnie planowano. Jak podała właśnie ambasada Holandii w Polsce, misja dwóch holenderskich systemów obrony powietrznej w naszym kraju, która miała zakończyć się w czerwcu, zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku. Chronią one centrum logistyczne NATO w Jasionce, przez które do Ukrainy trafia pomoc. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na Radzie Ministrów, poinformowała o tym minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W rządowym projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od tych przepisów.
3: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
0: Przepisy miałyby obowiązywać już od 1 września tego roku. Szefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by prezydent nie podpisał ustawy, bowiem te rozwiązanie popiera ponad 80% społeczeństwa.
4: Już teraz czas na prognozę pogody. W Radio Rodzina na razie nie pada, a mało tego, mam wrażenie, że słońca jest coraz więcej na niebie. Te chmury się troszeczkę przerzedzają, tak obserwuję, a temperatury nadal w okolicach 22 stopni, w odczuciu nawet 23, czyli generalnie jest ciepło, chyba że czasami ten wiatr troszkę tak dmuchnie, to zrobi się nieco chłodniej. Temperatury w nocy dziś, słuchajcie, spadną nawet do 9 stopni.
5: Reklama.
6: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
5: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Witajcie po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie już za chwileczkę przeniesiemy się w świat nastolatków. Oczywiście w audycji Rodzic ma moc. Ja już teraz bardzo serdecznie na nią zapraszam. Rozpoczynamy punkt 16.10, a przypomnę, audycję poprowadzi oczywiście Judyta Exner.

0: 16:10 już na zegarach, a więc zapraszam na audycję Rodzic ma moc.
1: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.
2: Dzisiaj porozmawiamy o takim, myślę, dosyć trudnym etapie, ale ważnym, czyli o tym, kiedy nasze dzieci z tych maleńkich i słodkich istot stają się nastolatkami. Jak poradzić sobie z nowymi wyzwaniami, trudnymi często emocjami, jak pozwolić też na autonomię, o tym porozmawiamy dzisiaj. A w studiu są ze mną Ola Pulcer, psycholog z Liceum Ogólnokształcącego nr 10 we Wrocławiu i psychoterapeutka w nurcie systemowym w trakcie certyfikacji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Oraz Maria Waszkic, mama 17-letniej Zosi, 14-letniej Zuzi oraz 4-letniej Gosi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Co jest największym wyzwaniem w relacji rodzic-nastolatek i z czego ono wynika?
5: To, że trzeba zrozumieć, że to już są osobni ludzie, znaczy już prawie dorośli, ale prawie samodzielni. Trzeba zrozumieć, że to już nie jest ten właśnie mały, zależny od nas małe dziecko, tylko to już są ludzie, którzy mają swoje umysły, swoje pomysły, swoje pasje, swoje zainteresowania i trzeba im na to pozwolić. Nie można traktować ich jak małe dzieci.
2: Tak, i takie też swoje chyba projekty. Tak mi się wydaje, że czasem mamy pomysł na to, kim powinno być nasze dziecko.
5: No to też jest bardzo ciekawe, bo myślę, że każdy rodzic zastanawia się, jaka będzie przyszłość jego dziecka, widzi jakieś świetlaną przyszłość. I tak może być, jak najbardziej, ale to ma być wybór właśnie tego dziecka. To ma być droga, którą podąży to dziecko, a niekoniecznie rodzic tutaj jest osobą decyzyjną. Może wspierać, może zachęcać, może pokazywać możliwości. No, nie przeżyje drugi raz za kogoś, nie przeżyje za kogoś życia.
2: Tak, myślę, że to jest ogromne, ogromne wyzwanie. A jak z takiej perspektywy psychologa przebiega rozwój emocjonalny nastolatka i co może właśnie najbardziej zaskakiwać rodziców na tym etapie?
3: W czasie nastoletnim mierzymy się z takim kryzysem tożsamości, który wiąże się z tym, że my negocjujemy pomiędzy byciem blisko i oddzielaniem się. Czyli właściwie to, co pani powiedziała. Czyli jak to jest być wystarczająco blisko, ale też sprawdzać, jak to jest być sobą i odkrywać, kim ja właściwie jestem. I to odkrywanie, kim ja właściwie jestem, przebiega dość burzliwie. I myślę, że ono też może być dla rodzica taką trudnością, czymś. Myślę, że tam pojawiają się lęki rodzica i właśnie z tymi własnymi lękami też jest ważne, żeby pracować. Nie wiem, czy pani miała takie doświadczenia, ale gdy dziecko się oddziela, testuje różne rzeczy, gdy wchodzi w jakieś relacje, które są trochę poza nami, zaczynają się jakieś tajemnice, być może relacje rówieśnicze, nad którymi trochę nie mamy kontroli i wtedy my musimy sobie poradzić z tym, że właśnie nie o wszystkim wiemy. Czyli musimy sobie poradzić z tym, że w jakiś sposób to jest to samo nasze dziecko, które jest nas blisko, ale też ono odkrywa świat na swój własny sposób.
5: No to jest ta rola rodzica, o której wspomniałam wcześniej. Przed audycją rozmawiałam z najważniejszymi osobami, czyli moimi córkami i one powiedziały, że właśnie to było super, że pokazywaliśmy im bardzo dużo, myśmy ich trochę też po świecie ciągali z mężem, żeby doświadczać nowych rzeczy, no bo człowiek uczy się poprzez doświadczanie. Oczywiście książki, ważna rzecz, ale w pamięci zostają te doświadczenia, które się samemu przeżyło i też bardzo dużą rolą jest to, żeby chyba być takim otwartym, że dziecko może próbować. To okej, nie z każdej pierwszej lekcji gry na fortepianie już będzie finalista konkursu chopinowskiego, ale niech spróbuje, nawet jeżeli wiemy, że nie ma słuchu, no to a czemu nie? No jeżeli to jemu ma sprawiać przyjemność, więc jak chce grać w koszykówkę, nie gra w koszykówkę. Jeżeli chce się sprawdzić w malarstwie, w Młodzieżowym Domu Kultury, jak najbardziej niech próbuje. I właśnie z tych prób mam wrażenie, że to dziecko, tak, ono sobie buduje doświadczenia i potem może wybrać. My mamy dużo szczęścia, bo akurat jedna i druga córka poprzez takie próby doszły do sportu. Obydwie trenują, no, można już powiedzieć, zawodowo kolarstwo górskie. Są w drużynie, strasznie to kochają. I one same do tego doszły, bo mogły próbować właśnie różnych rzeczy wcześniej, ale o sporcie to na pewno jeszcze będę dużo mówić i roli w wychowaniu dziecka.
3: I ważne jest to, co pani mówi, że one miały szansę i jak rozumiem takie bezpieczne środowisko do tego, żeby popełnić błąd i powiedzieć, to mi się podoba, a to mi się nie podoba. I to może brzmieć jako coś oczywistego, ale to nie jest takie oczywiste w każdej rodzinie.
5: No chyba tak, bo to jest to, co powiedziałaś, że to jest to projektowanie przyszłości dziecka, że zapisując na jakieś zajęcia, już chcemy, żeby osiągało sukcesy, a to chyba nie o to chodzi.
3: Być może też sami boimy się jakiegoś rodzaju porażki, więc też w taki sposób, tak jak pani powiedziała, że, czy ty powiedziałaś, że dziecko robi coś, czy nastolatek robi coś i później obserwuje naszą reakcję na to. Więc jeśli my powiemy, okej, możesz popełnić ten błąd, próbuj dalej, może ci się to nie spodobać, to wtedy ta wolność odkrywania jest, no, prowadzi do tego, że rzeczywiście ja mogę sprawdzić, co jest dla mnie, a co nie.
5: No bo nie boisz się porażki, tak? No bo to, ta porażka to jest tak naprawdę zdobywanie doświadczenia.
3: Tak.
5: Więc to chyba na tym to polega. A mieszkamy w wspaniałym, moim ukochanym mieście Wrocławiu, które naprawdę oferuje bardzo dużo.
3: Tak.
5: Już wspomniane przeze mnie wcześniej MDeki, szkolne SKS-y. Naprawdę można próbować, nawet mieszkając gdziekolwiek w swojej okolicy, to jest bezpieczne, żeby dziecko samo doszło, to też budowanie, tak, pewności siebie, jakichś nowych doświadczeń. Dziecko wie, że mamy do niego zaufanie. I to chyba tak...
3: I to jest, ja przeczytałam takie zdanie, które jest z książek na studiach, że kontrola, jeśli chodzi o nastolatków, jest w takich kwestiach jak bezpieczeństwo, zdrowie, takie podstawowe rzeczy, no, które wiążą się ogólnie rzecz biorąc z bezpieczeństwem. A wolność jest tam, gdzie jest testowanie, budowanie swojej tożsamości.
2: Zatrzymajmy się na chwilę, postawmy kropkę, a do dalszej części rozmowy powrócimy za chwilę.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Wracamy po krótkiej przerwie. Teraz porozmawiamy o granicach. A gdzie leży ta granica między taką zdrową kontrolą rodzicielską a potrzebą autonomii nastolatka?
3: Dla mnie granica to jest właśnie bezpieczeństwo. Ta wolność, gdzie się kończy, albo gdzie zaczyna się kontrola. Tak, jestem cały czas rodzicem. Te dzieci rosną, ale cały czas chcę, żeby były bezpieczne. Dlatego to u nas na przykład, znaczy jest bardzo dużo rozwiązań, trzeba rozmawiać z dziećmi, na co się zgodzą, na co nie, czy tutaj to jest to pole do negocjacji. U nas takim, no, twarde stanowisko było takie, że skoro zaczynają się treningi długogodzinne gdzieś już poza Wrocławiem, to musimy wiedzieć, gdzie są. I to właściwie od tego zaczęła się u nas dyskusja o tych aplikacjach śledzących położenie dziecka, lokalizację. I tu jest ta granica dla mnie.
4: Też myślę, że nawet to, że masz lokalizację dziecka w telefonie i można powiedzieć o tym tak, nie wiem, chcę wiedzieć, gdzie jesteś, bo się o ciebie martwię i dlatego mam tą lokalizację, a można dać do zrozumienia, że nie wiem, chcę ciebie skontrolować i powiedzieć to w taki sposób, że to dziecko będzie chciało się tylko zbuntować przeciwko temu. Więc tak jak ty powiedziałaś, nie ma jednego rozwiązania, co można, czego nie można, gdzie leżą te granice. Podstawą jest tworzenie relacji.
3: Ja też dzisiaj tutaj występuję w takiej roli rodzica, ale tak naprawdę to jestem rodzicem Zosi, Zuzi i Gosi. W każdej rodzinie to funkcjonuje inaczej. No u nas bardzo ważne jest to, że jesteśmy rodzicami razem z Pawłem, tak? I to my tworzymy, my jesteśmy rodzicami dla naszych dzieci. Myślę, że w każdej rodzinie te rozmowy, negocjacje wyglądają inaczej. Po prostu, tak? Każdy ma i wprowadza inne zasady. Byleby te zasady były jasno zakomunikowane, byleby dzieci rozumiały, skąd to się bierze, że to nie jest potrzeba kontroli, tylko właśnie jest to bezpieczeństwo, o którym już wspomnieliśmy. No i o ile godzą się z tym i rozumieją, dlaczego tak jest, no to myślę, że to nie jest problem.
4: Tak, i jak obserwuję sobie moich uczniów albo pacjentów, to te osoby i w ogóle nastolatki tak naprawdę chcą mieć wyznaczone granice i mieć zasady, bo oni w tym czują się bezpiecznie. Wiedzą, gdzie, jakby jak mają się poruszać po świecie i mimo, że mogą mówić, że im się te zasady nie podobają, że są beznadziejne i negocjować je z rodzicami, bo to też polega na negocjacji i on też może mówić o swoich potrzebach, my poznajemy swoje dziecko dzięki temu, ale gdy są jasne granice, które są stałe i klarowne. Nie mówię nieelastyczne, tylko są takie stabilne, że rodzic też jakby te zasady w sobie ma.
3: Ja bym tutaj jeszcze dodała słowo konsekwencje, bo z jednej strony stawianie granic, one mogą być bardzo daleko posunięte, bardzo blisko, no to jest jakby do wynegocjowania, ale dziecko musi wiedzieć, że konsekwentnie rodzic do tych umówionych zasad podchodzi, że nie ma naginania, tak? One mogą być tam dwie, trzy w każdej, w naszej rodzinie na przykład, no ale tu już jest, nie ma dyskusji, to rzeczywiście myślę, że to też ułatwia takie codzienne życie, nie? Jak wiemy, na czym stoimy.
2: A jeśli chodzi o konflikty pokoleniowe w rodzinie, w której jest właśnie nastolatek, czy są one nieuniknione?
4: Konflikty pokoleniowe, tak, istnieją. Kiedyś byłam na takim szkoleniu, gdzie przeczytali nam jakąś taką opinię o właśnie młodych ludziach, że są, no, że są generalnie fatalni, że nic im się nie chce, że nie szanują starszych i powiedzieli, zgadnijcie, kiedy jest ten tekst. No i tam ludzie mówią, no, to może 100 lat temu, coś tam, a oni mówią, nie, starożytny Rzym. I tak, to brzmiało dokładnie tak samo, jak my teraz mówimy o nich.
3: Więc nie ma się co dziwić, że te konflikty są, bo to tak chyba każdy z nas musi to przejść, tak. Skoro zaczęło się to tak w starożytnym Rzymie. Mhm. Więc tak, jak najbardziej. To jest też takie śmieszne, nie? Że wiemy, że to musi być, a później się dziwimy, że to jest.
4: Tak, no bo to jest bardzo niewygodne, bo coś, myślę, że w ogóle wyzwaniem dla rodzica jest to, że ktoś mówi mu, że on nie ma racji, albo że w czymś jakby zaczyna podważać pewne rzeczy, które dla tej dorosłej osoby były oczywiste.
3: No okej, okay, ale to czemu nie? Niech podważa.
4: No, jakby... no i to jest w ogóle, ten etap służy do tego w naszym rozwoju, żebyśmy my zaczęli myśleć po swojemu, i żebyśmy sprawdzali, z czym ja się zgadzam, a z czym ja się nie zgadzam i chcę zrobić coś nowego. Chcę w inny sposób prowadzić, nie wiem, swoje życie albo w ogóle funkcjonowanie świata.
3: Ale to też jest bardzo ciekawe, bo świat się tak szybko zmienia, rynek pracy tak szybko się zmienia. Tak naprawdę te nasze dzieciaki w podstawówce czy w liceum, zanim skończą studia, to ich zawody dopiero mogą powstawać, tak? Jeszcze nie istnieją, więc co my możemy, czy jak możemy im doradzić, tak? No, my też nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Świat naprawdę się teraz szybko zmienia.
2: Pojawił się na przykład taki zawód jak YouTuber. Kiedyś czegoś takiego nie było.
3: Zawód jak YouTuber, jak najbardziej. Więc chyba to jest tak, że trzeba trochę pozwolić im testować i szukać tej drogi, co ich interesuje. Ja tutaj też wierzę w to, że wiemy. No znamy te nasze dzieci, tak? Widzimy jakieś predyspozycje. Możemy ukierunkowywać, no nie możemy nakazać, ale czemu nie? Rozmawiajmy. Jeżeli widzisz, że ktoś ma naprawdę predyspozycję do czegoś, to pomóż, tak? Pomóż, zaoferuj, nie wiem, rozwijaj się w tą stronę, tu są takie kursy, tu można się tego nauczyć. Czemu nie? To jest rola rodzica. Ale oczywiście, jeżeli dziecko powie nie, no to to jest ten moment na ten konflikt pokoleniowy. I proszę bardzo, pokaż, spróbuj, tak? No, dajmy szansę próbować, bo chyba to jest takie najciekawsze. I tu są te innowacje w świecie, kiedy człowiek nie boi się powiedzieć, chce coś innego zrobić, chce jakoś po swojemu, inaczej żyć.
4: I też rodzic jest w tym momencie trochę od tego, że ten nastolatek próbuje, ma do kogo wrócić, jeśli mu się nie powiedzie albo stwierdzi, że jednak nie, czy coś go spotka takiego trudnego, to on ma właśnie wracać do tego rodzica. I przypomniał mi się tytuł takiej książki właśnie dla nastolatków: Daj przestrzeń i bądź blisko. I w tym jakby ja widzę duży sens. Czyli odkrywaj, ale też zawsze możesz do mnie wrócić. Jakby będę blisko
3: ciebie.
4: Bo nie
3: oceniam, tak?
4: Tak, chociaż jednocześnie, nie wiem, jakieś takie gubienie

0: chcesz być lepszy, musisz ciężko pracować, musisz trenować. I bardzo się staramy, i no, ja się tak staram, żeby dziewczyny nie traktowały rodziców jako trenerów. My ich nie rozliczamy, nawet nie dyskutujemy o wynikach, tylko od tego jest trener, tak? Od wyznaczania, jakie zawody, jakie treningi, jak to ma wyglądać. A dziewczyny z nami, no to wiedzą, że porozmawiają bardziej o logistyce tego wszystkiego, o tym, co tam potrzebują zjeść, gdzie będziemy spać, jaki kolejny wyjazd jest zaplanowany. I to też jest takie fajne, że zawsze możemy rozmawiać o tym, co tam się dzieje w sporcie, chociaż o wynikach to już rozmawiają z trenerem. To jest też takie ważne, że i to chyba buduje to poczucie bezpieczeństwa, tak, i tą przestrzeń do rozmowy.
1: Czyli po prostu, że mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu.
2: Do dalszej części rozmowy powrócimy za chwilkę.

0: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, w studiu jest ze mną Ola Pulcer oraz Maria Waszkis. Rozmawiamy o relacji z nastolatkiem. No dobrze, a jak rozmawiać z nastolatkiem, który w jakiś sposób zamyka się w sobie i nie chce dzielić emocjami, nie chce dzielić tym, co przeżywa, bo to też jest taki etap, myślę, z którym możemy się zmierzyć w pewnym momencie. Mhm.
2: To zależy, trzeba tak obserwować, jak to przebiega, z jakim natężeniem i jak długo trwa. Bo jeśli jest tak, że od kilku tygodni lub nawet miesięcy nie mamy w ogóle kontaktu, nie możemy nawiązać kontaktu z tym nastolatkiem, to myślę, że ważna by była pomoc kogoś z zewnątrz. Jakiegoś właśnie psychologa szkolnego, bądź psychologa gdzieś prywatnie, bo to mogą być jakieś takie niepokojące objawy. I próbowałabym jako psycholog szkolny dopytywać, nawiązywać relacje i szukać przyczyny. Ale jeśli jest tak, że rzeczywiście to jakiś czas trwa i nastolatek się zamyka, co jakiś czas wychodzi jednak do tego rodzica i próbuje nawiązać kontakt, to może być w jakiś sposób normalne, że potrzebuje tego własnego przeżywania. Więc na pewno nie naciskać i nie mówić rzeczy typu ty mi w ogóle nic nie mówisz, nie da się z tobą rozmawiać. Takie bardzo oceniające rzeczy i jeszcze można tam wpleść słowo nigdy albo zawsze i to już jest koniec.
1: No właśnie, rozmowy. A co można powiedzieć? Znaczy jakby czujesz, że co by było takie właśnie otwierające i wzmacniające, nie ten komentarz nigdy, zawsze ze mną nie rozmawiasz,
2: myślę,
1: to co innego?
2: Jeśli sobie wyobrazimy, że albo nie wyobraźmy, tylko naprawdę będziemy zaciekawieni, co się dzieje u tego dziecka, czyli co się u ciebie teraz dzieje, jestem tego tak autentycznie ciekawy. To już otwiera jakieś pole. Zostawiłabym to i czekała, co ten nastolatek z tym zrobi. Być może mówiła też o swoich odczuciach, czyli brakuje mi naszego kontaktu. Widzę, że coś się zmieniło, tak bardziej językiem faktów, tych obserwacji, czyli widzę, że coś

0: zmieniło, że kiedyś częściej rozmawialiśmy, a teraz rzadziej. Czy ty też to widzisz na przykład? Albo jak ty to widzisz, co się zmieniło? Albo co by ci pomogło, żeby ze mną o tym porozmawiać? Nie mówię, że to są jakieś zaklęcia i recepty na to, żeby rzeczywiście dotrzeć do każdego nastolatka identycznie, ale jak miałabym to uogólnić, to właśnie taka intencja zaciekawienia, ewentualnie może pomocy w tym, żeby wyrazić to, co czuję. I ten nastolatek może powiedzieć, no, ty i tak tego nie zrozumiesz. I my możemy powiedzieć, okej, może rzeczywiście tego nie zrozumiem, ale może chociaż chcesz powiedzieć mi, jak mogę ci pomóc, albo po prostu pobyć z tobą, przytulić cię, albo może zrobimy coś razem. Może w ogóle tego tematu nie będziemy poruszać, ale zrobimy, nie wiem, jakieś wyjście razem, albo chociaż jakieś krótkie spędzenie czasu wspólnego.
1: No, to jest chyba ważne, żeby wygospodarować w tym naszym życiu w pędzie taki czas na takie nic nie robienie z dzieckiem, tak?
2: Po prostu bycie.
1: Po prostu bycie, albo żeby to dziecko wiedziało
2: Bez
1: i te
2: przesłuchań.
1: rozmowy nie
0: Bez
1: muszą być...
0: przesłuchań, tak.
1: Tak, bez przesłuchań, ale też te rozmowy, żeby nie wyglądały tak, że słuchaj, za 2 dni o 17 będę miała 15 minut, żeby sobie porozmawiać, tylko po prostu przy okazji, nie wiem, grania w karty, tak? Dziś wieczorem usiądziemy, wyciągamy karty, rozmawiamy, jedziemy samochodem. To jest wspaniała okazja, żeby właśnie tak trochę porozmawiać o niczym, a może z tej rozmowy o niczym dziecko się otworzy i zacznie opowiadać, co tam mu w duszy aktualnie gra. Ja mam też tak fajnie, że czasami jak dziewczyny mają tak zwany rozjazd, czyli w najniższym tempie przejażdżkę rowerową, to wtedy ja się mogę załapać z nimi. I to jest właśnie fajne, bo wtedy to jest w takim ich tempie, powolniutko, wolno, jedziemy, rozmawiamy, co widzimy, co nas mija, co tam akurat teraz się dzieje. Trochę właśnie opowiadać, co u ciebie słychać. Trochę dziecko się wtedy otwiera, bo ja tak sobie myślę, tylko nie wiem, czy to jest moja refleksja, że trzeba lubić te swoje dzieci i tak je wykonywać, żeby obydwie strony lubiły ze sobą czas spędzać. I właśnie bez jakiegoś takiego dużego napięcia, ale na takiej zasadzie, okej, czasami potrzebujesz ty, nastolatku, trochę się zamknąć w sobie i siedzieć na słuchawkach i coś tam odburknąć, ale czasami właśnie jesteśmy razem, znamy się, lubimy, fajne miejsca chodzimy, na wakacje jeździmy razem i to też jest taki czas, żeby właśnie trochę się wyluzować, no tak trochę ponudzić ze sobą. O, może tak.
0: No myślę, że wielu rodziców by się naprawdę wzruszyło tym, albo jakoś poruszyło, jak ja słyszę w gabinecie takie rzeczy, że ja bym chciała chociaż spędzić czas z tatą, bo on jest dla mnie ważny. Czyli nie, że ja muszę jakoś też nie wiadomo jakie animacje robić temu dziecku, tylko szczególnie do ojców właśnie taki komunikat, że bo on jest po prostu dla mnie bardzo ważny i to jakby on zwrócił na mnie uwagę, to by było w ogóle jakieś szaleństwo dla mnie. Takie coś bardzo ważnego. Takie poczucie, że ja w ogóle cała mogę się jemu pokazać. To często w gabinecie do tego dochodzimy.
1: No i to jest jakieś takie niezrozumienie dwustronnie, bo na pewno dla tego ojca to dziecko jest najważniejsze, tylko on pewnie chce mu zapewnić warunki jak najbardziej najlepsze materialne, a zapomina o tym, że obecność jest ważna.
0: Albo może
1: Tak?
0: nawet też nie doświadczył tego, więc nawet nie wie, że tak
2: Nie.
0: można.
2: Z perspektywy psychologa, jakie najczęściej błędy popełniają rodzice nastolatków?
0: Myślę, że tutaj bardzo ważną jest właśnie balans pomiędzy zasadami albo jasną sytuacją w domu, to też, czyli jak konflikty między rodzicami są jakoś rozwiązywane, tak żeby to dziecko nie musiało ich rozwiązywać. Relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi też są jasne, przebiegają w podobny sposób i zawsze możesz do mnie przyjść i czuć się bezpiecznie. Czyli te zasady takie bezpieczeństwa, powiedzmy. No i drugie, wypracowywanie po prostu takiej przestrzeni do rozmowy i często nastolatki mówią, że oni opowiadają coś, a rodzice mówią, jak ty się dzisiaj ubrałeś? W sensie, że coś zupełnie niedotyczącego tej historii. I właśnie może taki rodzaj uważności, ale też to, co ty wspomniałeś, że właśnie siedzi na słuchawkach i w ogóle nie ma ochoty z nikim rozmawiać, to ja widzę, że czasami fajnie rodzice poczuciem humoru takie sytuacje rozwiązują. I to nie o to chodzi, żeby przestało to robić, tylko żeby tak trochę te emocje zeszły, żeby to nie było takie bardzo strasznie widziane.
1: Słuchajcie, hormony szaleją, tak? No to tam jest taka burza, to co oni przeżywają, więc dajmy im czas na takie właśnie wyciszenie się trochę i myślę, że to tak. jest ważne.
0: No i też ja tu może nie chciałam nawet mówić takich rzeczy, które być może w każdym artykule o nastolatkach można przeczytać, no ale rzeczywiście tak jest, że przez to, że bardzo silnie zmieniają się ich organizmy i są ich mózgi zalewane po prostu takimi falami hormonów, to oni przeżywają wszystko z takim natężeniem, że to też jest męczące dla ich układu nerwowego w ogóle przeżywać taki świat i odbierać relacje i tak dalej. Do tego się mówi, że oni powinni spać od 8 do 10, no około 10 godzin dziennie, a oni śpią po 5 na przykład, bo muszą iść do szkoły, uczą się do późnych
2: godzin. I chcą mieć życie towarzyskie.
0: Więc no to jest praktycznie niemożliwe, więc ja też widzę jakiś taki nowy, a może nie nowy w ogóle, może bardzo stary sposób, żeby dbać też o tego nastolatka od takiej strony bardzo prostej, czyli żeby jadło pełnowartościowe posiłki, spał określoną liczbę godzin, miał ruch, być może jakieś nawet drobne, czyli rozciąganie, ale też miał czas na zabawę, bo zabawa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Więc nawet nie chodzi o zabawę, że jakaś wielka impreza, tylko po prostu czas, gdzie on może się poczuć beztrosko. I żeby to były no i nauka też, ale żeby nie iść tak tylko w tą jedną stronę.
2: A jeśli chodzi o bunt nastolatka, bo na różnych etapach rozwoju dziecka mówimy, że nie wiem, tam jest bunt dwulatka, bunt pięciolatka i tak dalej, i tak dalej. Istnieje takie zjawisko jak bunt nastolatka? Możemy o czymś takim mówić?
0: Tak, i w ogóle bunt u nastolatków to jest coś, co właściwie jest dobre, bo on pozwala mu właśnie oddzielić się od rodziców. I to brzmi pewnie też, nie wiem czy dla wszystkich, ale myślę, że dla rodziców to może być trudne. To samo to właśnie oddzielanie się i dla niego też. I ten bunt trochę mu to ułatwia.
1: Ja myślę, że dotknąłeś bardzo ważnej kwestii, że nie możemy dzieci wyręczać. Moim zdaniem powinniśmy, to już o tym mówiłam, że pozwolić popełniać błędy, ale na nas, na rodzicach, nie chcę powiedzieć, że często widzę, ale jest taka nadopiekuńczość. Nie wiem skąd to się bierze, ale to chyba właśnie nie ułatwia tak naprawdę dziecku, bo jeżeli rodzice wszystko robią za to dziecko, 20 godzin na dobę sprawdzają Librusa i są na wiecznym takim podpięciu ze szkołą, no to gdzie już to miejsce na dorastanie, na dojrzewanie, na popełnianie błędów, na ten bunt? No, w którymś momencie to musi wybuchnąć. No nie można tak chyba przeżywać życia za kogoś. Ja nie wiem skąd to się bierze, może to jako psycholog szkolny wiesz, ale właśnie to ten Librus i to takie wieczne sprawdzanie, no bo tak naprawdę po co nam rodzicom, po co jest ta wiedza, nie wiem, co przynieść na jakąś tam lekcję? No dziecko się tego dowie w szkole, ma zapamiętać, a jak nie zapamięta, no to trudno, no to nie ma tego, tak? No to chyba, nie wiem, opowiedz mi o tym, o co chodzi? Czemu rodzice tak wiszą i są 20 godzin właśnie na dobę podpięci pod szkołę? Skąd to się bierze? I co to, jak to wpływa na dzieci?
0: Bo nie wiem, czy teraz nie pamiętam, czy widziałam to gdzieś w internecie, czy ktoś mi to opowiadał. Nauczycielka, która mówiła o tym, że jak nie było Librusa, to dziecko po sprawdzianie, jak nie poszło, przychodziło do tej nauczycielki i mówiło, co mogę zrobić, żeby poprawić tą ocenę, żeby się nauczyć. Proszę nie mówić mamie, ja bym chciał to jakoś samogarnąć. A teraz jest ocena, od razu idzie do Librusa i od razu jest wiadomość od rodzica, kiedy to dziecko, nastolatek, może poprawić tą ocenę, jak i tak dalej. To po prostu rodzic, on to załatwia.
1: Nie? Jak
0: u nas, ja też to widzę u rodziców i to na pewno wynika z bardzo dużej miłości, bardzo dużej troski, być może też z jakiegoś lęku, ale myślę, że trzeba sobie uświadomić, że to jest moment, gdzie ten nastolatek uczy się, że moje działania mają jakieś konsekwencje, a po drugie, ja mogę jakoś sobie z tymi konsekwencjami poradzić, że ja jestem sprawczy, że ja mogę zrobić to i wtedy to ma taki skutek, czyli na przykład nie nauczyłem się, ale pójdę do pani, omówię z nią to, jak dojrzały już prawie człowiek i dzięki temu będę mógł polepszyć swoją sytuację.
1: W liceum mojej córki 2 lata temu była taka sytuacja, że pojawił się konflikt między panią od fizyki, zdaje się, a uczniami. Tam chodziło o język, jakim się z nimi komunikuje. I bardzo mi się podobało to, że oczywiście w którymś momencie wybuchła afera na grupie WhatsAppowej rodziców, a w międzyczasie Zośka wróciła ze szkoły i powiedziała, że oni już to załatwili. Bo oni poszli do pani psycholog, później do pani wicedyrektor i jakby dzieciaki dały radę.
0: Tak, ja też mam takie doświadczenia, że na grupie rodziców dzieją się gorsze rzeczy niż w klasie. To znaczy większy jest jakby hejt na nauczycieli albo na jakieś tam sytuacje, niż właśnie wśród tych nastolatków, że oni biorą.
1: Ale po co sobie tak się podkręcać? To już myśmy już szkoły skończyli, już mamy to za sobą, nie?
0: Tęsknią.
1: Może.
2: Humory dopisują. A teraz zróbmy chwilkę przerwy, posłuchajmy może jakiejś muzyki i do rozmowy wrócimy już za chwilkę.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: A jeśli chodzi o rówieśników, jaką rolę odgrywają oni w rozwoju dziecka, właśnie w kształtowaniu jego tożsamości, w budowaniu tej samodzielności, autonomii? I co powinno nas niepokoić?
3: Rówieśnicy są bardzo, bardzo, bardzo ważni, bo dzięki nim uczymy się w ogóle nawiązywać relacje. Relacja z dorosłym jest trochę inna, bo dorosły ma więcej cierpliwości, być może też rozumie trochę więcej zachowania nastolatka, więc też może na pewne rzeczy przymykać oko albo bardziej stawiać granice, a w relacji z rówieśnikami my tego się uczymy jakby na placu boju. To się dzieje. Dodatkowo możemy wymieniać się ideami, inspirować się wzajemnie, robić rzeczy, które lubimy, szukać też takiej bliskości emocjonalnej, bo oni się rozumieją na tym etapie w sumie najbardziej, bo przeżywają podobne rzeczy. Mogą też dzięki temu buntować się przeciwko rodzicom, systemowi i tak dalej, bo mogą mówić, nam się to nie podoba i razem jesteśmy źli. No to łatwiej tak stanąć w grupie przeciwko czemuś niż sami. A to, co powinno niepokoić, to gdy nastolatek przestaje nam mówić, jakby gdzie spędza czas, z kim spędza czas. Musimy obserwować też komunikację niewerbalną, czyli to, gdy na przykład jest przybity przez jakiś dłuższy czas. Myślę, że taka intuicja rodzica tutaj gra bardzo dużą rolę, że rodzice jednak bardzo dobrze znają swoje dzieci i potrafią jakieś zmiany w nastrojach czy w nastawieniu odczytać. No oczywiście już z takich rzeczy, które są dość graniczne, ale teraz jednak się pojawiają i warto o tym powiedzieć, to jeśli dziecko nagle zaczyna nosić długie rękawy albo rajstopy pod krótkie spodenki, to warto zobaczyć, czy tam nie ma jakichś samookaleczeń, bo oni też w taki sposób ukrywają właśnie te samookaleczenia. No i sprawdzać też pod kątem jakichś używek, też obserwować właśnie zmiany w zachowaniu. Może sobie poczytać o tym, jak wygląda reakcja nastolatka na przykład na branie jakiejś substancji i obserwować pod tym kątem dziecko, czyli nie od razu podejrzewać, że na pewno tak jest, ale dla jego dobra, z takiego poczucia, no po prostu czujności może też sprawdzać pod tym kątem.
2: No i właśnie jak reagować w zdrowy sposób w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście dzieje się coś trudnego też dla nas, z czym musimy się skonfrontować.
3: Myślę, że nie chcę dawać jednego scenariusza, bo to bardzo zależy od relacji.
2: Może inaczej, może czego nie robić.
3: Wyobrażam sobie taką sytuację, gdzie bez rozmowy o tym, co się wydarzyło i być może z czego to wynika, bo może z jakiejś dużej trudności albo że na przykład jakiś kolega, koleżanka namówili i tak dalej, od razu jest zamykanie się na kontakt, ocenianie tego dziecka w taki sposób, że no jakieś takie ostateczne rzeczy typu jesteś beznadziejny, jak mogłeś mi to zrobić i tak dalej. I pozostawienie go samemu sobie. Ja myślę, że to by było najgorsze, pozostawienie samemu sobie. Tutaj też ja nie mówię o jakichś takich bardzo skrajnych przypadkach, gdzie rzeczywiście potrzebny jest szpital albo jakaś farmakologia. To już są takie sytuacje, z którymi system wie, jak sobie radzić. Więc wtedy nie bać się skontaktować z profesjonalistą. Są szpitale, są prywatne praktyki i wtedy nie bać się po prostu tego kontaktu. Teraz wiele osób korzysta z usług psychologa, nawet żeby się dopytać, jakieś skonfrontować też jakieś sytuacje i ja bym namawiała do tego, żeby do takiej jasności, bo wtedy też my sami jakby możemy czuć się bezpiecznie. I to dziecko widzi, czy nastolatek widzi, było coś trudnego, może rodzice nie wiedzieli, jak sobie poradzić, ale oni poprosili o pomoc, więc ja też się uczę tego, że można prosić o pomoc.
4: No dla mnie myślę, że bardzo takim sygnałem, który by rzeczywiście zapalił tą czerwoną lampkę, byłoby to, gdybym widziała, że dziecko pod wpływem grupy robi coś, czego nie chce zrobić. Mhm. Nie? Że tu już byłoby naprawdę tak, że to jest moment na taką interwencję. A jeśli chodzi o rówieśników, naszych nastolatków, to też trochę mamy wpływ na to, z kim się nasze dzieci spotykają. Właśnie z racji tego proponowania im wcześniej a to harcerstwa, a to właśnie tym MDK-ów, a to jakiś grup zainteresowań, jak znajdą swoją pasję, to ci rówieśnicy, którzy razem z nimi, no nie wiem, tutaj w przypadku dziewczyn trenują, no to jest naprawdę fantastyczna młodzież. I sport daje taki hart ducha, i siłę charakteru, że no, każda jedna z tych osób, nie wiem, z drużyny, czy jak się spotykają na zawodach z rówieśnikami, są fantastyczni ludzie, więc mówię to w tym kontekście, że możemy pomagać im znaleźć taką grupę rzeczywiście fajną, ciekawą, inspirującą rówieśników, którzy ich doskonale rozumieją, bo mają wspólne zainteresowanie i może wtedy unikniemy takich dramatycznych historii. Znaczy, to może nam pomóc, tak? Mhm.
3: Też sobie myślę, żeby nie było tak, że nie chodzi mi o to, żeby nie reagować czasami ostro, bo czasami trzeba postawić granicę bardzo wyraźną. Bo myślę, że z mojej poprzedniej wypowiedzi mogło wybrzmieć, że nie, ale też tak trzeba. Tylko tutaj stawiam mocno granicę, a jednocześnie jestem nadal twoim rodzicem i nie tracę takiej emocjonalnej części, do której możesz przyjść i z którą porozmawiać.
2: A jak twoim, waszym zdaniem wspierać dziecko w budowaniu pewności siebie, własnej, poczucia własnej wartości, ale też takiej odporności psychicznej?
4: Pozwalać im popełniać błędy. To jest po prostu tak prosta recepta. Niech idzie w ten świat. Wczoraj rozmawiałam, mam nadzieję, że Zośka nie będzie zła, że tu ją zacytuję, ale rozmawiałyśmy o tym, że jest ta audycja, że będziemy rozmawiać. Śmiały się ze mnie strasznie, no ale dobra. I generalnie powiedziała mi coś bardzo fajnego. Bardzo źle wspomina, ale teraz to docenia, że musiała sama dzwonić do przychodni, musiała sama załatwiać różne rzeczy. Ale mówi, że to jej teraz bardzo pomaga, bo to nie są żadne trudne wyzwania i właśnie przez to doświadczenie, tak, na własnej skórze, że jestem za coś odpowiedzialna i co mi się udało zrobić na przykład, nie? No to są fantastyczne rzeczy, które wpływają na dziecko, na poczucie własnej wartości, czyli musimy im pozwolić działać.
3: Tak, bo poczucie własnej wartości wiąże się ze sprawczością, czyli no ty próbujesz, ja tu jestem i zobaczymy, jakoś sobie poradzimy z tą sytuacją, gdy nie wyjdzie, ale ty próbujesz. Jakby.
4: No wiadomo, że to są takie wyzwania dostosowane do wieku, tak?
3: To, ja.
4: to trzeba warto powiedzieć, ale na pewno muszą być.
2: No, jeśli chodzi o tą odporność psychiczną, czy możemy w jakiś sposób wspierać nasze dziecko w budowaniu jej? Bo na co dzień musi mierzyć się z różnymi trudnymi sytuacjami, nie tylko w szkole, ale pewnie też poza nią.
3: Jednym z elementów byłoby to, żeby właśnie nie wyręczać na przykład z tym pisaniem na Librusie, ale co dalej robię? Czyli na przykład temu nastolatkowi udało się rzeczywiście to zrobić. Umówić się na poprawę sprawdzianu, albo napisać sprawdzianu jedną ocenę wyżej, albo prawie tak, jak mu na tym zależało i tak dalej. Jakieś takie sukcesy, które nam się, dobra, no to przechodzimy do porządku dziennego, ale nie. My mówimy, popatrz, stresowałeś się przed pójściem do pani, ale jakie to miało skutek? Taki, że nie dość, że się umówiłeś, to jeszcze napisałeś ten sprawdzian. Zobacz, że mimo, że się stresowałeś, poradziłeś sobie z tą sytuacją i taki jest tego wynik. Jak się teraz z tym czujesz? Jak się teraz z tym masz? I na każdym kroku, no może nie na każdym, ale jest takie realne sprawdzanie rzeczywistości, że zobacz, twoje działanie przyniosło taki i taki skutek, ale jeśli nie poradziłeś sobie z tym i nie wiem, jakoś było coś trudnego, dobra, jesteśmy tu razem, porozmawiamy o tym, próbujesz jeszcze raz i sprawdzamy. Czyli to jest właściwie budowanie takiego zdrowego też obrazu siebie, że mogę coś zrobić, udało mi się to zrobić. Mam w swoich rękach takie narzędzia, że poradzę sobie z rzeczywistością, a jednocześnie ja jestem tu blisko ciebie i z tymi emocjami sobie poradzimy.
2: Co rodzic może robić na co dzień, żeby inspirować dziecko i żeby budować z nim taką zdrową relację, no, z takim człowiekiem, który zmienia się i dorasta?
4: Wiecie, że wszyscy uczymy się przez obserwacje, nie? Nie przez słuchanie tego, co nam się mówi. Więc jaki przykład dajemy, jak żyjemy, jak się zachowujemy, z jaką otwartością, tolerancją podchodzimy do innych, tak to dziecko się później zachowuje. No to chyba jest...
2: Niedaleko pada jabłko od jabłoni, no jak
4: coś,
2: mówimy.
4: Coś w tym jest. Może nie jest to takie właśnie cukierkowe, może to nie jest tak od razu, bo to ten bunt musi być, to są te etapy, o których mówiliśmy, ale no to, jak my się zachowujemy, no nie ma się co dziwić. Jeżeli jesteśmy zestresowani, no to automatycznie ta energia, ten stres przenosi się na rodzinę, więc może nauczmy się nie wnosić tego do domu, albo po prostu, no nie wiem, też może no, my dużo, są kłótnie, dyskusje, jakby jest wymiana zdań i to jest chyba też okej,
3: tak,
4: bo nie ma co też jakiś też udawać, że coś jest wszystko super, ale może tym dzieciom tak nie dorzucać stresu, które i tak już mają, tych dorosłego świata, może niech, no nie wiem, no nie przynośmy na pewno tych złych rzeczy albo takich, albo przynajmniej mówmy też o tych dobrych, tak? To, co nas spotyka dobrego, to, co nam się udało osiągnąć, to, co, albo pokazać, tak, że ileś tam rzeczy trzeba było zrobić, żeby właśnie widziały to, tak, jak to, co dorosły robi i później jakie są konsekwencje tego, więc tak mam wrażenie, że to jak my się zachowujemy, to nie to, co mówimy tym dzieciom, o, jest ważne.
3: Tak, i też to, czy my, po prostu szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko, jak się mówi. Ale to też nie o to chodzi, że muszę być szczęśliwy, no, na siłę, pełen pozytywnej energii ciągle.
4: Szczęśliwym cały czas, no to też nie jest naturalne.
3: Tak, chodzi o to, żeby też nie zapominać o sobie, że jestem jakąś oddzielną, być może też jednostką.
0: Mówisz o tym, że nie jestem tylko rodzicem, tylko jestem też osobą.
4: I to jest właśnie to, o czym chciałam powiedzieć.
3: Po prostu widzę, że moja mama jest czymś zainspirowana, jest szczęśliwa, albo przynajmniej jakoś radzi sobie w danej sytuacji, prosi o pomoc, bo nie, też wyobrażam sobie, że są sytuacje,
4: ale
3: gdzie
4: wygospodarujmy ten czas na własne pasje, tak, na co kto lubi robić, tak? Tu już nie dajemy recept, ale żeby... Jezu, no to nie chcę nazywać, że takie małe egoizmy, ale dbajmy o siebie, zrealizujmy się. To też da przykład dzieciom, że mogą też się tak zachowywać, że też mogą o siebie zadbać i robić coś, co im sprawia przyjemność.
3: Ja teraz miałam takie doświadczenie rozmowy z taką nastolatką, która buntowała się przeciwko swojemu tacie. On robił coś, co no, jej się nie podobało i w ogóle psuło relacje rodzinne. I doszłyśmy do tego, że to nie jest tak, że ona jest przeciwko tacie, tylko ona widzi, że ten tata niszczy się w jakiś sposób tym, co robi, i ona tak bardzo się o niego martwi. I to o to chodziło. I widziałam też takie zdanie, choć ono jest mocne, nie wiem, czy tego nie, ale że mówi się, że możesz oddać życie za swoje dziecko, a czy będziesz właśnie żył dla swojego dziecka, czyli nie wiem, to sprawa chodzenia do lekarza, badania się, jakoś dbania o siebie, spędzania czasu też takiego samemu ze sobą albo w jakiejś swojej pasji. Więc myślę, że to jest ważne też. Takie bezpieczeństwo.
0: No to jakoś podsumujmy to może wspólnie. Tą relację z nastolatkiem, z burzą hormonów w takich sytuacjach też czasami podbramkowych i trudnych, ale też myślę pięknych, bo ten człowiek się zmienia na naszych oczach. I zmienia się na naszych oczach i z tego małego dziecka, które trzymaliśmy w dłoniach jeszcze kilkanaście lat temu, jest już taką prawie że dorosłą osobą, która chce mieć swoje zdanie, mieć swoje pasje, mieć swoich znajomych, mieć swoje tajemnice. No i jak sobie z tym poradzić? Rozmawiałyśmy o tym, ale może takich kilka właśnie słów podsumowania od was.
4: Bądźmy dla nich i obserwujmy, jak fajnie się zmieniają i jakie ciekawe rzeczy robią, i miejmy tą otwartość, że zawsze możemy bez oceniania być dla nich.
3: I jednocześnie myślę, że ważne, żeby rodzice też pozwolili sobie na przeżywanie pewnego rodzaju takiego smutku związanego z tym, że to już nie jest takie malutkie dziecko i być, no i okej, mogę czuć ten smutek, a jednocześnie być zaciekawionym, właśnie nie mówić tylko, że to jest taki zły czas, taki okropny, tylko, że właśnie, a może teraz moje dziecko po prostu zrobi coś takiego...
0: Zmieni świat.
3: Tak. Albo, że po prostu jestem zaciekawiona tym, kim będzie, kim się staje, co myśli, co odczuwa, w ogóle co myśli, to też... Być rodzicem, który się pyta, a ty co o tym myślisz? Myślę, że to by mogło być bardzo piękne dla tych dzieci. I też myślę o tej sytuacji, która miała miejsce, co wszyscy mówili o tym pokoleniu, a co oni zrobili przez ostatnie dni, zbierając
4: wspaniale,
3: 250
4: nie?
3: milionów
4: 280
3: na,
4: już.
3: No, na te chore dzieci, na raka. A wszyscy mówili, jakie słabe pokolenie, płatki śniegu, tacy wrażliwi i po prostu nic nie potrafią.
4: Ale może właśnie z tej swojej wrażliwości zobacz, jak wspaniale zadziałali, nie?
3: Tak, i wydaje mi się, że ja obserwuję, że też zmienia się obraz męskości w tym pokoleniu i relacji pomiędzy dziewczynami i chłopakami, ale to myślę, że jest temat tak szeroki, że to na inne spotkanie.
0: No dobrze, w takim razie bardzo wam dziękuję. W studiu ze mną była Ola Pulcer, psycholog w 10. Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji oraz Maria Waszkis, mama 17-letniej Zosi, 14-letniej Zuzi i 4-letniej Gosi. Mama razy trzy.
3: Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
5: Rodzic ma moc,
1: bo rodzina daje siłę. Radio Rodzina.
5: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań.
1: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Napięte stosunki Kijowa z Warszawą. Poszkodowani przez trąbę powietrzną dostaną zasiłki jak powodzianie. Dzieci potrzebują czasu na nudę, podkreślają w dniu ich święta eksperci. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia sytuacji. Tak rządzący komentują obecne stosunki Kijowa z Warszawą po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostkom ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czym wywołał burzę w Polsce. Wytłumaczenia się z tej decyzji żąda m.in. polski wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
0: Ukraińska Powstańcza Armia, która decyzją prezydenta Zełenskiego została doceniona, oprócz walk z Sowietami, ma na swym koncie także rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności polskiej. Zasiłki podobne do tych dla powodzian zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach. Na miejscu trwa sprzątanie.
2: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
0: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować domy. Żywioł zniszczył 18 z nich. Prokuratura w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Myszkowa, byłemu posłowi i staroście Wojciechowi P., któremu zarzucono m.in. przyjmowanie łapówek za przyjęcia do szpitala, przyspieszenie zabiegów, wystawianie zwolnień i inne nadużycia. Śledczy przedstawili mu w sumie 28 zarzutów. Mężczyzna przyznał się do winy i chce się dobrowolnie poddać karze 1,5 roku więzienia oraz wpłacenia grzywny.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dzieciom często brakuje czasu na nudę, wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka. Te starsze, już nastoletnie, to pokolenie najbardziej obciążone lękami w historii. To z kolei dane z raportu Ministerstwa Edukacji. Co na to poradzić? Warto się zastanowić dziś, przy okazji Dnia Dziecka. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
4: Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę, a jak mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie Marta Szczodrak.
5: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność.
4: A deklarowane poczucie lęku wśród młodych znacznie wzrosło od czasu pandemii. Ta z kolei przeniosła część naszego życia do sieci, a tam dzieci chcą robić wszystko, żeby być dobrze ocenionym. A jak mówi psycholog Kacper Dam, trzeba pokazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
6: To jest coś, czego nie pokonamy. Będzie to. Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków.
4: Jednocześnie część ekspertów proponuje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji medialnej.
0: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wprowadzono go, by upowszechnić ideały i cele dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych.
7: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Temperatury w dalszym ciągu trzymają się w okolicach 22 stopni. Słońce coraz to bardziej przedziera się nam przez chmury i w tym momencie jest dość ładnie i słonecznie. Dziś te temperatury jeszcze spadną nawet do 9 stopni nad ranem, a jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, on bez deszczu, również cieplejszy, nawet do 26 stopni na Dolnym Śląsku. Takie temperatury się pojawią.
8: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Oblicza Wrocławia, a dziś gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Marcin Janiszewski, rzecznik prasowy Tarczyński Arena, który zaprosi nas na wydarzenia czerwcowe, które w tym miesiącu zamienią Stadion Miejski w prawdziwe centrum sportu, muzyki i miejskich emocji. Tak więc zapytamy o najważniejsze wydarzenia tego miesiąca, oczywiście startując od nocnego Wrocław półmaratonu przez futbol amerykański i festiwal konsumpcyjny, aż po wielki stadionowy koncert w Sanach. Sprawdzimy, jak stadion żyje poza piłką nożną i dlaczego Tarczyński Arena coraz częściej staje się przestrzenią spotkań mieszkańców Wrocławia. Ja w imieniu Łukasza Ligorowskiego zapraszam na 17.10. O tej godzinie startujemy.

0: 17.10 już na zegarach, a więc rozpoczynamy audycję Oblicza Wrocławia.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Obliczach Wrocławia gościem jest Marcin Janiszewski, rzecznik prasowy Tarczyńskiej Arena. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: I dzisiaj właśnie zaprosimy Was na wydarzenia czerwcowe, które w tym miesiącu zmieniają Stadion Miejski w prawdziwe centrum sportu, muzyki i miejskich emocji. I mam nadzieję, że tych emocji też dzisiaj nie zabraknie w Obliczach Wrocławia, jak będziemy zgłaszać, co przed nami. Zaczniemy od wydarzenia, które już dużymi krokami się zbliża, o którym już na pewno słyszeliście. 12. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton przed nami. Cóż tam słychać? Jak tam przygotowania?
3: O, to znaczy, zależy tak, przygotowanie organizacyjne to już pełną parą, także to już muszę przyznać, że tak naprawdę przeszliśmy, bo jeszcze zahaczę o ten maj, bo w maju też się dużo działo. Dwa mecze Gwiazd, dwa mecze Śląska Wrocław i mecz w końcu reprezentacji Polski, Polska-Ukraina w niedzielę 31 maja i od razu po zakończeniu meczu przechodzimy w nowy tryb, czyli tryb przygotowań do właśnie 12. Tarczyńskiego Nocnego Wrocław Półmaratonu.
2: Ja pan się zdradzę, Marcin musiał się trochę zregenerować, chwilę przysnął przed
3: Ja działam tylko dzięki dzięki kawie i wierzę we własne możliwości.
2: No, no dobrze, jak się tak dużo dzieje i impreza za imprezą jest, to jak ktoś udaje wszystko łączyć, to wyjeżdża jeden autobus, przyjeżdża drugi?
3: Mniej więcej tak to wygląda, naprawdę, że jeszcze odbywają się ostatnie treningi reprezentacji Polski, a już jednocześnie szykujemy się na kolejną imprezę i super, tak to ma wyglądać, więc bardzo się cieszymy, że tyle się dzieje. No a ten półmaraton to będzie największy półmaraton w historii Wrocławia. W tym momencie wiemy, że już jest sprzedane. Nie my go organizujemy, ale od organizatora wiemy, że już ponad 26 tysięcy pakietów jest sprzedanych. 26 tysięcy osób będzie biegło. Co ważne, w historii półmaratonu ukończyło ten bieg ponad 90 tysięcy osób, więc 100-tysięczny uczestnik również przekroczy linię mety. To bardzo ważny i ciekawy kamień milowy, co też jest super ważne. W tym roku poza samym biegiem, bieg, jako że to jest nocny półmaraton, startuje o godzinie 22, ale wcześniej od 17.30 jest start koncertów, ponieważ w ogóle będą jeszcze koncerty na płycie Tarczyńskiej Areny Wrocław. Będzie można na nie przyjść bezpłatnie. Trzeba tylko za pomocą serwisu pobrać darmową wejściówkę. Wystąpi m.in. na przykład Agnieszka Chylińska, Sara James. Także do kolejne wielkie święto sportu i kultury, no bo sport to przecież element kultury fizycznej, nam się szykuje. Także to już teraz 6.6. Łatwo
2: ale
3: zapamiętać.
2: Ale to jest też fantastyczne, że no tutaj kibice mogą się zmobilizować.
3: A powinni.
2: Potrenować głos i od razu wziąć udział i kibicować tym, którzy biegną.
3: To jedno i drugie było, to znaczy tak, trenowali zawodnicy, bo były treningi otwarte, już 22 się takie odbyły, a kibiców bardzo zachęcamy. Ja muszę zdradzić, że w życiu raz przetruchtałem półmaraton, bo nawet nie przebiegłem, tylko to był taki truchcik. Ale ukończyłem i bardzo pomagały te odgłosy, ten doping kibiców, więc też prosimy kibice, bądźcie na trasie i bądźcie z nami na starcie i na mecie.

0: Zapraszaliśmy przed chwileczką do śledzenia i kibicowania uczestnikom nocnego półmaratonu we Wrocławiu. Ja jeszcze chciałbym chwilę przy tym się zatrzymać. Mhm. Jak to jest zespół Tarczyńskiej Areny uczestniczy w tym? Bo tutaj dzisiaj rozmawiamy o wydarzeniach, które realizujecie czy obsługujecie, a partnerzy je organizują. No ale tutaj musi być bardzo duże wasze zaangażowanie.
1: No to tak jak przy innych wydarzeniach. To tak jak na przykład właśnie są mecze Śląska-Wrocław czy mecze reprezentacji, kiedy jest zewnętrzny organizator, ale my odpowiadamy za całą tę stronę techniczną, infrastrukturalną, czyli wszelkiego rodzaju instalacje, przygotowania sal, pomieszczeń, udostępnienie ich. To wszystko, co jest związane z materią stadionową, że tak powiem. Czyli jeżeli jest, nie wiem, strzelam, konferencja prasowa reprezentacji, no to my obsługujemy technicznie mikrofony, obsługujemy technicznie tę ściankę z tyłu, obsługujemy pomieszczenia, przygotowujemy to wszystko. To jest taka praca, której efekty, dopóki wszystko bardzo dobrze działa, to efektów nie widać, ale jakbyśmy, nie daj Boże, coś zawalili, to wtedy naprawdę jest to dostrzegalne.
0: Znaczy na pewno by było bardzo ryzykowne, gdybyście nawalili w przypadku futbolu amerykańskiego.
1: Bo tutaj groźne duże chłopaki i będzie ich na pewno dużo, bo 14 czerwca wraca do nas tak naprawdę futbol amerykański. Wraca zespół Panthers Wrocław, który wystąpił u nas nie tak dawno, bo 26 maja 2024 roku. Wtedy kilkanaście tysięcy osób oglądało zwycięstwo Panthers Wrocław. No i teraz wrocławscy futboliści amerykańscy znowu zmierzą się z drużyną z zagranicy. Będzie to Berlin Thunder. To będzie wszystko w ramach The League Europe, czyli Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Zapraszamy serdecznie, bo o 16:15 będzie pierwszy gwizdek, ale już wcześniej od godziny 14 na wszystkich odwiedzających, na wszystkich kibiców czeka taka naprawdę rodzinna rozrywka. To nie jest tylko mecz, to jest też cała ta okołomeczowa oprawa znana z Ameryki Północnej.
0: Mm-hmm, fantastyczne przeżycia, na pewno warto wybrać tę propozycję. Również dobre przeżycia, ale też i taki pretekst do spotkań towarzyskich, przyjacielskich, rodzinnych w ramach festiwalu konsumpcyjnego.
1: Tak. Tutaj w ogóle jeszcze kończąc ten poprzedni, że tam jest dużo taniej są bilety, jeżeli się weźmie więcej osób. Na przykład jak jest 5 osób, to jest dużo taniej. Więc to też zapraszamy, żeby brać całe ekipy i po prostu dobrze się bawić. No i tutaj tak, płynnie przechodzimy do całych ekip, czyli Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa 19-21 czerwca.
0: To jest duże wydarzenie, które ma wiele odsłon i wiele takich ciekawych propozycji dla każdego.
1: Dokładnie tak to wygląda, dlatego że co prawda w nazwie jest ten złocisty napój, ale to on nie jest sednem jakby imprezy. Oczywiście jest to najstarszy tak naprawdę polski festiwal chmielowego napoju kraftowego, ale co roku jest na przykład inna stylistyka. W tym roku jest to stylistyka disco lat 70., więc zachęcamy wszystkich uczestników do tego, żeby przyszli przebrani, żeby świetnie się bawili. I tutaj tak naprawdę oczywiście też nie zabraknie muzyki, będą zespoły, będą DJ-e, będą przeboje znane z tamtych lat, ale będzie też na przykład strefa rodzinna, będzie strefa kulinarna, będzie nawet strefa kubańska, więc będzie dużo i przekąsek, i zabaw, i atrakcji, i właśnie muzyki na żywo. To jest impreza rodzinna i impreza przeznaczona dla wszystkich, którzy po prostu chcą jeden z tych trzech dni, a najchętniej w ogóle wszystkie trzy dni spędzić z uśmiechem na stadionie.

0: Zostajemy przy muzyce na żywo, bo też ważne wydarzenie dla miłośników polskiej muzyki. Ważny koncert przed nami.
1: Bardzo ważne, bo 26 czerwca przyjeżdża do nas znana wokalistka, czyli Sanach, w ramach trasy Sanach na stadionach, i to pani Sanach, pani Zuzanna właściwie, bo tak się naprawdę nazywa, jest jedną z

0: żeby brał od innych. Marcinie...
1: nie wiem, co powiedzieć, bo...
0: Marcinie, nie, ale tutaj dobrze. Czerwiec bardzo fajnie się nam zapowiada, ale też jeszcze chciałbym zapytać cię o emocje piłkarskie, bo tak. Te za nami. Bardzo duże emocje piłkarskie. Tutaj na pewno jestem przekonany, że to śledziłeś, a może i nawet byłeś na wszystkich tych wydarzeniach ostatnich. Trochę się narażę naszym słuchaczom, tutaj wiem, że jesteśmy we Wrocławiu.
1: O rany.
0: No, średnio się interesuje piłką, więc też skorzystam z wspomnień.
1: Nie no, działo się naprawdę dużo, bo cały ten cały maj był naznaczony imprezami piłkarskimi. Były dwa mecze gwiazd, Polska, Brazylia i mecz Polska kontra reszta świata. Były dwa mecze Śląska-Wrocław i w ramach tych rozgrywek pierwszej ligi Śląsk-Wrocław przecież zapewnił sobie awans do Ekstraklasy, także super sprawa. No i wczoraj mecz reprezentacji Polski, która od roku 2022 wróciła, że tak powiem, na Tarczyńskie Arenę Wrocław, więc super sprawa. My w ogóle robimy zawsze podsumowanie miesiąca. I tu trochę tak uchylę rąbka tajemnicy, że trochę policzyliśmy ciekawych statystyk. I w ramach tych statystyk będzie na pewno grubo ponad 120 tysięcy osób, które w maju nas odwiedziły podczas tych wydarzeń piłkarskich i nie tylko. Łącznie ze względu na te mecze gwiazd wystąpili u nas reprezentanci ponad 10 różnych krajów. Oczywiście część z nich to już w cudzysłowie emerytowani reprezentanci, ale takie nazwiska jak, nie wiem, Del Piero, Marek Hamszyk czy Szewczenko. Także naprawdę no bardzo dużo się działo z tego piłkarskiego punktu widzenia i super, bo jesteśmy przede wszystkim areną piłkarską, ale jak widać po czerwcu i inne aktywności się zdarzają.
0: No i nie wiem, czy czerwiec przebije ilościowo ten maj, ale bo to myślę, że piłka nożna najwięcej przyciąga ludzi, ale kto wie, no koncerty również cieszą się taką popularnością bardzo dużą. No, porównamy te statystyki.
1: Tak, pogadamy za miesiąc, jak najbardziej.
0: Tak jest. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i za dzisiejsze zaproszenia. Przypomnę, gościem Obliczy Wrocławia był Marcin Janiszewski, rzecznik prasowy Tarczyńskiej Arena. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i do zobaczenia.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Dziś na antenie Radia Rodzina mieliśmy dla Was prawdziwą podróż w czasie, a mianowicie voucher na zwiedzanie Piastowskiej Pieczęci razem z przewodnikiem, który dosłownie przenosi nas w czasie. Tak się składa, że ze mną na antenie jest jedna z naszych słuchaczek, pani Małgorzata. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani wzięła udział w naszym konkursie i powiem szczerze, bardzo mi się pani odpowiedź podoba, bo ja sama gdzieś tam lubię wracać, tak przenosić myślami do tych czasów właśnie, o których pani napisała. Więc mam pytanie, gdyby wehikuł czasu czekał właśnie na panią, do jakiej epoki chciałaby się pani przenieść i dlaczego?
1: No moja odpowiedź jest zdecydowana, że byłaby to epoka wiktoriańska i tutaj szczególną postacią, która mnie urzeka, która żyła w tych czasach, jest księżniczka Sisi. No jest to postać, myślę, że taka no niezwykła i cudowna kobieta i pod względem takim też wyglądu, no ale również bardzo inteligentna i taka prekursorka, tak więc no na pewno postać godna naśladowania. A również sama epoka jest bardzo ciekawa i wiadomo, że samo to, że właśnie, że była księżniczką, to też jest coś takiego, co powoduje taką nutkę nostalgii, prawda? Że każdy chciałby czegoś takiego, takie coś przeżyć.
0: To prawda i ta epoka właśnie też kojarzy się nam z takimi balami, z sukniami wielkimi balowymi.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Myślę, że to takie przeżycie, które chciałoby się pewnie doświadczyć chociaż raz, ale sama księżniczka Sisi, jej życie nie było do końca tak usłane różami.
1: Nie było, to prawda, tak zgadza się. Nie było usłane różami, ale jej postawa i taka determinacja życiowa są godne naśladowania.
0: Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za udział w naszym konkursie i za przysłanie SMS-a. No i chciałam powiedzieć, że mam właśnie dla pani jeden voucher na zwiedzanie Piastowskiej Pieczęci. Tu czasy, no niekoniecznie wiktoriańskie, ale takie średniowiecze, aczkolwiek myślę, że równie ciekawe w naszym takim piastowskim wykonaniu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Czy skoro jesteśmy na antenie Radia Rodzina, czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: No, z okazji dzisiaj wyjątkowego święta wszystkich dzieci chciałabym pozdrowić wszystkie dzieci, a w szczególności moich dwóch synów, jednego już takiego dorastającego i drugiego jeszcze dziesięciolatka, tak więc bardzo mi miło z tej nagrody, na pewno skorzystamy, zbierzemy się z rodzinką. I z okazji dzisiejszego święta pozdrawiam wszystkie dzieci w szczególności, żeby były szczęśliwe i zadowolone.
0: My się do pozdrowień dołączamy, a pani i pani rodzinie życzymy udanego zwiedzania. Proszę się nie rozłączać, pozostać na linii. Za chwileczkę przekażę, jak odebrać voucher.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Rodzina. Wołów 99 i 6.

5 minut pozostało nam do godziny 18, tak więc już teraz chciałam wam podziękować bardzo serdecznie za wspólne spędzenie tego popołudnia z Radiem Rodzina. My usłyszymy się już jutro o godzinie 6 rano, ale zanim to nastąpi, to o 18.45 na naszej antenie kolejne z 365 opowiadań dla ducha w wykonaniu pracowników Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. No a teraz, żeby mimo tego dobrego nastroju pozostawić was troszeczkę w takim nostalgicznym nastroju, Stanisław Sojka i kawałek Tolerancja już teraz na naszej antenie.

0: Maja Chwalińska wygrała kolejne spotkanie w Paryżu. Pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy podpisane w ramach programu SAFE. Sypialnia i jadalnia z strefami wolnymi od ekranów to nowe zalecenia w Szwecji. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Maja Chwalińska pokonała francuską tenisistkę Diane Paris 6-3, 6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki, która w ćwierćfinale zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej Chwalińska dopiero po raz trzeci występuje w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była druga w rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
0: Następnym etapem będzie zakup dokonywany wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rodzice powinni ograniczyć korzystanie z telefonów przy dzieciach. To zalecenia szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego. Wśród rekomendacji znalazło się także ustanowienie w domu stref wolnych od urządzeń ekranowych. Najlepiej by była to jadalnia lub stół, przy którym spożywane są posiłki, a także sypialnia. Podczas zabawy z dziećmi opiekunowie w ogóle powinni odłożyć telefony. Kolarz szosowy Przemysław Niemiec oraz kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz zaangażowali się w policyjną akcję promowania noszenia kasków. Dziś w Katowicach rajdowiec mówił, że kaski powinny nosić nie tylko dzieci. Na wspólnych rodzinnych przejażdżkach dobry przykład chronienia głowy powinni dawać też dorośli.
3: Moje dzieci zawsze zakładają kask, wtedy kiedy jadą na rowerze, wtedy kiedy jadą na rolkach tak samo. Wiem, jak bardzo ważna jest ochrona głowy. Oczywiście jeżdżąc w rajdach ten kask jest obowiązkowy, natomiast on uratował mi też życie. Kilka lat temu miałem potężny wypadek na rajdzie Estonii. Gdyby nie kask, nie byłbym w stanie rywalizować 2 tygodnie później w rajdzie Turcji i wygrać w rajdzie Turcji.
0: Tymczasem już od najbliższej środy, 3 czerwca, kaski będą obowiązkowe dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg do 16 roku życia. Za brak takiego wyposażenia jest kara w wysokości 100 zł i będą ją płacić rodzice.
4: Już czas, by sprawdzić prognozę pogody, jeżeli chodzi o najbliższe dni, no to słuchajcie, i właściwie ten tydzień, no to on będzie taki troszeczkę mieszany, bo temperaturowo będzie bardzo ciepło, nawet do 25 stopni, ale jeżeli chodzi o to, jak będzie, no to będzie dość sporo chmur na niebie, momentami, właściwie w niektóre dni, będzie padało nam sporo deszczu, a w niektóre będzie przeważało słońce.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Niosąca Ducha, autorstwa Małgorzaty Forysiak. To unikalna publikacja łącząca literaturę faktu, teologię oraz osobiste świadectwo wiary. Autorka koncentruje się w niej na głębokiej relacji Maryi z Duchem Świętym, nawiązując bezpośrednio do symboliki ikony pneumatofory. Treść dzieła prowadzi czytelnika przez zawiłości dogmatów maryjnych i nauczanie Kościoła, podając je jednak w sposób przystępny i angażujący, niemal w stylu reportażu detektywistycznego. W publikacji znajdziemy analizę pism mistyków, takich jak Święta Brygida czy błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, a także wyjaśnienie mało znanych faktów dotyczących m.in. trzech pięćdziesiątnic Maryi. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniakwroclaw.pl.
6: Reklama. Tu Radio Rodzina.

1 czerwca 1999 roku ukazał się debiutancki album Jennifer Lopez, zatytułowany On The Six. Tytuł płyty pochodzi od szóstej linii nowojorskiego metra i odnosi

W 1934 roku urodził się Pat Boone, piosenkarz, aktor i pisarz. Był międzynarodową supergwiazdą w latach 50. i 60. ubiegłego wieku.

1 czerwca 1944 roku urodził się Andrzej Rosiewicz. Z zawodu jest specjalistą od melioracji wodnych. Z zamiłowania do sztuki, piosenkarzem, kompozytorem i showmanem. Początki solowej kariery Rosiewicza przypadają na rok 1978.

W 1963 roku Leslie Gore rozpoczęła dwutygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów piosenką It's My Party, wyprodukowaną przez Quincy Jonesa.

1 czerwca 1968 roku urodził się Jason Donovan, australijski aktor i wokalista. Na przełomie lat 80. i 90. wprowadził do pierwszej 40 brytyjskiej listy przebojów kilkanaście piosenek, z Too Many Broken Hearts na czele.

2 czerwca 1991 roku w wieku 50 lat zmarł David Ruffin, wokalista zespołu Temptation. To właśnie Ruffin był głównym wokalistą w pierwszym przeboju tej grupy My Girl. Był to jednocześnie pierwszy

1967 roku w Radomiu urodził się Artur Gadowski. Wraz z zespołem Ira wylansował wiele kultowych przebojów. Rozwijał także karierę solową.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Gdzie jest mój buziak? Dziewczynka miała na imię Cecylia. Jej rodzice bardzo dużo pracowali. Była to dobra i szczęśliwa rodzina. Brakowało tylko jednego, ale Cecylia zauważyła to dopiero w pewnym momencie. Kiedy dziewczynka miała 9 lat, któregoś dnia po raz pierwszy nocowała w domu swojej przyjaciółki Adeli. Gdy nadeszła pora snu, mama Adeli odsunęła trochę kołderki i każdą z dziewczynek pocałowała na dobranoc. Kocham cię, powiedziała mama do Adeli. Ja też cię kocham, szepnęła dziewczynka. Cecylię to bardzo zdumiało i nie mogła zasnąć. Nikt nigdy nie całował jej na dobranoc, ani nie powiedział, że ją kocha. Nie spała przez całą noc. A przecież tak powinno być, myślała. Po powrocie do domu nie przywitała się z rodzicami, tylko pobiegła do swojego pokoju. Dlaczego nikt jej nigdy nie pocałował? Dlaczego nie uściskali i nie powiedzieli, że ją kochają? Cecylia długo płakała, wreszcie usnęła. Przez wiele dni chodziła zagniewana. W końcu postanowiła uciec z domu. Przygotowała swój plecak, ale nie wiedziała, dokąd iść. Rodzice wydawali się jej nieczuli i najgorsi w świecie. W końcu znalazła rozwiązanie. Poszła do swojej mamy i pocałowała ją w policzek, mówiąc: kocham cię. Potem pobiegła do ojca i uściskała go. Dobranoc, tatusiu, powiedziała, kocham cię. Położyła się do łóżka, pozostawiając oniemiałych rodziców w kuchni. Następnego ranka, gdy przyszła na śniadanie, pocałowała mamę i tatę. Na przystanku autobusowym wspięła się na palce i jeszcze raz pocałowała mamę. Cześć, mamusiu, kocham cię, dodała. Cecylia postępowała tak dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Czasami rodzice odsuwali się sztywni i zakłopotani, albo śmiali się z tego. Cecylia jednak nie poddawała się, miała swój plan i dokładnie go realizowała. Pewnego wieczoru zapomniała pocałować mamę przed pójściem spać. Po chwili drzwi do jej pokoju uchyliły się i weszła matka. A gdzie jest mój buziak? Spytała, udając zagniewaną. Cecylia usiadła na łóżku i powiedziała: och, zapomniałam. Ucałowała mamę i powiedziała: kocham cię, mamusiu. Potem położyła się i zamknęła oczy. Ale mama pozostała przy niej. Ja też cię bardzo kocham, powiedziała w końcu, po czym nachyliła się i pocałowała Cecylię w policzek. Nie zapominaj całować mnie zawsze na dobranoc, dodała z udawaną surowością. Cecylia uśmiechnęła się i powiedziała: nie zdarzy się to nigdy więcej. Być może dzisiaj ktoś czeka na swojego buziaka. Od ciebie. Czytała Karolina Fałat.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: MON wysyła rządowy samolot do Chin po Polkę wymagającą leczenia. Zasiłki jak dla powodzian dostaną poszkodowani przez trąbę powietrzną. Wśród kandydatów dęby, lipy i topole ruszyło głosowanie na drzewo roku. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano blisko 1 000 000 zł, ale brakuje jeszcze 600 000 zł do założonej kwoty. Pomoc ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zebrane pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia tam i jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz trwa tam sprzątanie po sobotniej tragedii. Strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
1: Budynek mieszkalny jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy być, możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy. Tak?
2: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało, już się leje na dole. Na tą chwilę mamy parę rzeczy.
0: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków będą wypłacone jeszcze przed długim weekendem.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rekrutacja, czas start. Na wielu uczelniach w Polsce rozpoczął się nabór na nowy rok akademicki, który rusza w październiku. Magdalena Wołek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poinformowała o ofercie, którą uczelnia przygotowała dla tegorocznych kandydatów.
4: Do wyboru mają 97 kierunków studiów, w tym 10 prowadzonych w języku angielskim. Są to studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.
0: Tymczasem Śląski Uniwersytet Medyczny oferuje w nadchodzącej rekrutacji 19 kierunków, Uniwersytet Ekonomiczny 34 unikalne programy studiów, a Politechnika aż 63 kierunki. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są dęby, lipy, topole, sosny i klon francuski. Kto z nich wygra, to oczywiście dowiemy się 1 lipca. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl.
5: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś te temperatury jeszcze będą w okolicach 20 stopni, a w nocy tak sobie będą spadały nawet do 9, jutro koło 5 rano. Te stopni nas czeka, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, znacznie cieplej niż dziś, bo jutro do 25-26 stopni bez deszczu, aczkolwiek chmury troszeczkę się pojawią i zasłonią nam niebo, choć miejscami będzie więcej słońca.
3: Radio Rodzina.

Pierwszy dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 213 dni. W 1906 roku w Warszawie założono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. We Wrocławiu PTTK zaliczany jest do najstarszych oddziałów na Dolnym Śląsku i zarazem największy w Polsce. Mieści się przy rynku Ratusz 11. A od 1954 roku obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawarty w Karcie Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji po raz pierwszy zebrał się Sejm Dzieci i Młodzieży w 1994 roku w Warszawie. W Polsce obchodzimy dziś także Dzień Bez Alkoholu, ustanowione przez Sejm RP w 2006 roku ze względu na szczególną wymowę Międzynarodowego Dnia Dziecka. W uchwale jest napisane m.in. radość i szczęście naszych dzieci to najważniejsza z idei, o której powinniśmy pamiętać zawsze, a szczególnie w Międzynarodowym Dniu Dziecka. W 2016 roku w Warszawie otwarto Muzeum Domków dla Lalek. Znajduje się ono w gmachu Pałacu Kultury i Nauki. W obiekcie prezentowanych jest ponad 100 historycznych domków z różnych epok oraz miniatury i inne zabawki. Najmniejszy z prezentowanych domków dla lalek ma wymiary około 8 na 10 cm, największy zaś 100 na 100 cm.

Mam dla was taką historię, posłuchajcie. W 2015 roku dwóch oszustów z Hiszpanii sprzedało fałszywy obraz Goi za 1,7 miliona franków szwajcarskich, czyli według ówczesnego kursu prawie za 6 milionów złotych. Hiszpanie sprawdzili autentyczność otrzymanych pieniędzy specjalną maszyną, jednak pośrednik zdołał je podmienić, zanim się rozstali. Gdy próbowali wpłacić część z pieniędzy w szwajcarskim banku, okazało się, że są to fałszywki. Natomiast kiedy wracali do domu, francuscy celnicy odkryli ich w ich bagażu resztę fałszywych pieniędzy i zawiadomili hiszpańską policję. Także chcieli być sprytni, nie wyszło. No i koniec historii.

0: MON wysyła rządowy samolot do Chin po Polkę wymagającą leczenia. Zasiłki jak dla powodzian dostaną poszkodowani przez trąbę powietrzną. Wśród kandydatów dęby, lipy i topole ruszyło głosowanie na drzewo roku. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano blisko 1 000 000 zł, ale brakuje jeszcze 600 000 zł do założonej kwoty. Pomoc ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zebrane pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia tam i jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz trwa tam sprzątanie po sobotniej tragedii. Strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
1: Budynek mieszkalny jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy być, możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy. Tak?
2: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało, już się leje na dole. Na tą chwilę mamy parę rzeczy.
0: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków będą wypłacone jeszcze przed długim weekendem.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rekrutacja, czas start. Na wielu uczelniach w Polsce rozpoczął się nabór na nowy rok akademicki, który rusza w październiku. Magdalena Wołek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poinformowała o ofercie, którą uczelnia przygotowała dla tegorocznych kandydatów.
4: Do wyboru mają 97 kierunków studiów, w tym 10 prowadzonych w języku angielskim. Są to studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.
0: Tymczasem Śląski Uniwersytet Medyczny oferuje w nadchodzącej rekrutacji 19 kierunków, Uniwersytet Ekonomiczny 34 unikalne programy studiów, a Politechnika aż 63 kierunki. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są dęby, lipy, topole, sosny i klon francuski. Kto z nich wygra, to oczywiście dowiemy się 1 lipca. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl.
5: Już czas, by sprawdzić prognozę pogody, jeżeli chodzi o najbliższe dni. No to słuchajcie, i właściwie ten tydzień, no to on będzie taki troszeczkę mieszany, bo temperaturowo będzie bardzo ciepło, nawet do 25 stopni, ale jeżeli chodzi o to, jak będzie, no to będzie dość sporo chmur na niebie. Momentami, właściwie w niektóre dni, będzie padało nam sporo deszczu, a w niektóre będzie przeważało słońce.
3: Radio Rodzina.

Koale to bardzo interesujące zwierzęta, jak się okazuje. Otóż koale, to wiemy, żywią się liśćmi eukaliptusa, ale czy wiedzieliście, że zwierzę to nie zje zerwanych liści eukaliptusa położonych na ziemi? A to wszystko dlatego, że jest to zbyt skomplikowana dla niego czynność.

1 czerwca 1999 roku ukazał się debiutancki album Jennifer Lopez, zatytułowany On The Six. Tytuł płyty pochodzi od szóstej linii nowojorskiego metra i odnosi

W 1934 roku urodził się Pat Boone, piosenkarz, aktor i pisarz. Był międzynarodową supergwiazdą w latach 50. i 60. ubiegłego wieku.

1 czerwca 1944 roku urodził się Andrzej Rosiewicz. Z zawodu jest specjalistą od melioracji wodnych. Z zamiłowania do sztuki piosenkarzem, kompozytorem i showmanem. Początki solowej kariery Rosiewicza przypadają na rok 1978.

1963 roku Leslie Gore rozpoczęła dwutygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów piosenką It's My Party, wyprodukowaną przez Quincy Jonesa.

1 czerwca 1968 roku urodził się Jason Donovan, australijski aktor i wokalista. Na przełomie lat 80. i 90. wprowadził do pierwszej 40 brytyjskiej listy przebojów kilkanaście piosenek, z Too Many Broken Hearts na czele.

Czerwca 1991 roku w wieku 50 lat zmarł David Ruffin, wokalista zespołu Temptation. To właśnie Ruffin był głównym wokalistą w pierwszym przeboju tej grupy My Girl. Był to jednocześnie pierwszy

W 1967 roku w Radomiu urodził się Artur Gadowski. Wraz z zespołem IRA wylansował wiele kultowych przebojów. Rozwijał także karierę solową.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Niosąca Ducha, autorstwa Małgorzaty Forysiak. To unikalna publikacja łącząca literaturę faktu, teologię oraz osobiste świadectwo wiary. Autorka koncentruje się w niej na głębokiej relacji Maryi z Duchem Świętym, nawiązując bezpośrednio do symboliki ikony pneumatofory. Treść dzieła prowadzi czytelnika przez zawiłości dogmatów maryjnych i nauczanie Kościoła, podając je jednak w sposób przystępny i angażujący, niemal w stylu reportażu detektywistycznego. W publikacji znajdziemy analizę pism mistyków, takich jak święta Brygida czy błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, a także wyjaśnienie mało znanych faktów dotyczących m.in. trzech pięćdziesiątnic Maryi. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniakwroclaw.pl. Reklama.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV wskazał na arcybiskupa Fultona Sheena jako wzór misyjnego zaangażowania Kościoła. Zwracając się do skautów Europy, papież podkreślił ich rolę w przywracaniu chrześcijańskiej tożsamości na Starym Kontynencie. Brazylia to kolejny kraj, w którym rośnie zainteresowanie wiarą. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie trwa zebranie plenarne papieskich dzieł misyjnych, którego uczestnicy spotkali się dziś z papieżem. Leon XIV mówił m.in. o setnej rocznicy ustanowienia Światowego Dnia Misyjnego i podkreślił, że w najbliższych latach cały Kościół powinien odnowić swój misyjny zapał.
2: Temat tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji, podkreśla jedność wierzących i nawiązuje do setnej rocznicy tego światowego wydarzenia. Zachęca wszystkich członków Kościoła do głębszej komunii z Chrystusem oraz pełniejszego uczestnictwa w Jego boskiej misji miłości.
1: Podczas spotkania papież przywołał postać arcybiskupa Fultona Sheena, dawnego dyrektora papieskich dzieł misyjnych w Stanach Zjednoczonych, który zostanie beatyfikowany 24 września w amerykańskim St. Louis.
2: Arcybiskup Sheen był świadkiem wiary, nadziei i miłości, które przez dziesięciolecia promieniowało za pośrednictwem radia i telewizji. Ja sam jestem świadkiem jego działalności ewangelizacyjnej z czasów mojego dzieciństwa. Jego audycje dotarły do milionów ludzi z nadzieją Ewangelii, a jego inicjatywy i wysiłki przyniosły ogromną pomoc duchową i materialną Kościołom na terenach pierwszej ewangelizacji. Niech nasz nowy błogosławiony będzie wzorem dla wszystkich krajowych i diecezjalnych dyrektorów papieskich dzieł misyjnych na całym świecie. Of the Pontifical Mission
1: Societies throughout the world. Papież przyjął dziś na audiencji także członków włoskiego Stowarzyszenia Katolickich Przewodniczek i Skautów Europy, świętujących 50-lecie działalności. Ojciec Święty podkreślił m.in. wkład katolickiego skautingu w odbudowę chrześcijańskiej tożsamości Europejczyków.
2: Celem metody skautowej jest wychowanie dobrych chrześcijan i dobrych obywateli, realizowane poprzez pedagogiczną współpracę instruktorów z każdym chłopcem i każdą dziewczyną na kolejnych etapach ich rozwoju. W tym tak złożonym momencie dziejowym doceniam również Wasz wybór pielęgnowania wymiaru europejskiego. Nie na poziomie politycznym, lecz kulturowym, poprzez odnawianie zaangażowania w budowę Europy narodów, a nie tylko interesów gospodarczych, zjednoczonej przez najwyższe wartości chrześcijańskiego humanizmu.
1: Brazylijscy biskupi obserwują wzmożone zainteresowanie wiarą wśród mieszkańców kraju. Ważną rolę w tym zjawisku odgrywają m.in. media społecznościowe.
3: Odnosząc się do ewangelizacji w środowisku cyfrowym, biskup Joel Amado z diecezji Petrópolis w stanie Rio de Janeiro podkreślił znaczenie cyberprzestrzeni, ale jednocześnie ostrzegł. Media społecznościowe mogą sprzyjać tożsamości i komunikacji, ale nie zastępują życia wspólnotowego. Musimy iść do wspólnoty, żyć Słowem Bożym, żyć z braćmi i siostrami i rozpoznawać Ducha, poznając, jaki jest Jezus. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego, Księdzisław Marczewski, Chrystusowiec.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

pędzą drogi blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to. A ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop.

Mixtures, bridge. Fellas.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Brzeg.
0: Sek.
1: 94 FM.
2: Tu Radio Rodzina.